PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Piłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTM. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta, tech branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi po parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka.
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
2: Abonent, abonent, abonent.
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
2: Abonent, abonent, abonent.
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
2: Abonent, abonent, abonent.
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
0: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

0: dostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać w weekendy, ha?
1: Abonent jest czasowo niedostępny.
0: Abonent
1: jest czasowo niedostępny.

Szczupła stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Panowie, spokojnie, rzeczywiście. Dzisiaj ten spokój się bardzo przyda, żadnych gwałtownych ruchów, od razu wam mówię od samego rana. Dlaczego? Ja dzisiaj wylądowałem.

0: na podłodze. Nie, żeby ktoś mnie z łóżka zrzucił. Sam tam poszedłem, szukając chłodu. Szukając odrobinę chłodu, bo noc była bardzo gorąca. No i wyobraźcie sobie, że o poranku, gdy jechałem do pracy, po 5 rano, 30 stopni Celsjusza, to są jakieś tropiki, to jest coś niespotykanego, a dzisiaj w cieniu będzie nawet 39, oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo żeby nie było, ja wcale nie oszukuję. Tak patrzę sobie na termometr i w tym momencie, gdy spojrzymy na mapę, to mamy takie oto wartości. Najchłodniej 16 stopni Celsjusza, to jest północny zachód Polski. Najcieplej centrum i wschód 26-28 kresek powyżej zera. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj w ciągu dnia będzie naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, bo w poniedziałek na północnym zachodzie i zachodzie kraju, co prawda zachmurzenie umiarkowane i okresami tych chmur może być więcej, to jednak na pozostałym obszarze bardzo mało chmur i bardzo wysokie temperatury, ale miejscami może też dzisiaj przelotnie popadać. Deszcz, będą występowały burze, lokalnie z gradem, a wysokość opadów podczas burz od 20 do 30 litrów na wody na metr kwadratowy, na południu lokalnie nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. No i uwaga, bo punktowo te burze mogą mieć naprawdę gwałtowny przebieg. A temperatura? No to teraz się trzymajcie. Od 28, nawet 32 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Ale na przeważającym obszarze dzisiaj będzie od 35 do nawet 39 kresek powyżej zera. Chłodniej ma być na wybrzeżu. Nie dość, że będzie można do Bałtyku wskoczyć, to jeszcze temperatura powietrza około 22 stopni Celsjusza, więc tam dzisiaj naprawdę przyjemnie. A wiatr słaby i umiarkowany, no tylko podczas burz te porywy nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży. Od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: I to co najważniejsze, kaszlaczki wystartowały wczoraj, słuchajcie, z Wrocławia. My im bardzo mocno kibicujemy. Tymczasem ja nazywam się Patryk Kuniszewicz i zapraszam, mówiąc wam dzień dobry.

0: I tak możemy sobie za Agnieszką Chylińską pośpiewać la la la la la la la la la la la. No właśnie, 12 minut po godzinie 6, ale bardzo przykre informacje płyną od was i to z dróg. Witam, chciałbym zgłosić zderzenie pojazdów na trasie A2 w kierunku Łodzi, to jest 318 km. Samochód osobowy zaczął się palić. Obok mnie Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry, jestem.
0: To właśnie on dzisiaj będzie wam relacjonował, co dzieje się na drogach. My jeszcze o tym zdarzeniu niewiele wiemy, ale za chwilę się temu bliżej przyjrzymy. Choć jak patrzę, to rzeczywiście sporo się na tych drogach dzieje o poranku. Uwaga kierowcy, bo mamy naprawdę upał i to z samego rana. Żar leje się z nieba, jest naprawdę gorąco. Ty widziałeś, ile pokazywał ci samochód?
1: 39 było wczoraj, dzisiaj mi pokazywał chyba koło 30,
0: nie też.
1: Ale dokładnie nie pamiętam. 20
0: równo.
1: Kilka na pewno.
0: Równo 30 pokazał mi dzisiaj, gdy jechałem o 5 rano do pracy. Coś niesamowitego, ale też niebezpiecznego, jeżeli chodzi o koncentrację i uwagę. No to sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na pewno nawigacja pokazuje nam już problemy na autostradzie A2 w województwie łódzkim i notujemy tam ponad 3-kilometrowy korek, który pojawił się na trasie do Warszawy, a ostatni węzeł przed tym korkiem o długości ponad 3 km to Dąbie i zjazd na drogę wojewódzką 473. To właśnie możemy wam polecić, no bo niestety problemy z przejazdem A2 najprawdopodobniej będą się utrzymywały przez najbliższe minuty, a być może nawet i dłużej. Na szczęście nie mamy innych informacji o drogowych problemach. Wiemy, że zakończyły się problemy na łódzkim odcinku A1 między Brzezinami a węzłem Łódź Północ, w miejscu, gdzie zapaliła się ciężarówka i blokowała prawy pas w kierunku Gdańska. Tam korka raczej nie powinniście już napotkać. Wznowiono też nocą ruch na trasie między Białymstokiem a Grajewem, w miejscu, gdzie ciężarówka potrąciła sarnę. Płynnie przejedziemy też 22. Na trasie dobiegnie w przesieki, a ta trasa wcześniej była zablokowana, bo na drogę 22 po prostu zawaliło się drzewo. Poranny szczyt komunikacyjny już jest widoczny na niektórych trasach. Między innymi to jest warszawska S8 od Łabiszyńskiej do Wisłostrady w kierunku zachodnim, ale także 7, którą dojeżdżamy do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego przez Czosnów, Dziekanów Leśny czy też Łomianki. No i widać, że ruch jest naprawdę spory w kierunku stolicy. W Małopolskiem spory ruch między innymi na dojeździe do A4 przez Brzesko 75, ale także na A4 między Bochnią a Krakowem, najpierw w okolicach Podłęża, no a potem przy zjeździe na Łagiewniki i na Zakopiankę. Gdybyście do Krakowa próbowali dostać się od południa, no to na trasie przez Libertów. Na końcowym odcinku Zakopianki też tłoczno. Nieco mniejszy tłok na trasie przez Skawinę na drodze 44, która do Krakowa prowadzi od m.in. Zatora. Na trasie przez Olkusz i Przeginie też zwolnimy, zwłaszcza w Przegini, kierując się do Krakowa 94. No a pod Wrocławiem na razie w miarę dobra sytuacja, pomijając 94 od strony Radwanic, no tam niestety już ruch jest wzmożony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze ode mnie kilka informacji, a w zasadzie to tak naprawdę od was. Dzień dobry w poniedziałek. Panie Patryku, jak tam urlop się udał? No, Marosiu, powiem, wystrzałowy był. A przy okazji wszystkim państwu i dla drugiego Patryka również dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Maroś z Warszawy, życząc szerokości wszystkim nam i wam, którzy w trasie. A co u was dobrego? Dajcie znać, dokąd jedziecie, jak wam się ten tydzień rozpoczyna. No u mnie to jest rzeczywistość po 2-tygodniowym urlopie wcale nie taka prosta. Wierzę, że u was gładko i przyjemnie, choć uwaga, przypominam, bardzo gorąco. Kolejny upalny dzień przed nami.

pa. Czemu nie? Można sobie pośpiewać tak z samego rana, tym bardziej, że to był happy set i... żar. Żar się będzie dzisiaj lał z nieba, to wam mówię od razu. No, ja dzisiaj w nocy naprawdę spać nie mogłem. Zwykle nie mam z tym żadnego problemu. Nawet te gorące noce nie robią na mnie wrażenia, ale dzisiaj to były prawdziwe tropiki. No, 30 stopni Celsjusza o 5 rano? Kto to widział? Kto to słyszał? I szukanie na podłogi odrobiny chłodu, żeby tylko zasnąć. Coś no, strasznego i okropnego, powiem wam szczerze, a na pewno upalnego i tak dzisiaj będzie. Nawet 39 stopni Celsjusza w cieniu, zaznaczam. Podobno to jeden z ostatnich takich gorących dni, tak upalnych, bo potem to już te temperatury będą bardziej nasze lato przypominały. 20 kilka stopni, no i też trochę popada, ale wiadomo, woda jest potrzebna. Będą też burze, uwaga na te gwałtowne zjawiska pogodowe, szczególnie kiedy będzie im towarzyszył grad i silny wiatr. A ja teraz patrzę, co tam u was i widzę taki napis. 3, 2, 1, jazda! To jest z naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To dzisiaj wyskoczyło Bartłomiejowi, który pisze: dzień dobry Patrykowi i ekipie, jak miło usłyszeć. Witam, witam i o zdrowie pytam. U mnie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że u was też. Wszystko w porządeczku, więc zatem startujemy, pisze Bartłomiej. Miłego, upalnego dnia dla wszystkich. Aha, pamiętajcie o nawodnieniu organizmu. To właśnie od Bartłomieja. Tak, ja też będę dzisiaj o tym wiele przypominał. A jakbyście chcieli się schłodzić, to wiadomo, że można sobie tak ręką pomachać przed twarzą. A przy okazji, gdy będziecie trzymać smartfon i będziecie mieli odpaloną aplikację PRK, to podczas tego machania może wam wyskoczyć coś. Co takiego dokładnie? Pamiętajcie, trzykrotnie w ciągu dnia aplikacja ma ukrytą funkcję, nasza apka, darmowa rzecz jasna. Ja właśnie potrząsnąłem i wyskoczyło: warto słuchać. No, podpisuję się pod tym obiema rękoma. Druga rzecz to detuning, przywracanie stanu pierwotnego pojazdu. I trzeci raz pomachałem swoim smartfonem i wyskoczyło mi w tym momencie: żarówka H1 została wprowadzona w latach 60. XX wieku. Taka oto ciekawa ciekawostka. A co wam wyskoczyło w aplikacji? Jak wasz poniedziałek? Dajcie proszę znać.

0: No to za nami Instant Funk i Everybody, a tymczasem tak sobie podglądam, co tam u was ciekawego i jak ten poniedziałek wam się i cały tydzień rozpoczyna. No na razie widzę bardzo dobre informacje, na przykład panowie, Gorzów Wielkopolski, wspaniałe 21 stopni Celsjusza, niebo delikatnie zasnute chmurami, jakiż piękny to jest widok. Jakub z BYD pozdrawia. Kuba, ja ciebie też gorąco pozdrawiam i faktycznie, wy jesteście szczęściarzami, bo troszeczkę chłodniejszy czas macie przed sobą. Chociaż uwaga, bo to właśnie czy to Gorzów Wielkopolski, czy Zielona Góra i w ogóle zachodnia ściana może dzisiaj delikatnie popadać. A przy okazji witam, podpowiedzcie jak tam droga Łomża-Pleszew. Grzegorz z Martyną pozdrawiają. Szybko wam mówię, że tak, czyściutko macie, przynajmniej na dojeździe do Ostrowi Mazowieckiej. Potem S8 również obiecująco, poza Warszawą, bo wiadomo, że tutaj niestety, jak już ząbki miniecie, no to zaczynają nam się korki, potem rzecz jasna Grota Robeckiego i Patryk to tylko i wyłącznie potwierdzi.
1: To trochę tak, trochę nie, bo mam wrażenie, że Patryk trochę straszysz naszych słuchaczy, nie za ząbkami wcale te korki, one tak jeżeli już to od Łabiszyńskiej, no, ale faktycznie. Myślę, że za ząbkami to nie ma co przesadzać, no, nie tak, ma co straszyć.
0: Tak. Ale już za Łabiszyńską cały Grota Robeckiego
1: tak, no niestety,
0: stoi.
1: Tak.
0: Potem jest bardzo przyjemnie, na dwójce
1: również. Spora trasa, 400 ponad kilometrów.
0: I do samego Pleszewa więcej utrudnień nie widzę, więc życzymy wam szerokości, przyczepności, a co jeszcze na trasach, o tym właśnie Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety cały czas problemy towarzyszą kierowcom, którzy jadą łódzkim odcinkiem autostrady A2 za węzłem Dąbie w kierunku Warszawy. Mamy w tej sprawie informację od naszego słuchacza.
3: Jest wypadek na trasie A2, ja akurat stoję w korku jakieś 800-1000 metrów od tego. To jest na odcinku od strony Poznania w stronę Warszawy, tuż przed Wartkowicami. Jeden pas już jest utrośniony, powoli ruch w stronę Warszawy jest zakłócony.

0: Bardzo dziękujemy za te informacje i przypominamy nasz drogowy numer, czyli 22 513 11 11. Na A4 tymczasem problemy pojawiły się w Podkarpackiem między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. Na 638 kilometrze po zderzeniu osobówki z pojazdem ciężarowym prawy pas w kierunku Korczowej mamy wyłączony. Trzy osoby są poszkodowane, więc dosyć poważny wypadek niestety. Na trasie 71 Żgów Konstantynów Łódzki na 45 kilometrze z powodu pożaru budynku przy drodze krajowej mamy blokadę, a drogę zablokowała straż pożarna na czas akcji gaśniczej. Sprawdzimy w kolejnym serwisie, czyli za niespełna 20 minut, jak sobie z tymi kłopotami poradzić. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to wiecie już od Patryka, że korek mamy na S8 w kierunku zachodnim, ale nie tylko na S8 problemy, bo także na wjeździe do stolicy przez Dziekanów Leśnej i Łomianki na 7C. Musimy zwolnić. No i Dolina Służewiecka w kierunku Ursynowa od strony Pragi już nam się zaczyna korkować. Zaraz za Czerniakowską trzeba będzie zwolnić. Zwalniamy też dojeżdżając do Krakowa od Bochni na A4 między Targowiskiem a Podłężem, a potem pod samym Krakowem od zjazdu na Łagiewniki do okolicy Tyńca. To głównie w kierunku Katowic. Mamy wzmożony ruch. Gdybyście jechali do Tarnowa, raczej będzie lepiej. Wjazd przez Zabierzów do Krakowa też z korkiem. Dojazd od Olkusza przez Przeginie i przez okolice Bębła podobnie. Końcowy odcinek Zakopianki w Libertowie też nam zwalnia, a w Śląskiem przybywa samochodów między Jaworznem a Mysłowicami, czy też na trasie z Bytomia do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz przyznam szczerze, że zmrozi to prawdopodobnie krew w niejednych żyłach. Dostałem taką informację od Jacka z EV, z trasy Konin-Ulchówek. A2, 31 km w stronę Łodzi, tutaj mamy spalone auto. Ruch jest już puszczony, choć czekamy na ekipę dochodzeniową. Wyciągnąłem z palącego się auta tego kierowcę, jest już w szpitalu. Będę miał spóźnienie do pracy. Jacku, co tam spóźnienie do pracy? Myślę, że już jest usprawiedliwione. Szacunek wielki za taką postawę i szybkie działanie.

Podpytuję, co tam u was w poniedziałek, kiedy, ja wiem, powtarzam się, ale żar się leje z nieba i chyba trzeba o tym przypominać, bo temperatura jest taka, że naprawdę trudniej z koncentracją za kierownicą, trzeba się nawadniać, to obowiązkowo, a przy okazji no, pamiętać o tym, żeby w ciągu dnia raczej szukać cienia i chłodniejszych miejsc. To zdecydowanie wskazówka dla seniorów, ale też dla tych najmłodszych. Ostatni, podobno ostatni taki dzień ma być w czerwcu, kiedy taki żar się leje z nieba, bo już od jutra, nie mówię, że chłodniej, dalej ciepło, ale tak bliżej 30, a nie 40 stopni Celsjusza. Co ja tutaj widzę? Panowie, panowie! A my dzisiaj 495 km maluchami. Wielka wyprawa maluchów wystartowała. O, jak cudownie! No to jak rozumiem, tam Kuba z Michałem też mocno działają i na pewno się z nimi połączymy, bo codziennie wam relacjonujemy, co dzieje się pod

podczas wielkiej wyprawy maruchów, ale czy samochody zatankowane wczoraj wyruszyli z Wrocławia, a ja bym chciał im podpowiedzieć, że dzisiaj jeszcze obowiązują te ceny, które ustanowił minister energii na weekend, czyli pamiętajcie, że benzynę 95 dzisiaj na stacji benzynowej lejemy maksymalnie za 6,02 zł za litr. Gdyby ktoś miał ochotę na tę szlachetniejszą, więcej oktanów mającą benzynę, to 98, 6,70 maksymalnie może kosztować, a olej napędowy 6,17 zł za litr, rzecz jasna. No i ten program ceny paliw niżej nie obejmuje gazu, w związku z tym ten ostatnio widziałem za 3,57, więc już wraca do tego poziomu 3, a nie zbliża się do 4 zł. To życzmy sobie, żeby było jak najtaniej i przed siebie. Co u was? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To ja sobie jeszcze pozwolę tak ukradkiem zajrzeć na wielką wyprawę maluchów, bo czytam, wczoraj 320 kilometrów maluchami pokonaliśmy i to było naprawdę wyzwanie. Telefony padały z gorąca, a my dawaliśmy radę. Ponad 5 litrów wody na głowę wypite. No i co? I było spoko. Załoga 32 pozdrawia z wielkiej wyprawy maluchów. My też dzisiaj z jedną załogą się połączymy po godzinie 9. Kuba Marcinowicz i Michał Górski jadą właśnie w tej wyprawie. Będziemy mieli relacje z pierwszej ręki. A tymczasem, co tam na drogach?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, od wczesnych godzin dużo niepokojących drogowych zdarzeń. Kierowcy, którzy jadą od strony Poznania w kierunku Warszawy, napotykają utrudnienia na A2. 2,5-kilometrowy korek mamy na łódzkim odcinku między węzłem Dąbie a węzłem Wartkowice. Na 317 kilometrze osobówka najechała na pojazd ciężarowy, w wyniku czego jedno z aut zapaliło się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Mamy też korek. Ostatni węzeł przed korkiem to Dąbie. Na A4 tymczasem problemy w Podkarpackim. Między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl na kilometrze 638 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego aż 3 osoby są ranne. Mamy

0: Zajęty prawy pas A4 w kierunku Korczowej. Tymczasem na S3 problemy napotkacie pod Świebodzinem, między północnym a południowym węzłem. Na kilometrze 151 pojazd osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest przez to zjazd na węzeł Świebodzin Północ. 71 zablokowana w Pabianicach między Żgowem a Konstantynowem Łódzkim. Na kilometrze 45 zapaliła się hala znajdująca się przy krajowej trasie. Na czas akcji gaśniczej Straż Pożarna zablokowała drogę. Można pojechać się trasą alternatywną, na przykład przez Rudę Pabianicką i na drogę krajową numer 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co tam u was na drodze? Dajcie proszę znać. Wszelkie zdarzenia w ruchu drogowym, remonty, utrudnienia w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: To było Too Sweet, ale ja bym powiedział Too Hot, bo w całej Polsce w tym momencie na mapie już świeci mi się kolor pomarańczowy, gdzieniędzie nawet czerwony. Potem to wchodzi w taki naprawdę, no nie wiem, głęboką wiśnię. Coś na takiego nawet burgundowego koloru, a to za sprawą upałów, bo teraz najchłodniej miejscowość Resko 18 stopni Celsjusza, to jest północny zachód. Najcieplej w Kozienicach, prawie 28 kresek powyżej zera. Będą dzisiaj występowały burze z gradem, ale będzie także lał się żar z nieba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I chyba trzeba o tym przypominać, uważajcie na siebie, mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa, bo trzeba pić dużo wody, to przede wszystkim. Trzeba uważać na seniorów, na najmłodszych, bo naprawdę będzie nawet 39 stopni Celsjusza, ja wcale nie żartuję, na przeważającym obszarze kraju właśnie dzisiaj od 35 do 39 kresek powyżej zera, 28-32 stopnie na północnym zachodzie i zachodzie kraju i tutaj też więcej chmur, przelotnie może popadać deszcz, mogą występować burze lokalnie z gradem, a tego deszczu spadnie w czasie burz 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, choć na południu może być ten deszcz bardziej obfity, nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej dzisiaj na wybrzeżu, bo tam około 22 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, a wiatr ma być słaby i umiarkowany. Co prawda w czasie burz te porywy będą silniejsze, nawet do około 80 km na godzinę. No i ciśnienie. Ono w tym momencie w Warszawie wynosi 1004 i utrzyma się do południa. 1004 hektopaskale właśnie pokażą barometr w Warszawie. Przewiduje się jednak w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.

0: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
1: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
0: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
1: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
0: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
3: Mamy swoją ekipę na wielkiej wyprawie maluchów i o to właśnie chodzi, relacje na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A tymczasem ja się nazywam Patryk Koniszewicz, życzę wam przyjemnego całego tygodnia i mówię z samego rana w poniedziałek. Dzień dobry!

0: Co było, to było, a tymczasem co jest? No na autostradzie A18 korkuje się na granicy z Niemcami. 12 minut stania, pisze Paweł i Michał z Toyoty. Pozdrawiają z drogi do Hamburga, ale ich bardziej niepokoją ciemne chmury burzowe, które wędrują do Polski właśnie od strony Niemiec. Oj tak, już niebawem z nich popada. Nawet do 30-40 miejscami, lokalnie nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga na burze z gradem, bo te dzisiaj w zachodniej Polsce mogą występować. A co jeszcze na drogach?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a poza tym ponad 2-kilometrowy korek na łódzkim odcinku A2 między węzłem Dąbie a węzłem Wartkowice. Czyli patrząc szerzej na trasie, którą od Poznania kierujemy się do Warszawy. Osobówka najechała na pojazd ciężarowy i w wyniku tego wypadku doszło do pożaru. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. No i powoli poruszamy się tym odcinkiem A2. Można też zjechać na objazd. Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Dąbie. Na A4 tymczasem problemy w Podkarpackiem. Między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. 638 km i trasa do Korczowej to miejsce z zablokowanym prawym pasem. A to dlatego, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. 3 osoby zostały poszkodowane w wypadku. Na A4 spory ruch także w Małopolskiem i problemy możliwe między Bochnią

a Krakowem. Korek od okolic węzła Targowisko do Podłęża. Zwolnimy też jadąc w kierunku Katowic między węzłem Kraków Południe, czyli zjazdem na Zakopiankę, a

0: Krajową 14 i przez Rudę Pawianicką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze tylko dodam, Paweł napisał, w Łodzi jest 7 rano i 30 stopni Celsjusza, więc no właśnie, kolejny gorący, upalny wręcz dzień przed nami.

A ja wam powiem, co warto. Warto wziąć udział w naszej zabawie od poniedziałku do piątku. Ta zabawa polega tylko i wyłącznie na jednym. Na tym, żeby się uśmiechnąć, spojrzeć. Nawet gdy stoimy w korkach, choć wierzę, że w wakacje tych korków w miastach szczególnie będzie mniej. Ale gdyby się tak zdarzyło, że przed wami sznur samochodów, rzućcie okiem na rejestrację. No i co tam jest napisane? WE? Prawdopodobnie Mokotów. Choć wiemy, że dzisiaj te rejestracje krążą po całej Polsce, można być z zachodniego Pomorza, a rejestrację mieć na przykład z Dolnego Śląska, prawo na to pozwala, jednak no któryś urząd za pierwszym razem tę rejestrację musiał wydać. I my uwielbiamy odgadywać po pierwszej, po drugiej, czasami i po trzeciej literce, miasto albo powiat. Co wy na to? Włączacie się? Mam dla was owację, mam dla was możliwość pozdrowienia kogoś na antenie i garść upominków od PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29. No to jak? Dzwonicie? Dajcie znać, że chcecie włączyć się do gry i odgadnąć trzy tablice rejestracyjne. 22 139 29 29. Czekam na wasze telefony. 22 139 29 29.

0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i co ja czytam? Że my jesteśmy dzisiaj, cześć, w drodze z Gorzowa do Poznania na lotnisko. No tak! Przecież to wakacje się rozpoczęły. Dzisiaj jest tak oficjalnie pierwszy dzień wakacji po weekendzie i po niedzieli pracującej. Pozdrowienia dla całej naszej ekipy wyjazdowej w konwoju. Oj, będzie zabawa! Kamila z Jarkiem pozdrawiają. To ja wam teraz jeszcze tylko szybko podpowiem. Z Gorzowa, tak? No to proponowałbym zjechać S3, jak macie jeszcze parę złotych, to A2, bo tam się nic nie dzieje, ale nawet jak w Skwierzynie odbijecie na 24, to też w 2 godziny i parę minut te 130 km pokonacie, więc szerokości, przyczepności i wspaniałych wakacji. A o tym, co na drogach, dzisiaj co 20 minut raportuje Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chodzi o trasę 24, o której już wspomniał Patryk, to raczej spokojna sytuacja i bez większych przestojów, choć na 92, która płynnie przechodzi od 24 w kierunku Poznania, za Pniewami mamy niewielkie spowolnienia, na przykład w okolicach Sękowa, no i potem przed Tarnowem Podgórnym. A poza tym problemy na A2, na trasie, którą od Poznania jedziemy w kierunku Warszawy. W Łódzkiem, między węzłem Dąbie a węzłem Wartkowskim, doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego, który najechał na ciężarówkę, no i potem niestety jeden z pojazdów zapalił się. Na 317 km mamy blokadę prawego pasa w kierunku Warszawy. Możliwy jest także korek o długości ponad 2 km. Na ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to węzeł o nazwie Dąbie. Na A4 tymczasem problemy w Podkarpackiem między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. 638 km. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zajęty jest prawy pas do Korczowej. 3 osoby zostały w wypadku poszkodowane. Uwaga również na S3 na węźle Świebodzin Północ. 151 km to miejsce z zablokowanym zjazdem na węzeł Świebodzin Północ, bo tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Nie przejedziemy też 71 przez Pabianice. To trasa Żgów-Konstantynów-Łódzki i konkretnie 45 km trasy. Powodem utrudnień jest pożar hali przy drodze. Trwa akcja gaśnicza, straż zablokowała trasę, a objazd jest możliwy m.in. przez Rudę Pabianicką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz jeszcze Łukasz wita obecnie na Podlasiu w miejscowości

0: To były wilki, ale ja chyba w sumie mogę powiedzieć podobnie do naszego słuchacza, bo Rafale, liczysz się tylko ty. Tu i teraz, cześć i czołem.
1: Witam serdecznie.
0: Tobie udało się jako pierwszemu do nas dodzwonić. No to już za chwilę tablice rejestracyjne, ale wcześniej, skoro oficjalnie dzisiaj rozpoczynamy wakacje, trochę późno. Ja tu pamiętam, że szkoła się kończyła przeważnie 23-4 czerwca, prawda?
1: No tak, zawsze było.
0: Było, ale teraz się jakoś zmieniło i dopiero w miniony piątek uczniowie mogli odetchnąć, odebrać świadectwa. Jak twoje wakacje?
1: Jeszcze się nie odbyły, są w planach.
0: A, ale poczekaj, te plany to takie polskie plany, czy zagraniczne plany?
1: Zagraniczne plany.
0: Ale ci zazdroszczę, ale się będzie działo. Dobra, słuchaj, to w takim razie, nie przedłużając, życzę ci, żeby przyszło jak najszybciej, przynajmniej ten wyjazd. A teraz mam dla ciebie kilka tablic rejestracyjnych i pomyślałem sobie, a dlaczego by nie utrudnić tego zadania? Coraz więcej widzimy nowych wyróżników literowych tablic rejestracyjnych. Coraz to nowsze tablice się pojawiają na polskich drogach i dzisiaj chciałbym cię trzema takimi zaskoczyć. Co ty na to?
1: Chyba nie mam wyjścia.
0: Nie masz. Wyobraź sobie, że jedziemy nad morze, a tam literka X z przodu, a potem D. Co to za miasto? XD.
1: To może Gdańsk.
0: Dobrze. A ty widzę, że ty już jesteś przygotowany. To poczekaj, ja cię zaskoczę w takim razie. To zapraszam cię teraz już na południe, a dokładnie południowy wschód. To będzie YZ. A?
1: Może Rzeszów.
0: Rzeszów. Dobry jesteś. Wow. Szczerze? Tu mnie zszokowałeś. To wiesz co, to teraz chyba najtrudniejsze, bo do tego cię naprawdę trudno przyzwyczaić, bo ja nie wiem, skąd ta literka się tam w ogóle wzięła. JR. Taki skrót jak Junior.
1: Nie mam pojęcia.
0: No pomyśl. Dawna stolica Polaków.
1: No to musi być Kraków.
0: Musi być Kraków, a dla ciebie wielkie brawa i fanfary. No i co? Trudno było, umówmy się. Łatwizna dla ciebie, nie?
1: Jakoś się udało.
0: Udało się, słuchaj. To tak, fanfary poszły, to teraz jeszcze oczywiście, Rafale, pozdrawiasz na antenie kogo tylko chcesz, przejmujesz PRK Polskie Radio Kierowców. Proszę bardzo.
1: Serdecznie pozdrawiam małżonkę Magdalenę oraz córki Hanie i Pole.
0: Bardzo gorąco do tych pozdrowień się dołączamy i coś tam ci jeszcze prześlę od PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem

0: życzę ci miłego poniedziałku. Ty już w pracy, czy dopiero jedziesz do roboty?
1: Jadę właśnie do roboty.
0: To samych przyjemności i jak najwięcej chłodu, bo dzisiaj naprawdę gorący dzień.
1: I wzajem. Dziękuję i wzajem.
0: Trzymaj się czołem.
1: Pozdrawiam.

0: To z Was ma na godzinę 8, 10 minut pozostało tylko i wyłącznie. I za 10 minut najświeższe informacje pogodowe. Tymczasem teraz wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy i przypominamy, że są problemy na łódzkim odcinku autostrady A2 między węzłem Dąbie a węzłem Wartkowice. 317 km to jest miejsce, gdzie samochód osobowy najechał na ciężarówkę. Wybuchł też pożar. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Mamy też korek o długości ponad 2 km. No a ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to ten o nazwie Dąbie. Na A4 problemy między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl w Podkarpackiem. Na 638 km zablokowany jest prawy pas w kierunku Kurczowej. To dlatego, że osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. 3 osoby mają obrażenia w wyniku wypadku. Między węzłem Sośnica a węzłem Zabrze Południe kolejne kłopoty na A4. Na 316 km zderzyły się 4 ciężarówki, blokując pas środkowy i prawy w kierunku Wrocławia. Ale mamy też nieco lepsze wieści, bo za nami problemy na S3 przy węźle Świebodzin Północ. Wcześniej ten węzeł był zablokowany, bo tam osobówka uderzyła w bariery. Krajowa 11, Ujście, Piła. Tutaj mamy problemy na 188 km i jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Na powód utrudnień to zderzenie 2 samochodów osobowych. I jeszcze informacja o zakończonych utrudnieniach. Płynnie powinniśmy przejechać przez Pabianicę, fragmentem drogi 71 między Żgowem a Konstantynowem Łódzkim. Utrudnienia przy drodze występowały, bo doszło tam do pożaru hali. Drogę zablokowała Straż Pożarna. Teraz 71 jest już w pełni przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Klap, bo ja się nie boję.
1: Tak, gramy specjalnie dla was PRK, Polskim Radiu Kierowców. I powiem wam szczerze, no jestem facetem, więc na kolorach się nie znam. Te trzy na szczęście rozpoznaję. To jest żółty i ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla Polski północno-zachodniej. Pomarańczowy, tutaj zachód kraju i też wysokie temperatury, choć mamy tutaj ostrzeżenie również przed burzami, ale także i upałem. No i jest kolor czerwony na przeważającym obszarze kraju, Polska centralna, wschodnia, południowa, to ostrzeżenie trzeciego stopnia właśnie przed silnym upałem, bo w tym momencie w Polsce centralnej już 30 stopni Celsjusza, na południu najchłodniej, bo w Zakopanem 21 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia będzie i ciepło, i burzowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To teraz zdradzam wam szczegóły. W poniedziałek na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe. No i tak powiem wam, że przelotnie może dzisiaj popadać deszcz, mogą występować burze lokalnie z gradem, a wysokość opadów podczas burz 30, a na południu nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie kraju, ale na przeważającym obszarze dzisiaj będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco, od 35 do nawet 39 kresek powyżej zera, więc miejcie zawsze jakąś wodę i szukajcie cienia. Chłodniej ma być tylko na wybrzeżu, około 22 stopni Celsjusza, a wiatr słaby i umiarkowany. Z kolei w czasie burz te porywy będą silniejsze, nawet do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja się nazywam Patryk Kuniszewicz, miłego dnia wam życzę i mówię dzień dobry.

0: No i teraz kolejne informacje drogowe, ale wcześniej te od was, bo wy też podróżujecie i raportujecie, co tam się dzieje. Na przykład na A1 w okolicy Linz, ale mówimy o tym austriackim odcinku A1, z wakacyjnego tripu pozdrawia Tomek i Ilonka. No i co? Biały merc z rowerami na dachu. To właśnie oni pędzą. Życzymy wam szerokości, przyczepności, bo jak rozumiem, to już na wakacje. Gdybyście i wy chcieli się podzielić, dokąd zmierzacie, jeżeli to jest już urlop, to dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. My towarzyszymy wszystkim i w drodze na wakacje, i w drodze do pracy i sprawdzamy, jak tam wyglądają drogi w Polsce.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż możliwe są problemy w Łódzkiem na A2 między węzłami Dąbie i Wartkowicem. 317 km to miejsce, gdzie doszło dziś rano do wypadku. Auto osobowe najechało na ciężarówkę i zapalił się jeden z pojazdów. Mamy zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy. Korek też cały czas może występować, a ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to ten o nazwie Dąbie, czyli zjazd m.in. na drogę wojewódzką 473. Na A4 problemy w Podkarpackiem między węzłami Jarosław Wschód, a węzłem Przemyśl. 638 km. Zajęty jest pas prawy w kierunku Korczowej. To dlatego, że auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. 3 osoby mają obrażenia w wyniku tego wypadku. Na śląskim odcinku A4 też uważajcie na problemy. Między węzłem Sośnica na wysokości Gliwic, a węzłem Zabrze Południe na kilometrze 316 zderzyły się 4 pojazdy ciężarowe. Skutek to blokada środkowego i prawego pasa w kierunku Wrocławia. Poprawiła się tymczasem sytuacja na S3, bo już nie ma kłopotów na węźle Świebodzin Północ, w miejscu, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Jednym pasem naprzemiennie kierowcy jadą między Uściem a Piłą. To 11 w Wielkopolskiem i jej 188 km. Niedaleko miejscowości Byszki na kilometrze 188 zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Jedziemy jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o korki, to między innymi napotkamy je w Warszawie na S8, kierując się na zachód. Między Głębocką a Łabiszyńską korek się zaczyna, kończy się na wysokości Wisłostrady. Mamy też przedłużenie tego korka na wysokości Bemowa, też w kierunku zachodnim. Na S2 tłoczno zrobiło się między zjazdem na Puławską, a zjazdem na S79.

S9 i S7 i tutaj spowolniony ruch w kierunku zachodnim w okolicach Krakowa. Na A4 na wysokości Podłęża też musimy zwolnić, no i potem pod samym Krakowem

0: strony Brzezimierza. No i zwalniamy także jadąc przez Grodków między Nysą a Brzegiem. To jest droga 401.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli wy macie jakiekolwiek informacje drogowe, pogodowe, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Tak, gramy specjalnie dla was. W końcu rozpoczęły się wakacje, a wy podróżujecie. I na przykład widzę, że z Tiroka pozdrawiają nas Ania, Przemek, Seweryn i Leoś. Oni zmierzają do Kościeliska. No to my was też gorąco pozdrawiamy. Szerokości, przyczepności życzymy na trasie. To dla Ani, Przemka, Seweryna i Leosia z Tiroka. Ale właśnie, bo tak zaglądam sobie do aplikacji. Dopiero co ktoś tam wspominał o tym, że w okolicy Linz jest, w Austrii, tak? A wczoraj to się działo. Grand Prix F1, oczywiście w austriackiej odsłonie. No jeżeli ktoś przegapił wyścig Królowej Motorsportu, to przecież z nami jest zawsze w poniedziałki po tych wyścigach Kajetan Baranowski, który relacjonuje, co dokładnie się wydarzyło.
1: Jesteśmy już po Grand Prix Austrii i zaczniemy od razu od poprawek, które wprowadziły zespoły. Wyścig zbrojeń trwa, ale to nie oznacza, że każde ryzyko w postaci wprowadzonego nowego upgrade'u się opłaca. McLaren wygląda tak, jakby cały czas gdzieś błądził, szukając swojego złotego środka. Jeszcze 2 tygodnie temu w Hiszpanii przecież Lando Norris zdobywał podium, a tutaj są cieniami samych siebie. Mimo tego, że nadal są jedną z czołowych ekip, to wygląda na to, że już na dobre zostali przegonieni przez Ferrari. Ferrari, które ma na pieńku z FIA. Wprowadzają oni jedne z ciekawszych rozwiązań w stawce tylko po to, żeby sędziowie stwierdzili, że nie mieszczą się one w regulaminie. Wychodzi na to, że ich kreatywność nie podoba się wszystkim, a szkoda, bo to zabija ducha rywalizacji. Na koniec przeglądu poprawek Red Bull. I tutaj bardzo duży pakiet i od razu gigantyczna poprawa w osiągach. Przede wszystkim Max Verstappen był w stanie się bić zarówno o pole position, jak i o zwycięstwo w całym wyścigu. W kwalifikacjach jednak przeszkodziła mu usterka w samochodzie. Jak podał zespół, był to problem z jakimś elementem aerodynamicznym, podali to bardzo naokoło, żeby pewnie nie zdradzać swoim konkurentom, co tam im nie idzie. I przez tą właśnie usterkę Holender stracił kontrolę nad swoim bolidem w przedostatnim zakręcie w Q3. Max na szczęście nie ucierpiał, tak jak nie ucierpiał też jego bolid, za to cały wypadek wywołał bardzo dużo kontrowersji wokół pracy sędziów. Po takim wypadku zazwyczaj wywieszana jest podwójna żółta flaga. W tym momencie kierowcy muszą odpuścić swoje okrążenie pomiarowe, a ich czasy automatycznie się zerują. Jakim więc cudem George Russell, który jechał tuż za Verstappenem, wykręcił najlepsze kółko? Odpowiedzią jest niekonsekwencja.

0: sędziów, którzy nie mogli zdecydować się na to, czy jest to zdarzenie na żółtą, czy podwójnie żółtą flagę. George wykorzystał ich gapiostwo i zwolnił tyle, ile trzeba przy żółtych flagach, co pozwoliło mu ukończyć okrążenie pomiarowe. Znacznie gorszym refleksem wykazał się Kimi Antonelli oraz jego garaż, który odpuścił i stracił w ten sposób szansę na pole position. Ukończył więc kwalifikację na czwartym miejscu, 3 miejsca za swoim zespołowym kolegą, który, przypomnijmy, jest jednocześnie jego największym rywalem w walce o tytuł. Pozostaje teraz tylko jedno pytanie. Czy Russell na pewno zachował się dobrze? Pod kątem wykorzystanej szansy i tego, że sędziowie się zgapili i mógł tak zrobić, należy stwierdzić, że w zasadzie to tak. Ale z perspektywy bezpieczeństwa należało zachować się tak jak Antonelli i zwolnić. Najważniejsza jednak powinna być ciągłość decyzji sędziów, a taka sytuacja powinna z automatu oznaczać przynajmniej podwójną żółtą flagę. Jest to zbyt szybki zakręt, zbyt łatwo tam o stracenie panowania nad bolidem, a przecież kierowca, który dopiero co się rozbił, już przecież może być na torze wraz z ekipą porządkową. Mam nadzieję, że FIA wyciągnie wnioski na przyszłość i więcej nie będą się powtarzać takie kuriozalne sytuacje. Za chwilę wracamy i opowiemy o ognistym wyścigu na Red Bull Ringu.
1: Polskie Radio Kierowców.

0: Kolejne pozdrowienia płyną w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I tak, pozdrawiamy z niebieskiego przecinaka. AMB w drodze na urlop w pięknej Chorwacji. Aga, Paweł i kochana córeczka Karolinka. PS, łatwo nie jest, bo strażnicy środkowego pasa prowadzą peletony i kawalkady tirów. Remonty, zwężenia. Na szczęście mamy was. No to my wam życzymy szerokości, przyczepności, a przy okazji zapraszamy na wybrzeże, bo tu dzisiaj najchłodniej, znaczy dalej ciepło, 22 stopnie Celsjusza, chociaż teraz w Gdańsku, jak czytam, 27,5. Chłodnego dnia życzę na gorących drogach. To od naszego słuchacza. Dziękujemy. Trochę tego chłodu się przyda. A co na drogach? Dzisiaj Patryk Bedliński raportuje co 20 minut sytuację właśnie na drogach w Polsce. Na początku wakacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i przydałoby się, żeby na początku wakacji, kiedy ruch wzmożony, była dobra przejezdność, no ale niestety nie wszędzie jest dobra sytuacja. Na przykład na A2 w Łódzkiem spore problemy od rana. Między węzłem Dąbie a węzłem Wartkowice na 317 kilometrze osobówka najechała na samochód ciężarowy i wybuchł pożar. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy i korkuje się na odcinku 2,5 kilometra. Ostatni węzeł przed Korkiem to Dąbie. Na A4 tymczasem korki na podkacie w Małopolskiem, jadąc z Bochni do Krakowa i dalej w kierunku Katowic. Najpierw zwalniamy między Targowiskiem a Podłężem, a potem już pod samym Krakowem od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic Tyńca. Małe spowolnienie też w kierunku przeciwnym, czyli od Krakowa do Tarnowa. Zwalniamy tutaj od okolic Tyńca do Skawiny. No a poza tym na A4 problemy podkarpackiem. Między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl na 638 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Trzy osoby mają obrażenia w wyniku wypadku. Prawy pas do Korczowej jest zablokowany. W Śląskiem tymczasem problemy między węzłami Sośnica i Zabrze Południe. Na 316 kilometrze niedaleko Gliwic miało miejsce zderzenie czterech pojazdów ciężarowych. Skutek to blokada pasa środkowego i pasa prawego do Wrocławia. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Ujściem a Piłą. To jest jedenastka w Wielkopolsce.

0: Polskiem i 188 km. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe, a konkretnie utrudnienia są niedaleko miejscowości Byszki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli i wy widzicie jakieś, no powiem szczerze, niebezpieczeństwo na drodze, jakieś utrudnienie, to dajcie koniecznie znać. My wzajemnie ostrzegamy się, szczególnie teraz na początku wakacji, kiedy wiele z nas wzięło urlop i rusza gdzieś tam na podbój świata, żeby troszeczkę odpocząć. Więc informujcie o wszelkich robotach drogowych, zdarzeniach w ruchu drogowym, większym natężeniu ruchu. Macie do tego aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Zawsze można napisać, zostawić wiadomość głosową albo zadzwonić 22 513 11 11. A tymczasem już za moment wracamy na Grand Prix F1 do Austrii. Podsumujemy wyścig.

0: bariera 30 stopni przełamana. W tym momencie, jak podają termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a one są umiejscowione w cieniu, przy gruncie, to w Kozienicach ponad 31 stopni Celsjusza, ale temperatura powietrza w wielu miejscach już ma naprawdę dobre 33-35 kresek powyżej zera. Najchłodniej w Słubicach 21 stopni, ale niestety na przeważającym obszarze kraju ta temperatura rośnie i tak urośnie w cieniu dzisiaj do nawet 39 stopni. Ale w weekend też się działo sportowo. Nas oczywiście interesuje F1, więc podsumujmy, co wydarzyło się podczas Grand Prix F1 w Austrii. Kajetan Baranowski.
1: Wracamy i przechodzimy od razu do chaotycznego startu Grand Prix Austrii. Po pierwsze, Red Bull nie zaspał i obu kierowcom w końcu udało się wystartować bez większych przeszkód. Z dużymi problemami za to mierzył się startujący z czwartego miejsca Kimi Antonelli, który pierwsze trzy większe dohamowania przestrzelił i wyjeżdżał poza tor, przez co tracił kolejne pozycje. Z tej okazji skorzystał Max Verstappen, który szybko przebił się na trzecie miejsce. Dodatkowo warto tutaj wspomnieć, że przez pierwszą fazę wyścigu, gdzieś około 10 okrążeń, Ferrari było bardzo dużym zagrożeniem dla prowadzącego George'a Russella. Ale tak jak mówię, trwało to tylko chwilę, potem panowie z Ferrari zajęli się sami sobą, co jeszcze raz pokazało nam, że Hamilton wciąż ma to coś i ewidentnie czuje się w tym bolidzie lepiej niż Leclerc. Myślę, że oprócz tego, że cudownie się to oglądało przed telewizorem, to jednocześnie garaż Ferrari był rozgrzany do czerwoności. Do czerwoności tak jak hamulce Cadillaca, bo dla nich ten wyścig bardzo szybko się zakończył. Pierwszy zjechał Valtteri Bottas, a zespół musiał używać gaśnicy, aby pomóc w ugaszeniu przegrzanych hamulców. Jego los kilka okrążeń później podzielił Sergio Perez, tym razem jednak odbyło się bez efektów specjalnych, wystarczyło zjechać do alei serwisowej i chwilę poczekać, hamulce schodziły się same. W międzyczasie świetną walkę stoczyli ze sobą Max Verstappen i Lewis Hamilton. Widać było, że Holender bardzo dobrze czuje się w swoim bolidzie w ten weekend. Był w walce o zwycięstwo, ale najpierw musiał poradzić sobie z Hamiltonem. Panowie dostarczyli nam ogrom emocji, jadąc koło w koło przez zakręty 6, 7 i 8. Max kilka razy musnął nawet żwirek, ale wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem, mimo tego, że Holender narzekał delikatnie przez radio. Hamilton utrzymał pozycję. Niestety, albo istety, zależy po której stronie państwo jesteście, jeżeli chodzi o kibicowanie, kilka okrążeń później nie udało mu się powstrzymać latającego Holendra. Swoją drogą myślę, że jeśli Red Bull miał

zrobić coś, żeby Verstappen został w zespole, to jest to naprawdę bardzo dobra droga. Max ukończył wyścig na drugim miejscu, do końca walcząc z George'em Russellem o zwycięstwo, jednocześnie utrzymując za sobą drugiego kierowcę Mercedesa, Kimiego Antonellego. A przecież Mercedes po pierwszych wyścigach tego sezonu wydawał się być nie do zatrzymania. Nie należy jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu, bo pamiętajmy, że tutaj wszystko zależy także od toru. Zobaczymy, jak Red Bull poradzi sobie już za tydzień na Silverstone. Wracając jeszcze do Mercedesa, jest to kolejny wyścig, w którym bolid z ich silnikiem nie dojeżdża do mety. Tym razem tym szczęśliwcem był Carlos Sainz w Williamsie. Oznacza to, że silnik Mercedesa jest bardzo podatny na awarie, a sami zainteresowani jeszcze nie znaleźli odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieje się tak kolejny raz z rzędu. Na koniec podsumowanie klasyfikacji końcowej. Wygrywa George Russell przed Maxem Verstappenem i Kimim Antonellim, a w generalce Russell odrobił kolejne punkty do zespołowego kolegi. Teraz strata wynosi 40 punktów. Nadal jest to dużo, ale na przyszłotygodniowe Grand Prix Wielkiej Brytanii będzie jechał w zdecydowanie lepszym nastroju. Dziękuję za dziś, do usłyszenia.

0: Mamy początek wakacji i przyznam szczerze, na wielu drogach jest naprawdę spokojnie, niewielkie natężenie ruchu, choć myślałem, że w wakacje S8 i ten odcinek wzdłuż mostu Grotoroweckiego trochę odpuści. No niestety, tam cały czas korek. Jak jest na pozostałych drogach? O tym Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe problemy są na wielu trasach niestety, między innymi na podkarpackim odcinku A4. Między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl na 638 kilometrze miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. 3 osoby są poszkodowane, no i mamy zajęty prawy pas w kierunku Korczowej. To wciąż nie koniec kłopotów na A4. Problemy pojawiły się też w Śląskiem, między węzłami Sośnica i Zabrze Południe. Tam zajęty jest pas środkowy i prawy do Wrocławia. Wieści z A4 także od Was.
3: Na autostradzie A4 z Wrocławia w kierunku Opola na 180 km tir miał chyba awarię i wbił się w bariery na środku drogi. Na szczęście wynikało z tego, że nikomu się nic nie stało.
2: Wielkie dzięki za to ostrzeżenie i z A4 przejeżdżamy na A2 do województwa łódzkiego. Problemy są między węzłami Dąbie i Wartkowice po pożarze pojazdu. Wcześniej doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką na 317 kilometrze. Mamy zajęty prawy pas w kierunku Warszawy, a ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Dąbie. Krajowa 11, tutaj jedziemy naprzemiennie jednym pasem między Ujściem a Piłą. W okolicach miejscowości Byszki na kilometrze 188 zderzyły się 2 pojazdy osobowe, stąd problemy. No niestety mamy też gorsze informacje, bo 2 osoby zostały ranne w wyniku tego wypadku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W każdej drogowej i pogodowej sprawie czekamy również na informacje od Was 22 513 11 11. A już punkt 9, informacje pogodowe.

0: Jest godzina 9:00. Czas na więcej informacji pogodowych. One nie są wcale najlepsze, dlatego że po nocnych burzach mamy zerwane dachy, mamy powalone drzewa. Dotyczy to Warmii i Mazur. Tam właśnie to wszystko się wydarzyło. Ale jeżeli chodzi o upałę, a przeżywamy od kilku dni falę naprawdę żaru lejącego się z nieba, to PKP Intercity odwołało dzisiaj 21 pociągów właśnie w związku z pogodą. Więc sprawdźcie, czy to nie jest pociąg waszej relacji. Upewnijcie się. Poza tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 12 województwach. No to czas na szczegóły, jeżeli chodzi o pogodę dziś, w poniedziałek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A szczegóły są takie, że na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na pozostałym obszarze tych chmur zdecydowanie mniej, ale miejscami przelotnie może dzisiaj popadać. Będą występowały burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz do 30, a nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, to lokalnie. I punktowo będą te burze miały przebieg gwałtowny, więc uważajcie, dotyczy to głównie Polski zachodniej. Z kolei temperatura od 28 do 32 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i zachodzie kraju, ale na przeważającym obszarze znacznie cieplej. 35, a gdzieniegdzie nawet 39 kresek powyżej zera. Do tego jeszcze w czasie burz mogą być silne podmuchy, porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. A gdyby ktoś dzisiaj szukał takiego miejsca, gdzie mógłby się schronić i przed burzą, i przed tym upałem, to polecam wybrzeże. Tam dzisiaj 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie 1004 hektopaskale utrzyma nam się do południa, bo tyle pokażą w Warszawie barometry o 12. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam mówię powoli. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wakacje wystartowały i to w najlepsze. Patryk Kuniszewicz, zapraszam do 10:00.

0: No i tak oto mamy 10 minut po godzinie 9, a Seba melduje się prosto z koteczka. PS, już 32 stopnie Celsjusza. No, sorry, taki mamy klimat. Naprawdę, fala upałów przelewa się przez Europę. Nas też nie oszczędzają te temperatury. Pamiętajcie, dużo wody, dużo cienia, bo dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. A teraz wracam na drogi, żeby zameldować wam, jak tam sytuacja, gdzie są utrudnienia. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe kłopoty m.in. na łódzkim odcinku A2 między Dąbiem a Wartkowicami. Na 317 km osobówka najechała na samochód ciężarowy i wybuchł pożar. Mamy zablokowany prawy pas w kierunku Warszawy, mamy też korek, a to wszystko za węzłem Dąbie, więc to jest ostatnie miejsce, gdzie można ewentualnie zjechać z A2, chociaż jeden z pasów powinien być oczywiście przejezdny. Na A4 tymczasem problemy m.in. w Podkarpackiem. Między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl na kilometrze 630 38 auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Trzy osoby zostały poszkodowane. Mamy zajęty pas prawy w kierunku Korczowej. Na śląskim odcinku A4 kłopoty między węzłem Sośnica pod Gliwicami na węzłem Zabrze Południe. 316 km to miejsce z zablokowanymi dwoma pasami w kierunku Wrocławia. Pas środkowy i pas prawy są zajęte po zderzeniu aż czterech ciężarówek. Na 11 zakończyły się problemy między Ujściem a Piłą po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku tego wypadku. Jeżeli chodzi o korki, to między innymi tworzą się one na Zakopiance, między Jawornikiem a Myślenicami w kierunku Zakopanego, a potem zwalniamy jeszcze na wysokości Szaflar, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Zwalniamy także na A4 pod Krakowem, między innymi od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic Tyńca w kierunku Katowic. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Krakowa od strony Tarnowa, muszą zwolnić między Targowiskiem a Podłębem. Mamy także spowolnienia na A4 między Brzegiem a Wrocławiem. Tutaj niezależnie od kierunku jazdy, czy jedziecie w kierunku województwa opolskiego, czy dolnośląskiego, i tak napotkacie korki. Zatory także w Warszawie, zwłaszcza na trasie S8 w kierunku zachodnim. Pierwszy korek między Łabiszyńską a Wisłostratą, kolejny na Bemowie. Wjazd przez Łomianki do stolicy spowolniony, wyjazd przez Dziekanów Leśny podobnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment zajrzymy na wielką wyprawę maluchów. Szczegóły za chwilę. Ask yourself.

0: Tak myślę sobie, że butelki z benzyną na pewno się przydadzą, chociaż lepszy byłby kanister, a tych litrów, oj, hektolitry są potrzebne paliwa, bo wyruszyła wielka wyprawa maluchów wczoraj z Wrocławia, no i pierwsze 295 km już za nimi, a w ślad za maluchami jadą oczywiście nasza ekipa Kuba Marcinowicz, a kto dzisiaj prowadzi?
1: No Michał prowadzi. No.
0: Michał dzień Górski dobry. Za kierownicą, Kuba z mikrofonem. Dzień jak dobry. Tam panowie? Opowiadajcie.
1: No fantastycznie. Dlaczego Michał prowadzi, to może najpierw wyjaśnimy. Ja zajmuję się kwestią techniczną, bo nasz samochód przecież musi być cały czas w ruchu. My cały czas podążamy i cały czas jedziemy z maluchami, więc no ja zajmuję się technikaliami, a Michał zajmuje się prowadzeniem i jest świetnym kierowcą.
2: Ale spokojnie, spokojnie zatrzymujemy się na te krótkie chwile, kiedy będziemy nadawać i relacjonować wam, co się dzieje. Rzeczywiście niespełna 300 km za nami w dniu wczorajszym. Dojechaliśmy do Czech, pod Pragą spędziliśmy noc i właśnie wyjechaliśmy dalej. Dzisiaj pokonamy granicę z Niemcami i w niemieckiej Bawarii będziemy się gdzieś znowu zatrzymywać na nocleg. Teraz najbliższy cel podróży to jest jeszcze około 110 km i stacja benzynowa. Te maluszki z tymi swoimi zbiornikami paliwa co 200, niecałe 300 km praktycznie muszą być tankowane.
1: No i wczoraj takie przypadki kierowców, którzy na przykład zapomnieli o czymś takim, żeby zatankować. No przecież normalnym samochodem pokonuje 900, 1000, 1200 km i nie stanowi to żadnego problemu, więc po co tankować? No i ruszyli w trasę i nagle okazywało się, że zabrakło im paliwa, więc od razu ekipy techniczne leciały z kanistrami i dotankowywały tak, żeby dojechać do pierwszej stacji benzynowej. To drugi dzień wielkiej wyprawy maluchów. Pokonujemy kilometry faktycznie, tak jak powiedział Michał, ale przecież założyliśmy sobie, że chcemy was, czyli naszych słuchaczy, wciągnąć na tę wyprawę, zaprosić, tak żebyście siedzieli na tylnej kanapie, no może nie w maluchu, ale na przykład w naszym radiowozie. No więc oczywiście każdy dzień zaczyna się od odprawy. Odprawa jest najważniejsza.
3: 500 kilometrów, kawał drogi, upały, nawadniajcie się. Ja was bardzo o to proszę, żebyście pili. Jeżeli jest potrzeba, żeby stawać, to stawajcie, ale też moja prośba, nie róbcie tych postojów za długi, bo wczoraj to się nam rozjechało trochę. My celowo mieliśmy przewidziany bufor czasowy, dzisiaj go już nie mamy. I dzisiaj kolacja jest o 21:00, czyli naprawdę mamy ciężki dzień przed sobą.
4: Jak już śpiewamy, to jeszcze Piotrek dzisiaj gdzieś jest, a imieniny Piotra i Pawła. O, gdzie jest? No to, o, tam życzenia, no to...
1: I tak się właśnie bawimy na wielkiej wyprawie maluchów, więc jak sami słyszycie, atmosfera jest fantastyczna, natomiast faktycznie, no, gorąco. Już teraz mamy na termometrze 30 stopni, wczoraj zaliczyliśmy 42 i te maluchy miały problem z tą temperaturą. Pamiętajmy o tym, że one zimują, czyli przez zimę nie jeżdżą, wiosną dopiero są uruchamiane, no i tutaj na wyprawie maluchów, no, dostają w kość, no, trzeba to powiedzieć. No i są elementy, które po prostu sobie nie dają rady, ale dla was mamy także raport serwisowy od Przemka, czyli szefa serwisu na wielkiej wyprawie maluchów.
5: Temperatura nam zrobiła trochę psikusa i główna awaria, niewydalające pompy paliwa. Też byłem zdziwiony, ale były takie temperatury po otwarciu klapy, że parzyliśmy się o wodziki gazu. Ciekawa sprawa, na 7 samochodów, które dojechały na lawecie, na lorze, mamy 4 pompy paliwowe do wymiany. Nie byliśmy w stanie ich wymienić, bo po prostu byśmy się poparzyli, więc detale. Jeden zatarty silnik i właściwie tyle.
1: Czyli co, wymiana tego silnika?
5: Tak, tak, tu nie ma nawet czasu się zastanawiać, po prostu lecimy, nowy model wkładamy, koniec.
1: Mieliśmy jeden przypadek, trójka, czwórka została, reszta zniknęła.
5: Klasyka, lizak rozkręcił się, bądź przy tej temperaturze guma, z której jest zrobiony lizak, czyli ten taki element gumowy łączący lewarek ze skrzynią biegów, pewnie się roztopił.
2: Ja tylko dodam, że dzisiaj tą właśnie załogę, która miała problem z tą jedynką i dwójką brakującą, zapytałem, a był to pan Wisławski i pan Lubiak, bo oni właśnie podążają takim maluszkiem. No więc nie, uspokojeni, w ogóle wczoraj nie przeszkadzało im ten brak jedynki, dwójki, trójka, czwórka, zupełnie wystarczy w maluchu, się okazuje. Natomiast nie, już mają dzisiaj wszystko naprawione, wystartowali znowu gotowi do jazdy. No więc przygody techniczne tych samochodów, ja pamiętam z zeszłej edycji, że rzeczywiście pierwsze dni i ostatnie dni były najtrudniejsze dla tych samochodów, bo po tym zimowaniu faktycznie duża próba teraz była. No ale jedziemy dalej.
1: I mnóstwo informacji.

0: Informacji mamy przygotowanych dla Was już dzisiaj, więc koniecznie trzeba śledzić nasze relacje z Wielkiej Wyprawy Maluchów. Po pierwsze, na pewno po godzinie 11 będziemy w ogóle rozmawiać o tym, jak jeździ się po Czechach. To myślę, że będzie bardzo cenna informacja dla tych, którzy wybierają się na wakacje albo będą przejeżdżać przez Czechy. O czym trzeba pamiętać? Jaka jest policja? Jakie są przepisy? Tym tematem zajmiemy się dzisiaj po godzinie 11. Natomiast po godzinie 14 dzisiaj naszym gościem będzie Kajetan Kajetanowicz i porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach.
1: A tymczasem, panowie, szerokości przyczepności Bawaria na Was czeka. Taka jest właśnie Wielka Wyprawa Maluchów, a na niej Kuba Marcinowicz i oczywiście Michał Górski. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia.

0: Upał to jedno. Druga sprawa, że taka temperatura źle wpływa na koncentrację i źle wpływa na kierowców. Uważajcie na siebie, szczególnie na drodze. Tym bardziej, że docierają do nas różne informacje. Wróbelek pozdrawia i pisze o tym, że cały zestaw 40-tonowy potrącił pracownika koszącego trawę przed zjazdem na Rokietnicę. To jest S11 w kierunku Obornik Wielkopolskich. Droga jest zablokowana. Za informacje dziękujemy. Będziemy się temu przyglądać. A więcej tych utrudnień ma dla was, no niestety, Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na czwórce są problemy, między innymi na odcinku od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg. Chodzi o 180 km. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka i przez to lewy pas w kierunku Katowic mamy zablokowany. W Śląskiem problemy między węzłem Sośnica na węzłem Zabrze Południe, czyli blisko Gliwic na 316 km. Po zderzeniu czterech ciężarówek mamy blokadę w kierunku Wrocławia. Tymczasem zakończyły się problemy na podkarpackim odcinku A4 między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. Były tam problemy po tym, jak osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Trzy osoby zostały poszkodowane. S11 teraz i to zdarzenie, o którym mówił już Patryk, czyli między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Tam ciężarówka potrąciła pieszego. Niestety wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Na 8 kilometrze jest całkowita blokada S11 w kierunku Piły. To między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Jednocześnie zakończyły się problemy na innym odcinku 11. Między Ujściem a Piłą jedziemy już płynnie. Wcześniej było zwężenie, bo zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w wyniku tego wypadku dwie osoby odniosły obrażenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy się, w każdej drogowej sprawie, również związanej z pogodą, dajcie znać, co u was na trasie. W aplikacji PRK albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

Wielka wyprawa maluchów wystartowała i nawet jeżeli nie macie malarka, malczerka, kaszlaczka i nie załapaliście się na ten piękny rajd, to pamiętajcie, że możemy im kibicować i uczestniczyć w tej wyprawie za sprawą naszych wysłanników. Oni jadą w tej wyprawie, czyli Kuba i Michał, i zdają relacje. Obiecali, że opowiedzą, jak się jeździ po Czechach, bo to właśnie wczoraj z Wrocławia do Czech pod Pragę dojechali, a dzisiaj przez Czechy uderzają do Bawarii, czyli w kierunku Niemiec jadą. A teraz Jendrula pisze, co by nie mówić o czeskich drogach, to mają najbardziej bezpieczne przejazdy kolejowe z sygnalizacją o trzech lampach. Dwie czerwone, jak u nas, i trzecia biała barwa, migająca, gdy przejazd jest wolny. Co więcej, zawsze są sprawne. Bardzo bym chciał, żeby i u nas tak było, nawet bez tego białego. Tymczasem w Wielkopolsce zaczęło kropić przez chwilę, a od Jendruli jeszcze udanego i bezpiecznego dnia dla wszystkich w trasie. Pozdrawiam Patryków dwóch. Jendrula, my też cię gorąco, gorąco pozdrawiam, chociaż nie, chyba chłodniej powinienem pozdrowić, bo dzisiaj na przeważającym obszarze kraju, pamiętajcie, bardzo wysokie temperatury. Mamy powtórkę z weekendu. Od 35 do nawet 39 kresek powyżej zera i to w cieniu, więc uważajcie na siebie i jedźcie dzisiaj ostrożnie.

0: No to Lamber Trips, dzięki, że jesteś. Ja też mogę powiedzieć dzięki, że byliście ze mną od godziny 6. Za chwilę uciekam, ale widzę, że u was całkiem przyjemnie, bo Paweł z Ralf wszystkich pozdrawia i pisze: gorąca atmosfera na balkonie na 9 piętrze. Trzymajcie się ciepło. A ja to bym raczej dzisiaj wolał, żebyśmy się chłodno pozdrawiali, szczególnie przy tych upałach, ale to podobno już ostatnie dni. A potem, nie że zrobi się zimno, będzie takie prawdziwe lato, 20 kilka stopni, ale już ten żar nie będzie się aż tak lał z nieba. Co tam na drogach? Sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogach. Są problemy na drogach. Między innymi trzeba wyjątkowo uważać na A4 w Dolnośląskiem, między węzłami Brzezimierz i Brzeg. 180 km to miejsce, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i pojazdu ciężarowego. Lewy pas do Katowic mamy zablokowany. Jeszcze większe problemy na śląskim odcinku A4. Między węzłem Sośnica na wysokości Gliwic, a węzłem Zabrze Południe na 316 km zderzyły się cztery ciężarówki. Wcześniej było zwężenie w kierunku Wrocławia. Obecnie niestety całkowicie ta blokada. Na S11 niestety tragiczne zdarzenie między węzłami Poznań Napachanie i Poznań Rokietnica. Pieszy został tam potrącony przez kierującego ciężarówką. Zablokowana jest trasa w kierunku Piły. Od was także ostrzeżenie.
3: Na drodze 45 pomiędzy Wieluniem a Kluczborkiem, miejscowość Sołtysy, wypadek trzech osobówek. Zablokowany jeden pas. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za informację, a pochodzi ona z naszego specjalnego numeru dla zmotoryzowanych 22 513 11 11. Jeżeli coś niepokojącego jest na waszej trasie, dajcie znać, a my przekażemy innym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz słuchajcie, darmowy protip od Piotra Firana dotyczący tego, jak walczyć z tymi upałami, żarem lejącym się z nieba, bo patrzę, jak jest ubrany i chyba to jest właśnie sposób. Len, prawda?
1: Właśnie, tak. Len. Chociaż to nie wiem, czy to jest len, natomiast chciałem ci jedną rzecz powiedzieć.
0: Len.
1: Że to wszystko nie dzieje się bez powodu, ponieważ od kilku dni kalendarz przygotowywał nas do tego, co się wydarzy dziś, czyli dzisiaj mamy Dzień Tropików.
0: No proszę bardzo.
1: I ponieważ nie może być tak co roku, że u nas jest taka wysoka temperatura, to akurat w tym roku się udało.
0: Udało.
1: Więc chciałbym tak dla przeciwwagi zapytać was o to, jakie święto byście zaproponowali, żeby to wszystko schłodzić.
0: Dzień bałwana.
1: Na przykład, ale może jakieś inne propozycje także w naszej aplikacji bardzo chętnie przyjmiemy.
0: A jak dzisiaj spałeś?
1: Całkiem dobrze.
0: Ja na podłodze i też mi było chłodno. Piotr Firan z wami po godzinie 10:00.

0: Na zegarze minęła godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I sprawdzamy, co w pogodzie. Przed nami kolejny bardzo gorący dzień, choć pogoda nie wszędzie będzie dziś tak spokojna jak wczoraj. Od rana najwięcej chmur jest na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Tam okresami może popadać, a później pojawią się także burze w pozostałej części kraju. Poranek pogodny, ale wraz z upływem dnia chmur będzie stopniowo przybywać. Miejscami również mogą rozwinąć się burze, którym lokalnie towarzyszyć będzie grad. Temperatura bardzo szybko rośnie nad morzem. Dzisiaj około 22 stopni, ale w głębi kraju czeka nas prawdziwy upał. Na zachodzie od 28 do 32, natomiast w centrum, na południu i wschodzie nawet od 35 do 39. Jeśli możecie ograniczyć przebywanie na pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia, zdecydowanie warto to zrobić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Piotr Firan, kłaniam się. Dzień dobry. Zapraszam na najbliższe 3 godziny.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 10, dawno niesłyszana Ewa Mierzejewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No właśnie, wypoczęta, zadowolona, uśmiechnięta.
1: Tak.
0: Tak.
1: Pierwszy raz zdarzyło mi się wrócić z urlopu i
0: jest
1: tutaj
0: cieplej niż tam, gdzie byłaś.
1: Tak, właśnie, tak, ale to jest cudowne uczucie, absolutnie nie narzekam.
0: Można sobie jakoś tak mentalnie chyba przedłużyć ten czas urlopowania, ale jesteśmy też w pracy całkiem przyjemnej. Czas sprawdzić, co się dzieje na drogach już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A utrudnień na trasach 10 minut po godzinie 10 nie jest jakoś bardzo dużo. Zacznijmy od E4. Między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. A4 po raz drugi, tym razem województwo śląskie. A4 między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic. Zderzyły się cztery samochody ciężarowe i tutaj całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia i trzeba objeżdżać przez Gliwice. Zakończyły się utrudnienia na A4 na odcinku podkarpackim między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. Tutaj przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego trzy osoby zostały ranne i było zwężenie w kierunku Korczowej, w kierunku granicy państwa. 638 km autostrady jest już jednak przejezdny. Na S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań Napachanie i Poznań Rokietnica w pobliżu Starzyn doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Pieszy zginął. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Piły. Nie ma już utrudnień w Wielkopolsce na starej 11, na krajowej 11, na trasie Ujście Piła w pobliżu miejscowości Byszki. Tu na 188 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne i dostaliśmy informację od służb, że ta trasa jest już odblokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my zaczynamy rozgrzewkę od naszej zagadki, moi drodzy. Ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, mam nadzieję, że się uda dzisiaj w takim upale i temperaturze dosyć wysokiej. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Oczywiście chodzi o auto, chodzi o motoryzację ogólnie. Tyle mogę podpowiedzieć. Przypominam, to rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Jeśli chodzi o kontakt, to za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo czekam na ruch z waszej strony.

0: Moi drodzy, rozpoczęła się wielka wyprawa maluchów i z naszymi wysłannikami sobie dzisiaj porozmawiamy po godzinie 11, a tak naprawdę to przed godziną 12, jak wygląda trasa, no i w jakich nastrojach jadą uczestnicy wielkiego rajdu, to jedna sprawa. Druga sprawa, mamy dzień tropików, no i jest upał, temperatury są takie, jakie znamy z Hiszpanii, Włoch czy nawet z Egiptu, a jaki dzień należałoby wymyślić, żeby to wszystko schłodzić, i mamy propozycję od naszego słuchacza. Dzień dobry, proponuję dzień zimnej lemoniady. To od Bartłomieja i Bartłomiej wysyła dzbanek. No to naprawdę nie wiem, czy jest tylko lemoniada, to jest tak naprawdę woda, która jest dosmaczona różnego rodzaju owocami leśnymi. Są tutaj borówki, truskawki albo nie wiem, no bardziej borówki niż jagody. No i widzę też listki mięty, no i sporo lodu wrzuconego, więc naprawdę, no oczywiście zachęcamy do spożywania tego typu napojów, żeby się schłodzić. Myślę, że to jest jedna z sensownych propozycji, ale czekam na kolejne. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, pierwsza podpowiedź za nami to rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. No i mamy tutaj tak, drive-thru od Tomasza. Pasowałoby, ale nie chodzi o to. Myślę, że chodzi o szklankę zimnej wody. Jak się spieszymy na drodze, to taka szklanka pomaga się schłodzić i zacząć trzeźwo myśleć o tym, co się robi, bo o wypadek nie trudno. Jacek, no tak, rozsądnie, ale nie chodzi o szklankę zimnej wody. Pamiętajmy w każdym razie o szklance zimnej wody. Mamy też nawigacja, pomaga, gdy się spieszymy. To jest propozycja od Artura. I jeszcze co my tutaj mamy? Na razie tyle. Dobrze. Zostawmy teraz zagadkę. To znaczy oczywiście cały czas jest aktualna. Pierwsza podpowiedź za nami i to rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Czekam na więcej propozycji, ale właśnie a propos refleksu, a propos wysokiej temperatury i a propos jazdy nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, szanowny Rodejko, Wojtas z Papika Sikłania z tej strony. Niestety mamy na wlocie do Warszawy od strony Wrocławia S8-ką jadąc na 7 kilometrze jeszcze przed węzłem Opacz wypadek. Tam widać, że była osobówka rozwalona i po prostu tego ciężarówka, tak jakby ciężarówka najechała na tyło osobówki, a osobówka uderzyła w następne auto. Na chwilę obecną dopiero dojeżdżają tam służby, także tu się kocioł robi niesamowity. Serdeczne pozdrowienia i ostrożnie jedźcie, bo w tych temperaturach to jest dramatycznie z naszą reakcją.
0: No właśnie, jaki dzień wymyślić, skoro dzisiaj mamy dzień tropików, żeby to wszystko schłodzić? Pozdrawiam z upalnego Tarnowa, gdzie 32 stopnie, proponuję dzień mrożonej kawy, Ania. No i ja taki dzień także przyjmuję i zapisuję na naszą listę i czekam na więcej od was. W naszej aplikacji 23 po 10, za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Wraszcza.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy z trasy Wielkiej Wyprawy Maluchów. Chwila postoju i komenda do piekarników. Ruszamy. Pozdrawiamy 32.
2: No tak.
3: No, to prawda. Może no być jak w piekarniku.
2: Jest jak w piekarniku. Tak to wygląda dzisiaj. Mamy pół godziny do 11. To jest Polskie Radio Kierowców, moi drodzy. My informujemy was na bieżąco o tym, co się dzieje na drogach. Ewa Mierzejewska przyszła do studia ponownie z najnowszymi informacjami. Muzyka gra, ale na chwilę ją zaraz już teraz wyciszymy, bo czas sprawdzić, co się dzieje na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety więcej utrudnień pojawiło się na naszych trasach. Zaczynamy od S8, odcinek między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic. Tutaj na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się pozostałymi pasami. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. To 8 km S8. W tym miejscu utworzył się już spory korek. Na S7 między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack w pobliżu Gdyni. Na jezdni w kierunku Gdańska zepsuł się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się w tym miejscu lewym pasem na 6 kilometrze. Tutaj utrudnienia nie powinny potrwać jeszcze dłużej niż godzinę. Jeśli chodzi o A4 w Śląskiem, to przypominam, że między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia po zderzeniu czterech samochodów ciężarowych. Z autostrady A4 trzeba zjechać już węzłem Chorzów-Batory i pojechać najpierw przez Chorzów, a następnie drogami lokalnymi. A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km, to jest już fragment dolnośląski. A4 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic i cały czas zablokowana jest S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica w pobliżu Starzyn. Tu przypomnijmy, doszło do potrącenia śmiertelnego pieszego przez samochód ciężarowy. Droga jest całkowicie zablokowana i tutaj przejazd S11 w kierunku Piły jest niemożliwe i już patrzę, jak można to miejsce objechać. No, trzeba uciekać z S11 no, dosyć wcześnie na wysokości Kieksza, miejscowości Kieksz i tutaj pojechać właśnie trasami lokalnymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy dzień tropików, więc skoro taki upał, to teraz jaki dzień wymyślić, żeby to wszystko schłodzić? Ktoś napisał dzień dodatkowego urlopu. To jest, a to Tomasz. Pozdrawiamy Tomasza. Bardzo dobra koncepcja. Chociaż mamy poniedziałek. Dla niektórych zaczął się naprawdę z wysokiego C. Ewa Mierzejewska wróciła z urlopu, więc proszę pani, trzeba się będzie jakoś przestawić na te tory pracowe.
3: No nie jest to łatwe. Nie jest tak. To łatwe, ale dam radę. No.
2: Są już
3: nie
2: pierwszy,
3: nie ostatni raz.
2: Tak.
3: Nie, no nie.
2: Aktualizacja systemu była, więc człowiek...
3: Aktualizacja systemu EWUŚ.
2: Tak, jest aktualizacja, więc w poniedziałek, ale wszystko się... Po aktualizacji wszystko, ten kurz opadnie i
3: tak,
2: wszystko będzie dobrze.
3: Wszystko będzie
2: więc
3: okay.
2: Trochę cierpliwości. W sprawie naszej zagadki, moi drodzy, to rozwiązanie, które doceniamy, zwłaszcza gdy się spieszymy. To była pierwsza podpowiedź i mamy jeszcze drugą podpowiedź. Korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy z tego rozwiązania. O co może chodzić? Czekam w naszej aplikacji.

0: Bardzo wysokie temperatury, moi drodzy. Po fali upałów nad Polskę nadciągają burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed tymi zjawiskami. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na panujące warunki do występowania właśnie gwałtownych burz.
1: Za nami historyczny rekord ciepła i to powietrze, no nie dość, że jest ciepłe, to jest jeszcze bardzo wilgotne. No i w zasadzie to są doskonałe warunki do powstawania burz. Przez najbliższe dwa dni będą się formować fronty. One będą docierać od zachodniej strony naszego kraju. Oczywiście będą wywoływać zjawiska burzowe.
0: No właśnie. I największym zagrożeniem będzie gwałtowny przebieg burz i ich niszczycielska siła.
1: Podtopienia czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem jak najbardziej należy brać pod uwagę. Energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Powietrze o temperaturze 33 stopni, no to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Niewykluczone jest też pojawienie się trąb powietrznych. Burze zdążyły wyrządzić pierwsze szkody. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 150 razy w związku z burzami w województwie lubuskim. W nocy Straż Pożarna podjęła kilkadziesiąt interwencji na Warmii i Mazurach i 83 w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli popatrzymy sobie na aktualne temperatury najwyższe i najniższe, no to właśnie teraz w Kozienicach najcieplej prawie 36 stopni, a najchłodniejszym miejscem aktualnie są Słubice, to są 22 stopnie na zachodzie naszego kraju. I zdaje się, że jutro po przejściu burz około 20, 22, 24 stopni będzie w całym kraju. Taka temperatura właśnie, ale dzisiaj jeszcze musimy się jakoś z tym upałem zmierzyć. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to chcielibyśmy znaleźć odpowiedź i rozwiązanie. Żeby tak się stało, to przypomnijmy sobie podpowiedzi. To rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Pierwsza podpowiedź, a druga, korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy. O co może chodzić? Czekam na wasze propozycje w naszej aplikacji.

0: Za 10 minut będzie 11. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od A4. Tutaj dwa utrudnienia. Jedne na dolnośląskim odcinku autostrady, a drugie w województwie śląskim między węzłami Brzezimierz i Brzeg. Tutaj na zachodzie między właśnie tymi węzłami na 180 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Na A4 w Śląskiem między węzłami Sośnice i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic zderzyły się cztery samochody ciężarowe i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Objazd prowadzi węzłem Chorzów w Batory. Tędy trzeba zjechać z autostrady. Natomiast już nie ma utrudnień na podkarpackim odcinku A4 między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. Tu zderzyły się dwa samochody, osobowy z ciężarowym i odblokowano już przejazd w kierunku Korczowej. Trzy osoby w tym wypadku zostały ranne, ale autostrada jest przejezdna. Za to całkowicie zablokowana jest S11 między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Na jezdni w kierunku Piły. Tutaj w pobliżu Starzyn na 8 kilometrze doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Jezdnia w kierunku Piły jest zablokowana. Trzeba jechać trasami lokalnymi. I jeszcze dwa utrudnienia. Jedno na Mazowszu na S8 między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic. Tutaj na jezdni w kierunku Warszawy po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarowych jest zablokowany lewy pas na 8 kilometrze. Tu na szczęście nie było poszkodowanych. I na koniec jeszcze województwo pomorskie S7 między węzłami Gdynia Chwaszno, Gdynia, Wielki Kack w pobliżu Gdyni. Po awarii osobówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. To jest 6 kilometr, prawie 7 już kilometry tej trasy. I jeszcze na koniec sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się właśnie po Trójmieście. Ogólnie poza tym odcinkiem, o którym mówiłam, S7, sytuacja jest bardzo dobra. Delikatne spowolnienie tylko na dojeździe do węzła Gdynia, Wielki Kack. Tu na jezdni w kierunku Wejherowa akurat. Poza tym i na S6 i na S7 sytuacja wygląda dobrze. Tutaj na tym odcinku z awarii samochodu osobowego jest delikatny korek. Poza tym i droga krajowa numer 91 praktycznie przejezdna. Wyjątkiem jest Śródmieście Gdańska, gdzie prowadzone są roboty drogowe na wysokości Muzeum Bursztynu i tutaj rzeczywiście korkuje się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Dzień mamy dzisiaj, moi drodzy. No i cóż, trzeba jakoś go przetrwać, chociaż od zachodu już nadciągają chmury, no i zrobi się chłodniej. Sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura w wielu miejscach przekroczyła już 30 stopni. To będzie kolejny dzień z bardzo mocnym upałem, szczególnie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce, gdzie po południu termometry mogą pokazać nawet 39 stopni. Jednocześnie atmosfera staje się coraz bardziej niestabilna. Najwięcej chmur utrzymuje się na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Tam już w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu i pierwsze burze. Później strefa burz będzie obejmować także kolejne regiony. Podczas burz należy zachować ostrożność. Mogą wystąpić intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz bardzo silny wiatr, którego porywy mogą dochodzić do 80, a miejscami nawet do 100 km na godzinę. Sprawdźmy, czy coś zmieniło się, jeśli chodzi o aktualnie najwyższe i najniższe temperatury. Kozienice cały czas na pierwszym miejscu, 36 stopni prawie w cieniu, a w Słubicach 23 prawie. My ruszamy dalej, jesteśmy razem w trasie, już prawie minuta po 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli chodzi o naszą zagadkę...
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: No tak, w tej godzinie się z nimi połączymy. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, przypominam podpowiedzi, to rozwiązanie, które doceniają zwłaszcza wtedy, gdy kierowcy się spieszą. To pierwsza podpowiedź. Druga, korzystamy z niego niemal wszyscy. I trzecia, nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. O co może chodzić?

0: To rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. To jest trzecia podpowiedź. Co do konkursu, wydaje mi się, że to mruganie długimi. Pozdrawiam, Groszek. Nie chodzi o mruganie długimi. Mamy też pedał gazu od Direxa, zawsze aktywnego, ale to nie chodzi także o pedał gazu. I tutaj mamy też, że chodzi propozycja od Marcina o aplikację PRK. Także nie o to chodzi. I mamy oczekuję na więcej odpowiedzi. Moi drodzy, jeśli chodzi o kwestie związane z podpowiedziami, to jeszcze będzie czwarta, ale zanim to wszystko, to najpierw Ewa Mierzejewska i informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po awarii ciężarówki na po awarii samochodu osobowego na S7 między węzłami Gdynia Chważno i Gdynia Wielki Kacki jest niewielki korek na jezdni w kierunku Gdańska. Tutaj na prawie 7 kilometrze tej trasy doszło do awarii i właśnie zablokowany jest jeden pas. Tutaj służby twierdzą, że w ciągu jeszcze pół godziny trasa powinna być zupełnie odblokowana. Na razie niestety ten korek nie jest jakiś bardzo pokaźny, ale ma prawie 2 kilometry. Jeśli chodzi o S8 pod Warszawą, to tutaj też spory korek, mniej więcej na wysokości Raszyna, a to wszystko przez to, że na odcinku między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i dwóch samochodów ciężarowych. Droga nie jest całkowicie zablokowana, ruch odbywa się lewym pasem na 8 kilometrze, ale właśnie niestety dość poważne zdarzenie, na szczęście bez poszkodowanych i także dość długi korek. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie już samej, to między węzłami Marymącka i węzłem Prymasa jest spowolnienie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Nie korek, ale spowolnienie. W przeciwną stronę jest korek od Marymontu przez most i kończy się za mostem Grotaroweckiego, ale przed węzłem Łabiszyńska. Korkuje się siódemka i przy wjeździe, i przy wyjeździe z Warszawy. Jeśli chodzi o odcinek od Łomianek do Warszawy, to tutaj właśnie jest niewielkie spowolnienie, zwłaszcza na wysokości Młocin. I jeśli chodzi o pozostałe trasy w Warszawie, to sytuacja wygląda nie najgorzej. Delikatne spowolnienie na wysokości Alei Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i od Prymasa na dojeździe do Alei Jerozolimskich też niewielki korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Myślę sobie o tej trzeciej podpowiedzi, która naprawdę wskazuje na dobre rozwiązanie. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. O co może chodzić? Czekam na rozwiązanie naszej zagadki w naszej aplikacji.

0: Najpierw upały, a później burze. To taki letni klasyk, jeśli chodzi o polską pogodę. Drugi stopień ostrzeżenia przed silnymi burzami wydał IMGW dla całego województwa małopolskiego. Alert będzie obowiązywał od godziny 15 do wieczora. Miejscami może być bardzo niebezpiecznie. O tym mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Dziś w regionie będzie słonecznie, ale po południu miejscami możliwe są burze, lokalnie z gradem. Zjawiska te mogą być miejscami gwałtowne. Podczas burz wysokość opadu wyniesie do 30, a w rejonach podgórskich do 50 mm. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać 90 km na godzinę.
0: No właśnie, to może utrudniać przemieszczanie się, ale także bardzo ważna informacja dla tych, którzy rozpoczynają wakacje w Tatrach. Czerwiec tradycyjnie i początek lipca to także sezon burz. No i tutaj, zwłaszcza jeśli taka burza nas zastanie wysoko w górach, no to może być bardzo niebezpiecznie. Zresztą słyszeliśmy wiele razy o tym, że turyści zostali porażeni piorunami w czasie górskich wędrówek. Warto sprawdzać prognozę na bieżąco. My zresztą będziemy informować na bieżąco o tym, co się dzieje, bo zmiana pogody idzie. W Małopolsce wciąż obowiązuje alert trzeciego stopnia przed upałami. Zmieniając na chwilę temat, bo nasza zagadka cały czas nierozwiązana, jakoś bez Dagmary słabiej to idzie, ale poradzimy sobie przecież razem. To rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy, korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy i nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Moją odpowiedzią na zagadkę będzie zielona fala. Pozdrawiam ze słonecznego Podkarpacia, Bartek.
0: Pozdrawiamy Bartka. Ta zielona fala to chyba jak sienice zakwitną. Mogłaby się zgadzać, ale nie. Mamy jeszcze jedną propozycję.
3: Odpowiedź: okulary przeciwsłoneczne. Robert z Dastera, pozdrawiam.
0: Także nie chodzi o okulary przeciwsłoneczne. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. A co robimy na plaży czasami? Albo co robią dzieciaki na plaży? No poza tym, że się mogą opalać albo popijać sobie jakiś zimny napój, to też się bawią w określony sposób i tutaj, no, to już więcej nie będę na razie podpowiadał. Za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: nie zdążyłam.
1: Co to z tymi słuchawkami? No tak, dziewczyna po urlopie, ale trzeba wybaczyć. Absolutnie pół godziny do 12:00. Ruszamy na drogi i sprawdzamy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo utrudnień na naszych trasach. Zacznijmy od A4, bo tutaj bez zmian w obu miejscach, czyli między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Katowic na 180 km. Na A4 w Śląskiem między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic całkowicie zablokowany jest przejazd po zderzeniu czterech samochodów ciężarowych i zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Objazd prowadzi węzłem Chorzów-Batory. To tam trzeba zjechać z autostrady. S7 teraz między węzłami Gdynia-Kwarzno-Gdynia-Wielki-Kack. Tu utrzymuje się niewielki dwukilometrowy korek w pobliżu Gdyni na jezdni w kierunku Gdańska po awarii samochodu osobowego. Tu zablokowany jest jeden pas i jeszcze S8 na Mazowszu pod Warszawą na jezdni w kierunku stolicy między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku miasta. Sprawdźmy teraz jeszcze na koniec, jak jeździ się po południowej obwodnicy Krakowa. Ogólnie nie najgorzej, ale są spowolnienia. Na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle do węzła Siedzina i później od Siedziny do węzła Kroków Południe, więc w zasadzie dość długie to spowolnienie. W przeciwną stronę tylko na dojeździe do mostu na Wiśle jest niewielki korek. Później jadąc w kierunku Katowic przy Balicach, przy punkcie poboru opłat Balice, także niewielkie spowolnienie. I korkuje się wjazd do Krakowa, zwłaszcza od strony Zakopianki, od Libertowa. Tam, przypominam, prowadzone są prace drogowe i właśnie z tego powodu kierowcy mają do dyspozycji jeden pas mniej. W przeciwną stronę też jest spowolnienie, ale nie korek. Mamy też korek na samej Zakopiance, na odcinku Jawornik-Myślenice, na jezdni w kierunku Zakopanego. Tam też prowadzone są prace drogowe. Jeśli chodzi o ten już podhalański odcinek Zakopianki, czyli fragment drogi krajowej numer 47, to na dojeździe do Zakopanego od strony Poronina korek. Poza tym jedzie się w miarę dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wielka wyprawa maluchów trwa. Na jakim są etapie? Wczoraj wyruszyli z Wrocławia Kuba Marcinowicz, Michał Górski i 73, zdaje się, że małe autka. Jak im idzie ta podróż? Połączymy się z nimi w tej godzinie i o wszystko zapytam. No i przy okazji także sprawdzimy aktualną temperaturę także tej podróży.

0: Podróż przez wiele krajów. Wczoraj wyruszyli z Wrocławia. No właśnie, a gdzie są dzisiaj Kuba Marcinowicz i Michał Górski? Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie.
0: Jak tam temperatura na miejscu? Pewnie wysoka, tak samo jak i w Polsce, ale wy zdaje się, że przekroczyliście już granicę.
2: Tak, a temperatura łaskawsza niż wczoraj, to trzeba na pewno powiedzieć. Teraz termometry pokazują 32 stopnie, także jeśli porównamy to do tego, co było wczoraj o tej godzinie, no to...
3: To relax. Jest chłodno, nawet bym powiedział, czyli o 10 stopni mniej wczoraj zaliczyliśmy szczyt temperaturowy. 42 stopnie pokazywały termometry, to proszę sobie wyobrazić, jakie temperatury były w Maluchach. Tam te wartości, rozmawialiśmy ze Staszkiem z gór, Staszek mówi, że u niego ma taki termometr pokazało 55. O. Więc naprawdę w Maluchu było bardzo, bardzo gorąco.
2: Ale to wspomnienia z wczoraj. A dzisiaj co? No wyjechaliśmy już z lekkim opóźnieniem po godzinie 8 z hotelu z okolic Pragi. No i kierujemy się w stronę niemieckiej Bawarii. Przejechaliśmy niecałe 200 kilometrów. No i my, jadąc bezpośrednio za autem centrum kierowania wyprawą, dojechaliśmy już do pierwszego punktu tankowania.
3: No dobra. Ale żeby było konkretniej, żeby było szczegółowo, to ja zabieram was na wycieczkę właśnie do centrum kierowania wyprawą. Chodźcie. To na szybko zaglądamy do centrum kierowania wyprawą. Marcin, chyba nam się trochę kolumna rozciągnęła.
4: No, to jest normalne zjawisko. Dzień dobry. Kolumna rozciąga się z reguły do takiej długości, powiedzmy sobie 100-150 km maksymalnie. Ale to jest naturalne zjawisko. Kierowcy mają różne tempo. Czasami się zatrzymują i to też jest element bezpieczeństwa, bo pamiętajmy, żeby na drodze jednak robić sobie te przerwy. W szczególności w takich upałach, jakie mamy teraz, to trzeba się nawadniać, trzeba czasami robić przerwy. Mamy fizjoterapeutę, mamy specjalistów od gimnastyki, no i to dla nas jest bardzo ważne, żeby wszyscy bezpiecznie docierali do celu.
3: Pokażesz mi, gdzie te Maluchy widzisz na ekranie?
4: Tak, ja te Maluchy widzę z przodu, tutaj mam taki tablet, który jest podpięty do systemu i tutaj widzę prędkości, widzę, gdzie są służby, widzę konkretne numery rejestracyjne i w każdej chwili jestem w stanie zlokalizować konkretny pojazd. W szczególności ma to znaczenie wtedy, kiedy mamy jakąś awarię i trzeba szybko zareagować.
3: Ile kilometrów ma do nas, do tankowania ostatni Maluch?
4: W tym momencie sprawdzam jakieś 87 kilometrów.
2: Czyli trochę poczekamy na tego ostatniego maluszka.
3: No niestety tak. No dobrze, jesteśmy w Czechach. Jak jeździ się po czeskich drogach? Jacy są czescy kierowcy i o czym trzeba pamiętać, wyjeżdżając na wakacje do Czech? O tym rozmawialiśmy z Pawłem Janickim, którego doskonale znacie z naszej anteny. On tutaj na wyprawie jest ekspertem od spraw bezpiecznej jazdy.
5: Jakość dróg, szczególnie w tych większych miejscowościach, no daje dużo do myślenia. Studzienki, taki miks faktycznie. U nas na prawe, tutaj bardziej na lewe, ale ja zauważyłem taką prawidłowość też, że większość jest jednak w środku. To powinno być jako pewien taki schemat. No to jakby idzie bardziej do lewej, to też nie jest ani bezpieczne, ani tak wskazane. No z mojej perspektywy najlepiej, żeby było w środku. Natomiast pewnie pytasz o kierowców. Kierowców nie są nieuprzejmi, no ale tak jak zawsze mówię, w takiej sytuacji, kiedy jedziemy maluch, no trudno nie być dla nas nieuprzejmym, prawda? No gdzieś tam się zdarza jakiś przypadek kogoś, kto widzi grupę osób, które jadą, a on wyjątkowo chce wjechać między nas. Natomiast realnie, jeżeli nawet gdzieś tam w ostatniej chwili, bo wiesz, że czasami się zdarzy, że musimy w ostatniej chwili zmieniać się koordynat i tak dalej, musimy zmienić pas ruchu, albo się po prostu koordynator, czy osoba, supervisor się po prostu zagapi, trzeba zjechać, no to puszczają, tak. Ale na przykład zauważyłem bardzo mało informacji. Jakby oni generalnie rzadko używają tych kierunkowskazów z mojej perspektywy, dają nam dużo pole do interpretacji ich zachowań, czyli tak naprawdę musimy się domyślać, co się dzieje. Natomiast fakt, który też jest widoczny, no prędkość jest prędkością wskazaną na znakach i możemy się od nich uczyć. Ja od swojej grupy słyszałem taki, kurczę, może troszkę przyspieszmy, żeby to tempo było trochę większe. Ja mówię, słuchajcie, umawialiśmy się na odprawie, że szanujemy przepisy ruchu drogowego w kraju, w którym jesteśmy i w każdym miejscu trzeba szanować, natomiast tutaj nie tylko my mamy szanować, natomiast widać, że szanują to też miejscowi. Oni nie przekraczają tych prędkości tam, gdzie 50 to 50, 30 to 30, 70 to 70 i docierają do celu.
3: Wjeżdżając do Czech musimy mieć kamizelki odblaskowe?
5: Podobno tak, dla każdego. Natomiast ja kiedyś czytałem interpretację, bo jeden z moich przyjaciół został zatrzymany do rutynowej kontroli i okazało się, że nie miał tych kamizelek i nie miał bodajże

0: Nie chcę Państwa też prowadzić w błąd, ale nie miał żarówek.
1: My mamy.
0: Natomiast nie miał żarówek i podobno czeska policja starała się go tam przekonać go do tego, że mandat. Wiadomo, nie ma co dyskutować, po prostu skłonić głową, powiedzieć nie wiedziałem. Natomiast ja każdemu referuję, czy w Polsce, czy za granicą, miejmy te kamizelki dla każdego z pasażerów, tylu ile nas jest. Ja dzisiaj miałem sytuację, krótka awaria, od razu kamizelka i zeszliśmy na pobocze, ale z daleka nas po prostu było widać. Staliśmy na poboczu, no nie jest to bezpieczne miejsce do oczekiwania, więc to się może sprawdzić. Żarówka zawsze się może przydać, więc to nie kosztuje dużo, a naprawdę poprawia bezpieczeństwo, więc wrzucenie tego do bagażnika byłoby fajnie. Czy dostaniemy karę, jak nie będziemy mieć, to lepiej powiedzieć tak. I wtedy każdy po prostu sobie kupi i tyle.
2: Ja zdecydowanie potwierdzam, są różnice w przepisach, trzeba to monitorować, jak się jedzie gdzieś dalej. W przypadku Czech właśnie tak jest, że trzeba mieć zapasowe żarówki, trzeba mieć zapasowe bezpieczniki, no i te kamizelki odblaskowe w ilości takiej, jak jest ilość osób w pojeździe.
1: No a jeszcze dzisiaj między innymi po godzinie 14 porozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko pojętym, szeroko rozumianym i co na temat bezpieczeństwa, czyli co oznacza bezpieczeństwo na drodze, o tym opowie Kajetan Kajetanowicz.
3: Wielka wyprawa maluchów trwa, na miejscu Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Panowie, szerokości i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: To chociaż pracę przed chwilą mieliśmy, taką na delikatną.
1: Mini disco byłam.
0: A, na mini, albo na silent disco. No dobrze. Jeśli chodzi o kwestie już takie stricte zawodowe, profesjonalne, to absolutnie teraz już ani słowa o dyskotece. Teraz to, co dzieje się na drodze. I Ewa Mierzejewska ma najnowsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dość trudna sytuacja jest na dojeździe do Wrocławia od strony Opola. Tutaj dość długi korek. Właściwie to takie korki i spowolnienia do Bielan Wrocławskich i przy wyjeździe z Wrocławia także tutaj na wysokości Domaniowa, Sieciborowic i Oleśnicy Małej. To z kolei na jezdni w kierunku Opola i dalej oczywiście jadąc także Katowic. Wciąż mamy informacje także o dwóch utrudnieniach na A4. Po pierwsze na wysokości Gliwic. Tu droga jest całkowicie zablokowana. Przynajmniej według służb, bo tutaj wydaje mi się, że już część trasy odblokowano na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Wygląda na to, że jest już tylko zwężenie, a nie całkowita blokada, a chodzi o sytuację między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe. Tutaj po zderzeniu czterech samochodów ciężarowych jest spowolnienie i korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj ten korek ma mniej więcej 2-3 km, więc decyzja należy do was, czy, bo wygląda właśnie na to, że przejazd jest udrożniony jednym pasem. Czy jedziecie i czekacie, czy zjeżdżacie węzłem Chorzów-Batory i jedziecie objazdem. Teraz jeszcze A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Katowic. I mamy jeszcze nowe utrudnienie, to jest droga krajowa numer 92, odcinek Kostrzyn-Nekla w pobliżu Brzeźna. Tutaj samochód osobowy wpadł do rowu i zablokowany jest jeden pas na 211 km. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, cały czas także mamy S11 zablokowaną między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez samochód ciężarowy zablokowana jest jezdnia w kierunku Piły. Na 8 km trzeba jechać drogą krajową 92 przez Strzegom, a następnie trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypomnijmy sobie podpowiedzi. To rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. Słuchamy.
3: Halo, halo Pietrusiu, a czyżby to chodziło o zamki? Czyli jazda na zamek, a na plaży zamki z fiasko. Serdecznie i chłodno pozdrawiam tym razem Wojta z Papika.
0: No, to ciekawe, gdzie jest Wojta, skoro chłodno pozdrawia. Wojtku, i nie chodzi tutaj o, jak to było, jazda na zamek. Nie. Zupełnie nie. No, ale z tym zamkiem to dobrze, tylko jaki to jest zamek? Kiedyś był oznaką lepiej wyposażonych aut, dziś jest niemal standardem. No to myślę, że ta podpowiedź już sporo wyjaśni i za chwilę pojawi się cała masa różnych dobrych odpowiedzi od was, na co liczę w naszej aplikacji.

No i cały czas Kozienice na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę. 36,5 stopnia prawie. To jest najcieplejsze miejsce aktualnie, a na północnym zachodzie i na zachodzie już powoli zaczyna się schładzać. Mamy w Słubicach najniższą temperaturę aktualnie 22,6. Na zegarze tymczasem zbliża się godzina 12.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W wielu miejscach Polski temperatura przekroczyła 30 stopni i w najbliższych godzinach będzie jeszcze wyższa. W centrum, na południu i na wschodzie kraju termometry pokażą od 35 do nawet 39 stopni. Nieco chłodniej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie do 28 stopni. Najchłodniej nad samym morzem, tam około 22. Choć w wielu regionach nadal dominuje słońce, pogoda zaczyna się stopniowo zmieniać. Na zachodzie i północnym zachodzie przybywa chmur i to właśnie tam najczęściej mogą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. W kolejnych godzinach takie zjawiska będą możliwe także w innych częściach naszego kraju. Warto zachować ostrożność, bo niektóre burze mogą być gwałtowne. Prognozowane są intensywne opady deszczu, zazwyczaj od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie na południu nawet do 50 litrów. Możliwy jest również grad oraz bardzo silny wiatr. W porywach może osiągnąć 80 km na godzinę, a miejscami nawet około 100 km na godzinę. Jeśli planujecie spędzić popołudnie na świeżym powietrzu, warto spędzać ten czas w cieniu, ale także pamiętać o piciu wody i obserwować niebo, no i słuchać PRK, żeby wiedzieć, jaka będzie pogoda, bo ona się dzisiaj będzie gwałtownie zmieniać, zwłaszcza w zachodniej części naszego kraju.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale nie tylko na zachodzie, bo i na południu w Małopolsce może być dynamicznie, więc zachęcam do tego, żeby spędzić popołudnie z nami. Piotr Firan, to trzecia odsłona naszego spotkania. Jesteśmy razem w trasie.

0: No i mamy system EWUŚ na miejscu, zaktualizowany już prawie, bo widzę po minie, że tam już się zaktualizowało wszystko, tak?
1: Tak.
0: Piękny strój w ogóle masz taki, Ewa, dzisiaj plażowy, w stylu francuskim.
1: Żebyś wiedział, że tak, że paski biało-czerwone.

0: No to trzeba się stosownie do pogody ubierać dzisiaj. Tak, ty też masz lnianą koszulę, tak. Więc przewiewnie dzisiaj jesteśmy.
1: Patryk mówi, że droga.
0: No tak,
1: a ja
0: ale
1: powiem,
0: on,
1: że na taką wygląda.
0: On no, znowu nosi przez cały rok merynosa, więc wiesz, no, to też nie są tanie
1: to
0: rzeczy.
1: Nie są tanie rzeczy. No, wiesz, Patryk zna się na modzie. Pozdrawiamy serdecznie Patryka. Sprawdzamy, co się dzieje na drodze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A zaczynamy od dolnośląskiego odcinka A4, bo tu między węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Południe odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca, a wcześniej zdarzyły się 3 samochody osobowe. No i właśnie to był powód tego korka, o którym informowałam jakiś czas temu na 151 kilometrze. Więc tutaj sytuacja powinna już normować się. Jeśli chodzi o dobre informacje, to mamy też takie z S8. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że między węzłami Janki i Opacz odblokowano przejazd w pobliżu Michałowic. Tam wcześniej zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarowe i zablokowany był jeden pas ruchu, konkretnie prawy. Ruch odbywał się lewym pasem w kierunku centrum stolicy. Teraz informacja o tym, że trasa jest już odblokowana. No i już sprawdzam, czy korek, który utworzył się w tym miejscu, już się rozładował. I tak, to jest ta dobra informacja. Jest tutaj już tylko niewielkie spowolnienie. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to już zostańmy przy warszawskich S8 na jezdni w kierunku Mareki Białegostoku od Marymontu do węzła Prymasa. Tutaj jest niewielki korek, to na jezdni w kierunku Białegostoku i Marek. W przeciwną stronę jest korek od mostu Grota Roweckiego i kończy się za węzłem Łabiszyńska to w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, to tutaj mamy informację o tym, że A4 jest całkowicie nadal zablokowana na wysokości węzła Gliwice-Sośnica, ale nie widać tego już na mapie. Wygląda na to, że jest tutaj już tylko zwężenie. To jest, przypomnijmy, odcinek Sośnica i Zabrze Południe. W pobliżu Gliwic tutaj zderzyły się 4 samochody ciężarowe i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Tutaj jest już tylko niewielki korek. I na koniec jeszcze jedna dobra informacja. S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Tu w pobliżu Starzyn odblokowano przejazd na jezdni w kierunku Piły. Tam wcześniej na 8 kilometrze doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o kwestię naszej zagadki, czas ją rozwiązać, ale nie ma dobrego rozwiązania. Więc co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Zadać kolejną podpowiedź, powiedzieć o niej. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży i tutaj ja odnosiłem się do pewnego rodzaju sytuacji, kiedy dzieci bawią się, budują coś właśnie będąc na tej plaży. Mamy tak, pompowanie kół, no to też jest zabawa, wiadomo, że później z takim kołem napompowanym, to można się przekąpać. Pozdrawiam serdecznie, fajnie was było spotkać. Ola z Kugi i Paweł z Toyoty, to a propos jeszcze wyprawy maluchów i zdjęcie przesyłają z Kubą. Mamy też spryskiwacze od Direxa, to a propos zagadki. Saperka, no wiadomo, że tutaj do kopania dołków na plaży to się przyda. Budują zamki z piasku i na tym bym się skupił, jeśli chodzi o zamki z piasku. Kiedyś był oznaką lepiej wyposażonych aut, dziś jest niemal standardem, czyli mamy te zamki i mamy jeszcze jedną odpowiedź. Nie chroni księżniczki, tylko samochód. No. Co pani takie miny robi?
0: Nie chroni księżniczki, tylko samochód?
1: Tak.
0: Okej.
1: Dobrze. No to ruszamy dalej. Mamy 14 minut po godzinie 12 i mam nadzieję, że już tak puszczam do was oko, że uda nam się rozwiązać.

rozwiązania. Poduszka, pisze Aga. Mamy syrenę, pozdro od Farela. Ciekaw, pewnie alarmową jakąś, ale to nie o to chodzi. I mamy tutaj całą... A, pompowanie kół. Ta, to już było. Dobrze. Jeśli chodzi o podpowiedzi, to rozwiązanie, które doceniamy zwłaszcza wtedy, gdy się spieszymy. Korzystają z niego niemal wszyscy kierowcy. Nazwa tej rzeczy może odnosić się do wakacji na plaży. Kiedyś był oznaką lepiej wyposażonych aut. Dziś jest niemal standardem i nie chroni księżniczki, tylko samochód. I mamy całą serię odpowiedzi pod hasłem zamek centralny. Takiej odpowiedzi udzielili Marcin, Paweł ze Sportage, Gosia, Seba z Jumpera, Waldek z Oktawii i Piotr z Żółtego, który był pierwszy. No i tutaj należą się brawa. Bo chodziło właśnie o zamek centralny. Wspólnymi siłami udało nam się odgadnąć naszą dzisiejszą zagadkę. No i teraz utwór dobry do jazdy. Mam nadzieję, że się spodoba dla wszystkich zagadkowiczów. Jedziemy dalej przed siebie.

28 minut po godzinie 12. Informacje drogowe za kilka minut u nas. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, oczywiście zachęcamy do tego, żeby nam o nich napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji.

0: 29 do 13. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na A2 między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu miejscowości Skrzeki. Tutaj na jezdni w kierunku Terespola samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas na 529 kilometrze. Dobre informacje z S8 pod Warszawą między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic. Na jezdni w kierunku centrum Warszawy odblokowano przejazd. Tutaj zderzyły się wcześniej dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe. I po tej kolizji zablokowany był jeden pas na 8 kilometrze. Stąd dobre informacje, że trasa jest już przejezdna. Droga krajowa nr 92 w Wielkopolsce. Tutaj też można przejechać już bez problemów na trasie Kostrzyn-Nekla w pobliżu Brzeźna. Tu na jezdni w kierunku Wrześni samochód osobowy wpadł do rowu. Był ruch naprzemienny na 211 kilometrze. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych, a trasa także jest już odblokowana. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się południową obwodnicą Krakowa. Tutaj sytuacja w zasadzie się nie zmieniła, co oznacza, że jest dość długie spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle aż do węzła Kraków Południe i później zakorkowany jest także punkt poboru opłat Balice i tutaj w dwie strony. W zasadzie to już będzie tylko węzeł Balice. Jeśli chodzi o Libertów, tutaj mamy, czyli wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, od strony Siódemki, tutaj też jest spore spowolnienie i w przeciwną stronę, czyli przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego także jest spowolnienie. Poprawiła się sytuacja między Jawornikiem a Myślenicami jadąc w kierunku Krakowa. To jest fragment Siódemki. Tutaj odkorkował się ten fragment. No i sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na podhalańskim odcinku Zakopianki. Tutaj z kolei sytuacja się pogorszyła, bo korek mamy od Nowego Targu do Szaflar, a później od Białego Dunajca do Zakopanego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No, wracając do pogody, to będzie dość dynamicznie. Pełne ręce roboty mieli wczoraj strażacy z zachodniej części Warmii i Mazur. Powód to nocna burza z nawałnicą oraz miejscami silne podmuchy wiatru. Najgorzej było w jednej z gmin powiatu nowomiejskiego, relacjonuje brygadier Kamil Szczech z tamtejszej Straży Pożarnej.
1: Minionej nocy nad powiatem nowomiejskim, a w zasadzie nad gminą Grodziczno, mieliśmy burzę, podczas której wystąpiły silne podmuchy wiatru. Ta burza doprowadziła do powstania 9 zdarzeń. 6 z tych zdarzeń dotyczyło powalonych drzew, natomiast 3 zdarzenia dotyczyły zerwanych dachów bądź uszkodzenia połaci dachów, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach gospodarczych.
0: W akcję zaangażowani byli strażacy ochotnicy. No i takich akcji pewnie będzie sporo, bo pogoda będzie się zmieniać. Tymczasem w wielu miejscach temperatura przekracza 30 stopni. Burze przyjdą, ale teraz trzeba o siebie zadbać. Odwodnienie może prowadzić do stanów zagrożenia życia. I takie ostrzeżenia wysyłają nam ratownicy medyczni. Szczególnie narażone są osoby starsze, które mogą mieć zaburzone odczuwanie temperatury i nie czują pragnienia, mówi ratownik medyczny Piotr Jawciejczyk.
2: Czyli my wszyscy to znamy, że starsi ludzie nawet jak w taką pogodę ubierają się w 30 swetrów, w ten sposób odwadniają się o wiele szybciej. Nie mają również poczucia pragnienia i łaknienia, no, dlatego też często na przykład namawiamy osoby starsze do tego, żeby piły po prostu wodę, żeby się uczyły pić wodę. No i w tym mechanizmie się po prostu odwadniają, dochodzi w tym mechanizmie odwodnienia właśnie do niektórych stanów zagrożenia życia typu zaburzenie rytmu serca, niekiedy nawet udary, ogólnie złe samopoczucie.
0: Upały w wielu regionach Polski mają utrzymać się do środy, ale jeśli chodzi o temperatury dzisiaj, to cały czas są rekordowe. Absolutnie najwyższa temperatura teraz w Kozienicach 37 stopni. Cały czas Kozienice na pierwszym miejscu dzisiaj prowadzą, jeśli chodzi o najwyższe temperatury. I Słubice 22 stopnie. To jest z kolei najchłodniejsze miejsce. Czekamy także na informacje od Was a propos tego, jak się jeździ. No i pytanie, czy jesteście na wakacjach, czy dzisiaj w pracy, a jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście także zachęcamy do tego, żeby nam o tym napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji, a my te informacje przekażemy dalej.

0: 10 minut do 13. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo nowych utrudnień i od nich zaczniemy. To jest po pierwsze S6, odcinek między węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki. Tutaj na jezdni w kierunku Gdyni zepsuł się samochód dostawczy i zablokowany jest jeden pas na 336 kilometrze. Na drodze krajowej numer 15 na trasie Miąskowo-Września w pobliżu miejscowości Miłosław na 98 kilometrze zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Jedna osoba została ranna. Droga jest niestety całkowicie zablokowana i taka sytuacja może utrzymać się do godziny 15.30. To jest informacja sprzed chwili. W następnym serwisie obiecuję, że sprawdzę, czy w jakiś sensowny sposób da się to miejsce objechać. Teraz jeszcze S7, odcinek Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. To województwo warmińsko-mazurskie, to na jezdni w kierunku Gdańska. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię i zablokowany jest jeden pas na 49 kilometrze. Ponadto utrzymują się nadal utrudnienia na A2 między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu Skrzeków. Tu przypomnijmy, że na jezdni w kierunku Terespola samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas na 529 kilometrze. Dobre informacje z S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica w pobliżu Starzyn na 8 kilometrze po potrąceniu pieszego przez samochód ciężarowy. Droga była całkowicie zablokowana. Niestety był to śmiertelny w skutkach wypadek. Ta dobra informacja jest taka, że trasa jest już przejezdna. I jeszcze wracamy na chwilę do Trójmiasta, bo wciąż zablokowana jest częściowo S7 między węzłami Gdynia, Chwarzno, Gdynia, Wielki Kack w pobliżu Gdyni. Tutaj po awarii samochodu osobowego zablokowany jest jeden pas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy razem w trasie, 7 minut do 13.

0: Za moment skakujemy na wysokie obroty, chociaż mam wrażenie, że te dzisiaj nasze ruchy troszeczkę spowolnione ze względu na właśnie wysoką temperaturę. Robercie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak tam poniedziałek, jakie usposobienie na cały tydzień pracy?
1: Gorąco.
0: No właśnie.
1: Gorąco. Ale tylko dzisiaj chyba gorąco, jutro już jakieś tak burze przewidują.
0: Podobno.
1: Podobno i będzie chłodniej.
0: Ja czytałem, że do środy jeszcze może być gorąco, tak, tak do środy. No. Więc tak.
1: To gorąco zachęcam do słuchania PRK Polskiego jak gorąco.
0: No, myślałem, że jakoś schłodzisz. No ale dobrze, no, dobrze, że mamy tutaj w studiu
1: A wiesz, że pan doktor Mularczyk powiedział, że jeżeli chodzi o na przykład kąpiel wieczorną, to lepiej oczywiście najpierw letnią wziąć, żeby był...
0: Żeby szoku nie było.
1: Tak, a potem jednak gorącą. Bo jak wyjdziesz z gorącej wody do jednak trochę chłodniejszego pomieszczenia, to wydaje ci się, że jest chłodno.
0: A no to no dobrze. No może spróbuję, ale nie gwarantuję.
1: Gorąco, gorącem zwalczam.
0: Tak, tak. Lecz się trucizną, jak to się mówi, tak? Tą, którą się zatrułeś. Tak jest. No dobrze.
1: Szczepionka na tym polega.
0: Tak. No proszę, Ludwik Pasteur. Dzięki za dzisiaj, Piotr Firan. Do usłyszenia.

0: 13 na zegarach. Rozpoczynamy wysokie obroty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No jeżeli chodzi o upały, no to są upały. Temperatura szybko rośnie i będzie dzisiaj naprawdę upalnie do 39 stopni. Przewidują synoptycy nawet. Na zachodzie od 28 do 32. W centrum, na południu i na wschodzie nawet 39. Jak twierdzą specjaliści od pogody. Poczekamy, zobaczymy. No w każdym razie upał jeszcze nie zelżał. Jeżeli chodzi o aurę, no to na razie chyba spokojnie. Chociaż jakieś chmury na zachodzie i na północnym zachodzie kraju się pojawiają.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy poniedziałkową jazdę na wysokich obrotach, w upale. Ostrożnie oczywiście, skoncentrowani na wszystkim. Zapraszam, Robert Kilen.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Już 9 minut po godzinie 13. Dziś jest dzień rybaka. Nie wiem, czy wiesz, Ewo, ty lubisz rybki?
1: Lubię.
0: Lubisz rybki. Mhm. No właśnie, więc jeżeli chodzi o dzień rybaka, istnieje oczywiście taka niepisana zasada, że zawsze te nietypowe święta staramy się jakoś zauważyć na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach. I teraz też, tylko będzie utrudnione zadanie, bo nie trzeba będzie rozpoznawać rybaka, tylko jego córkę.
1: Córkę rybaka?
0: Tak.
1: Okej.
2: Okay. Córko rybaka.
0: Co to się stało? Co to się stało? No w każdym razie córko rybaka Mazura z Mazur. Jak się nazywa ta córka? Jak ma na imię właściwie? Tylko wiemy. Jak ma na imię córka rybaka? Jeżeli wiecie, jak ma na imię córka rybaka, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: Ja tak się zawiesiłam, bo myślałam, że będziesz chciał, żebyśmy rozpoznawali połów. A przecież ryby głosu nie mają.
0: Oczywiście.
1: I jakby to było?
0: Więc macie głos, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nie bądźcie rybami. Jak się nazywa córka rybaka, to brzmi pytanie. A jak brzmi odpowiedź? Czekam na odpowiedzi, a Ewa czeka na to, żeby wam uzmysłowić, co się dzieje na polskich drogach.
1: Niestety dużo.
0: Się dzieje.
1: Mhm.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od S6, odcinek między węzłami Skórowo i Leśnice. Tutaj na jezdni w kierunku Gdyni samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas na 61 kilometrze. Na A2 między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu Skrzeków. Tutaj bez zmian na jezdni w kierunku Terespola. Tutaj po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, zablokowany jest jeden pas na 521 kilometrze. S11, odcinek między węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko w pobliżu miejscowości Jaryszki. Tutaj zablokowana jest jezdnia w kierunku Kurnika, potem jak samochód osobowy uderzył w barierę na drugim kilometrze. No i tutaj najlepiej jest nie zjeżdżać z A2 węzłem Poznań-Krzesina, tylko pojechać dalej i w ten sposób ominąć ten zablokowany fragment S11. S6, odcinek między węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki. Tu po awarii samochodu dostawczego mamy zwężenie w kierunku Gdyni na 336 kilometrze. I mamy też cały czas informację o tym, że na S6 jest spowolnienie między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chwarzno. I rzeczywiście niestety cały czas tutaj po awarii samochodu osobowego na 6 kilometrze jest zwężenie i korek się wydłużył. Wcześniej miał 2 kilometry, teraz ma już około 4 kilometrów. Jeśli chodzi o S7, to też problemy z przejazdem warmińsko-mazurskim na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Tu samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni, blokując częściowo przejazd. W kierunku Gdańska zamknięty jest jeden pas na 49 kilometrze. Nowe problemy z przejazdem są też na 50. na trasie Łochów-Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Sadowne. Tutaj w kierunku na 272 kilometrze w kierunku Ostrowi doszło do zapadnięcia się przepustu drogowego i obowiązuje ruch naprzemienny. Na Krajowej 15 na odcinku Miąstkowo-Września w pobliżu Miłosławia jest zablokowany przejazd po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Motocyklista został ranny. To 98 kilometr tej trasy i obiecywałam objazd i tutaj no niestety tylko małe trasy lokalne i będą trasami, którymi można pojechać. Na przykład jadąc od strony Wrześni będzie to trasa przez Skotniki i przez Książno Murzynowo-Kościelne i dopiero za Miłosławiem wtedy wyjeżdżamy. Ale tak jak mówię, to tylko objazd dla samochodów osobowych. Ciężarówki mogą pojechać przez Grzym Masławice i następnie drogą wojewódzką 432 do Środy Wielkopolskiej i w środę 11 i następnie wracają do 15.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz w Dniu Rybaka pytam o córkę rybaka. Jak ma na imię córka rybaka?
6: Córko rybaka, Mazura z Mazur.
5: Jak ma na imię córka rybaka? Jeżeli to wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozpocznijmy dobrze dla szarych komórek ten weekend, ten tydzień po weekendzie.

0: I nie wiadomo, czy ona była córką rybaka Mazura z Mazur, zwłaszcza, że Albatros jest w Augustowie, czyli tak naprawdę to już nie Mazury, a Podlasie. Więc jak ma na imię córka rybaka Mazura z Mazur? Halo, halo.
1: Oczywiście Monika, córka rybaka.
0: Monika to dziewczyna ratownika. Co się dzieje w tym upale? Jak ma na imię córka rybaka? Halo, halo.
1: Eleonora najprawdopodobniej. Pozdrawiam szwagieru.
0: Pozdrawiam szwagieru, nie Eleonora. No to już wiemy, że nie Aldona, nie Eleonora, nie Monika, nie Beata. Jak ma na imię córka rybaka?
2: Córka rybaka Mazura z Mazur.
0: Ma na imię córka rybaka Mazura z Mazur. Jak wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodnie, jak bezpiecznie. Oczywiście w trakcie jazdy na wysokich obrotach po 13 jedziemy. Jak żądło teraz ukuje nas T-Love. Muzycznie oczywiście.

0: No to jak to jest z tą córką rybaka Mazura z Mazur? Jak miała na imię? Aldona z Podwiednia pozdrawia Aga i Aga twierdzi, że córka rybaka miała na imię Aldona. Nie, Ago, nie, nie miała na imię Aldona. Halo, halo.
1: Córka rybaka miała na imię Beata. Pozdrawiamy Wojtek, Agnieszka, Marysia i Jaś.
0: Wojtek, Agnieszka, Marysia i Jaś, pozdrawiam was również, macham oczywiście, jedźcie bezpiecznie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, ale jeżeli chodzi o Beatę, no to ona była z Albatrosa.

0: No to jak to jest z tą córką rybaka Mazura z Mazur? Czy już to wiemy? Oczywiście, że to wiemy. Chociaż pojawiają się też jeszcze błędne odpowiedzi. Jola to ta od rybaka. Skorka pozdrawia Marcin. Marcinie, nie Jola, nie, trochę inaczej, trochę inaczej. Jak miała na imię?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Córka rybaka to była Ilona. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Tak jest, córka rybaka to była Ilona, chociaż artist Ząbek twierdzi, że miała na imię Ilona, ale w dowodzie miała Aldona, więc Aga też miała rację z Podwiednia.
2: A miała rzeczywiście Aldona?
0: Nie wiem, ale skoro Arti tak twierdzi, to ja mu wierzę.
2: Tak myślisz? No, okay.
0: Córka rybaka to Ilona, Maciej może z Białegostoku. Właśnie, może ktoś zna córkę rybaka osobiście, więc widzę, że znacie tą córkę rybaka. Piotr z miasta Łódź też wiedział. Marcin z Chrzanowa, Sebastian z Daci, Irus z Bytomia, Darek z Elki, Tomek z Aktrosa, Tomek i Marcin i Krzysztof z pracy. W pracy się chłopaki zastanowili i wiedzieli, że to Ilona.
3: Miała na imię Ilona, Małgorzata ze Skody.
0: Pozdrawiam się, Małgorzato ze Skody. Oczywiście, że tak. Pewnie się spóźniłem, pisze Tode, ale córka rybaka miała na pewno na imię Ilona. Nie spóźniłeś się, dobrze, że napisałeś oczywiście i pochwaliłeś się swoją wiedzą. Tomasz wiedział, Łukasz Misiek z Astry, Kasia z Kii, Michał 75, Bartłomiej, Mateusz Świata z Kudo, Wojtek z Toyoty, Tomek z Volvo, Michał z Belgii. Kto jeszcze?
4: Córka rybaka miała na imię Ilona.
0: Tak jest.
4: Pozdrawiamy Wojciech, Agnieszka, Maria i Jan.
0: Pozdrawiamy. Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli, Tomek CRX, Artur Toyota, Corolla, Lukas, Piotr z Dużego Mobilka, Speedy z Jumpera, Tobo 123, Barbara, Tomasz z Merca, Tomasz ze Skani, córka rybaka to Ilona, Ania Starnowa też to wiedziała. Kto był najszybszy?
5: Córka rybaka ma oczywiście na imię Ilona. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
0: Krzysiek, nawet tak troszeczkę Krzysiek zaśpiewał, pewnie. Krzyśku, możesz pozdrawiać kogo chcesz, oczywiście. Możesz pozdrowić nawet córkę rybaka, jak ci się zamarzy, poprzez aplikację naturalnie. Możesz napisać, możesz nagrać te pozdrowienia. A Zosia była najszybsza, z uśmiechem Zosia, w aplikacji pisząc. Czyli Zosia i Krzysiek możecie pozdrawiać. Wielkie brawa dla pozostałych, którzy wiedzieli, że to Ilona. Przekonajcie się zresztą.

0: Dużo by pasowało.
1: Ale Ilona to jest dobra odpowiedź.
0: Prawidłowa odpowiedź.
1: Za chwileczkę wkraczamy na polskie drogi. Droga S6, węzeł Gdynia, port, zjazd na estakadę Kwiatkowskiego jest zamknięty po dachowaniu samochodu dostawczego. Marcin informuje o tym w aplikacji. Korek ma na 25 minut, ładne kilka kilometrów. Dziękujemy Marcinie. A co doda Ewa? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety sporo utrudnień. Właśnie zacznijmy od S6, odcinek między węzłami Gdańsk-Szedłki, Gdańsk-Karczemki. Tutaj ja mam informację o awarii dostawczaka, ale dachowanie też jest równie prawdopodobne. 336 km na jestny w kierunku Gdyni, zwężenie. S6, tutaj odcinek między węzłami Skórowo i Leśnice, więc też pomoże, ale już kawałek za Trójmiestem. Tu z kolei na jestny w kierunku Gdyni samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie. S7, tu sprawdzałam przed chwilą, ale cały czas korek jest długi, ponad 4-kilometrowy między węzłami Gdynia-Chwarzno i Gdynia-Wielki Kack. Tutaj po awarii samochodu osobowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Poprawiła się nieco sytuacja na S11 między węzłami Poznań-Krzesina i Koninko w pobliżu miejscowości Jaryszki. Samochód osobowy uderzył w bariery. Droga była całkowicie zablokowana w kierunku Kurnika. Teraz mamy informację o tym, że zablokowany jest lewy pas, a ruch odbywa się pasem prawym. Na A2 na Mazowszu między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu Skrzeków. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jest zwężenie w kierunku Terespola na 529 km. W Warmińsko-Mazurskim bez zmiany na S7 na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Na 49 km samochód ciężarowy wywrócił się na drogę. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Gdańska. I sprawdzałam także, bo tutaj długo, już kilka godzin trwają utrudnienia na A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na jezdni w kierunku Katowic, ale cały czas zablokowany jest ten pas na 180 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. W tej chwili korek ma prawie 7 km. I cały czas mamy jeszcze informacje o A4 w Śląskiem między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic. Zderzenie czterech samochodów ciężarowych i zwężenie w kierunku Wrocławia. I już patrzę, czy rzeczywiście tam cały czas jest korek. Tam jakiś czas temu już sytuacja się poprawiła i droga nie była całkowicie zablokowana, tylko było zwężenie. No i mamy jeszcze tutaj niewielki korek, więc prawdopodobnie skutki tego zdarzenia jeszcze są. Zawsze można, żeby ominąć to miejsce, zjechać z, albo na wysokości Rudy Śląskiej, albo wcześniej na wysokości Chorzowa z A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A już za chwileczkę za momencik naprawdę rozgrzejemy sobie szare komórki, bo będzie bardzo gorąca zagadka.

Powiedziałem, że czeka nas bardzo gorąca zagadka. Zgodnie z tym, co się dzieje nam zewnątrz, temperaturami, dopasowana zagadka do tego. Posłuchajcie fragmentu muzycznego. Nie ukrywam, że według mnie to trudna zagadka. Znacznie trudniejsza niż ta córka rybaka. Ale

Z pewnością nie zaskoczę was. Na pewno znajdą się wśród naszych słuchaczek i słuchaczy tacy, którzy będą wiedzieli, o co chodzi. Uwaga, uwaga, fragment muzyczny. Dlaczego to jest taka gorąca zagadka? Jak wam się wydaje, o jaki żar, o jaki gorąco, o jaki żar chodzi? Dlaczego ta zagadka jest gorąca, o jaki żar chodzi? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji ponownie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my jedziemy dalej, na wysokich obrotach.

0: No to jak to jest z tym gorącem, o którym pytam? Dlaczego? Dlaczego to taka gorąca zagadka? O jaki żar chodzi? Tutaj Rafał i Gosia piszą z trasy. Pozdrawiam was, Rafale i Gosiu, że to chodzi o Majkę Jeżowską na plaży. Nie, nie chodzi o Majkę Jeżowską na plaży, bo Majka Jeżowska to biegała po polu i piła kakao.
1: Tak? Tak. To nie znam.
0: Nie znasz? Nie biegała. Hulała po polu i piła kakao. Więc to nie ma nic wspólnego z plażą. O co chodzi w tej zagadce? Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ireneusz i Katarzyna.
1: Tak?
2: Odpowiadamy na zagadkę. Mhm. Kuba, wyspa jak wulkan gorąca. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale nie chodzi o Kubę, wyspę jak wulkan gorącą. Raz jeszcze w takim razie przypomnijmy sobie, dlaczego ta zagadka jest taka gorąca? O jaki żar chodzi? Gorąco się naprawdę zrobiło. Tak. Gorąco się zrobiło, a dlaczego? To jak wiecie, to

0: Czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a jak gorąco na polskich drogach?
1: Niestety też bardzo,
0: bardzo
1: dużo
0: gorąco.
1: Utrudnień.
0: Posłuchajmy, Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A2, odcinek między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu miejscowości Skrzaki. To jest jeszcze mazowiecki odcinek autostrady. Tu na jezdni w kierunku Terespola samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie na 521 kilometrze. Jeśli chodzi o autostradę, to wciąż utrudnienia na A4. Po pierwsze, na dolnośląskim odcinku między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Katowic i jest także spory 7-kilometrowy korek. W przeciwną stronę, jadąc od strony Wrocławia, także jest dość duże spowolnienie. No i cały czas zablokowany jest jednak fragment na A4 w Śląskie między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic. Prawdopodobnie teraz te samochody ciężarowe, które zderzyły się ze sobą, a było ich aż 4, teraz są usuwane na jezdni w kierunku Wrocławia i tutaj trzeba albo zjeżdżać z autostrady na wysokości Rudy Śląskiej, albo wcześniej na wysokości węzła Chorzów, na przykład węzłem Batory. Jeśli chodzi o ekspresówki, to mamy też sporo problemów w Trójmieście i w województwie pomorskim. S6, odcinek między węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki. Tutaj po dachowaniu samochodu dostawczego na jezdni w kierunku Gdyni na 336 km jest zwężenie. Na S7 z kolei między węzłami Gdynia-Kwarzno i Gdynia-Wielki Kack od kilku godzin jest korek w kierunku Gdańska po awarii samochodu osobowego na 7 km. I jeszcze S6 na Pomorzu między węzłami Skórowo i Leśnice. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę. Jest zwężenie na 61 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: Maluchy na maluchu!
6: To była reklama.

0: A co to za program? Jaka to melodia? Czy nie za mało nutek zapodałeś, Robercie? Andrzej się pyta. Naprawdę za mało nutek zapodałem? Żebyście odgadli, o co chodzi? Dlaczego to takie gorące zadanie? Dlaczego to taka gorąca zagadka? O jaki żar chodzi? Tutaj widzę w aplikacji może chałupy Zbigniewa Wodeckiego, Rafał i Gosia. Nie, nie, nie. Chałupy to nie jest dobry strzał. Gorąco, Nowy Sącz, Waldek z BMW X3 pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No gorąco, ale nie o to chodzi w tej zagadce. Chodzi o żar bajki Śpija w aplikacji. Nie, nie chodzi o to. O co chodzi? Halo, halo.
1: Chodzi o serial Żar Tropików. Pozdrawiam, Irek.
0: Tak, tak, Irku, chodzi o serial Żar Tropików. Oczywiście, że tak, za chwileczkę do tego jeszcze wrócimy. A tymczasem przypomnijmy sobie jeszcze tą gorącą melodyjkę. No i sprawdzamy, czy ten żar jest dziś z nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, wielki żar z nami w Kozienicach, 37 już.

0: Na termometrach pokazują termometry. Najchłodniej jest na zachodzie Polski, 22 pokazują termometry w Słubicach. No ale te 37 przyznacie. Ukrop, upał, straszny upał. Burze też mogą być właściwie na terenie całej Polski. Na terenie obowiązuje albo drugi, albo trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami i upałem. Dzisiaj w ciągu dnia na północnym zachodzie i na zachodzie kraju zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami nawet duże, a na pozostałym obszarze zachmurzenie mało, okresami wzrastające do dużego i wtedy przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet z gradem mogą się pojawić. Do 39 zapowiadają synoptycy, jeżeli chodzi o temperaturę. Na razie 37,1 w Kozienicach i tam jest najcieplej. Wiatr jest słaby i umiarkowany, na ogół wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: Ruszamy! Gorąco, muzycznie, na wysokich obrotach, jak słyszycie. Prawie 3 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. To Metallica naturalnie, ale w nie swoim utworze. Thin Lizzy, wcześniej byli. Zapraszam, Robert Kilanowicz.

0: No właśnie, jakby tak można było latać, to by korków nie było i Ewa nie miałaby wam o czym opowiadać.
1: Tak, byłoby fajnie. Chociaż może byłyby powietrzne korki.
0: Korki powietrzne, tak. Korki powietrzne to w Sylwestra latają. W powietrzu.
1: Też.
0: A my teraz o innych utrudnieniach na polskich drogach.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Od dobrej informacji nie zacznijmy, zwłaszcza, że jest tylko jedna. S6 między węzłami Gdańsk-Szadłki i Gdańsk-Karczemki. Tu jest odblokowany przejazd w kierunku Gdyni, a wcześniej na 336 km doszło do awarii samochodu dostawczego i zablokowany był jeden pas ruchu. Tu dobre informacje, że trasa jest odblokowana. I mamy jeszcze jednak jedną dobrą informację z ostatniej chwili, a dwójka odblokowana między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu Skrzeków. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Terespola. I stąd także dobre wieści, że przejazd został już udrożniony. Natomiast wiele utrudnień wciąż, między innymi na pomorskim odcinku S6 między węzłami Skórowo-Leśnice. Tu samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni na 61 km. I cały czas są też problemy na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i węzłem Gdynia Chważno. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska po awarii samochodu osobowego zablokowany jest jeden pas. Mam wrażenie, że ta awaria została już usunięta, bo zepsuł się ten samochód przed godziną 10, ale niestety korek nadal jest. I właśnie dokładnie na tym odcinku między węzłami Gdynia Chważno i Gdynia Wielki Kack, to na jezdni w kierunku jadąc dalej Gdyni albo Wejherowa i później przed węzłem Gdynia Chylonia też korkuje się. Być może to już popołudniowy szczyt komunikacyjny albo po prostu wakacje właśnie na trasie S7. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy też S7 w Warmińsko-Mazurskim, częściowo zablokowaną na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Tutaj samochód ciężarowy wywrócił się i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 49 kilometrze. I jeszcze S11, tutaj wciąż częściowo zablokowany odcinek między węzłami Poznań-Krzesiny-Koninko w pobliżu Jaryszek. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę i ruch odbywa się tylko jednym pasem, prawym na jezdni w kierunku Kurnika na 2 kilometrze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do gorącej zagadki. Dlaczego taka gorąca ta zagadka? O jaki żar chodzi? Już to wiemy, ale kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
3: Oczywiście chodzi o żar tropików. Pozdrawiam, Marian z Forda.
2: Oczywiście, że tak. Tutaj fajne odpowiedzi od was nadeszły. Od Jacka z Zielonej Góry, od Wielebnego między innymi. Wielebny napisał, nie mam bladego pojęcia, ale może to jest żart tropików, Robercie. Dokładnie, nawet jak nie wiedzieliście, o jaki żart chodzi, wymyśliliście, że to żart tropików i bardzo dobrze, Jacku i Wielebny. Tak samo, bez wiedzy, ale tylko pomyślunek zadziałał. Halo, halo.
3: Oczywiście chodzi o żart tropików. Pozdrawiam, Marian z Forda.
2: Oczywiście chodzi o żart tropików. Michał z Belgii też wiedział. Tomek, Marcin i Krzysztof z pracy. Michał z trasy też wiedział. Chodzi o żar tropików, tak myślę. Grzegorz z BMW. Ania niezawodnie. Salomea i Arkadiusz wiedzieli także. Piotr, Zbyszek, Stolarze z Wronek, Adrian i Rafał. Da bardzo dobra odpowiedź. Artur z Yamachy. Niebieska Gosia wiedziała. Tomek ze Skani. Kto jeszcze?
4: No witam cię, Robercie. Witam. Rafał z Beko. Oczywiście cześć, chodzi o żar tropików. Taki serial. Tak. Żar tropików. Pozdrawiam.
2: Tak jest. Tomek ze Skani wiedział. Bartek z Inowrocławia. Rafał w delegacji, a mimo delegacji znalazł czas i im napisał. Paweł z WLKP. Adrian, Mateusz z Kudo. Afam napisał z Gdańska. Oczywiście żar tropików. Pozdrawiamy z gorącego Pleszewa. Tylko 37 stopni. Tylko? No to już niedaleko do żaru tropików. Ola, Laura i Tomek. Pozdrawiam was serdecznie.
5: Piosenka pochodzi z filmu Żar tropików. Pozdrawiam, Arek.
2: Arek też wiedział. Todę wiedział. Katarzyna wiedziała. Justyna z Rawki. Bardzo dobra odpowiedź, Justyno. Michał z Jastrzębia-Zdroju. Żar tropików napisał Tobo 123. Kto był najszybszy, to już wiecie, prawda?
6: Chodzi o serial Żar tropików. Pozdrawiam, Irek.
2: Irek był najszybszy, a ekipa z Senatorskiej była najszybsza spośród tych, którzy pisali w aplikacji. Czyli Irku i ekipo do dzieła. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o żar tropików.
1: Ja wiedziałam.
2: Tak, Ewa też wiedziała, powiedziała. A niektóre panie, nasze słuchaczki, pisały, że oczywiście ten serial oglądało się tylko ze względu na fabułę.
1: A, na fabułę. Dobrze.
2: Tylko ze względu na fabułę.
1: Ale wiesz, że przetłumaczyli tylko jedną część tego tytułu.
2: Tak?
1: Bo w oryginale on nazywał się Tropical Heat Sweating Bullets, czyli pocące się kule.
2: To zupełnie by nie pasował do... Dokładnie tak. Bo dziś Międzynarodowy Dzień Tropików mamy i dlatego pytałem o ten żart tropików. Dobrze, jedziemy muzycznie.

0: Słuchaj mnie.
1: Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, jest teraz z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, panie Bartłomieju, witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bezpieczeństwo na kolei to taki temat, który pojawia się cyklicznie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Ano dlatego, że wyjeżdżamy teraz, prawda? Ludzie wyjeżdżają na wakacje, częściej stykają się z przejazdami kolejowymi. Być może na przykład niektórzy do pracy i z powrotem, jak jadą normalnie, codziennie, w takiej codzienności nie stykają się z przejazdami kolejowymi i nie bardzo potrafią się zachować na nich. Więc dlatego to bezpieczeństwo jest dla nas tak ważne i dlatego o tym przypominamy. Czy w wakacje dochodzi do większej liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych?
2: Statystycznie trudno powiedzieć, bo takich danych sobie nie przygotowałem. Mhm. Natomiast co do zasady dochodzi. Kolej statystycznie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego.
1: Tak, jak jedziemy pociągiem oczywiście, ale nie jak się z nim zderzamy.
2: Natomiast jadąc samochodem warto do tej rutyny komunikacyjnej dodać kilka dobrych praktyk, żeby do takich zdarzeń nie doszło. Zresztą pan redaktor mówi o zdarzeniach, a często te sytuacje, które my odnotowujemy, to są zdarzenia bez kontaktu. W zeszłym roku mieliśmy 35 takich zdarzeń z udziałem pociągów Kolei Śląskich, ale w przypadku większości...
1: A co to znaczy zdarzenia bez kontaktu? To znaczy, że samochód się nie zderza z pociągiem, tak? A mimo tego dochodzi do niebezpiecznej sytuacji? Dobrze rozumiem, czy nie?
2: To chodzi o sytuacje, w których pociąg zdąży wyhamować lub samochód znajduje się na przejeździe, ale jakby poza...
1: zasięg
2: jazdy pociągu.
1: Rozumiem.
2: Tak.
1: Rozumiem, no to w sumie dobrze, że dochodzi do takich zdarzeń bez kontaktu, przynajmniej bezpiecznie jest. To w takim razie, o czym powinni pamiętać kierowcy, którzy zbliżają się do przejazdu kolejowego?
2: No, przede wszystkim o fizyce. Każdy, kto prowadzi samochód, wie, że z prędkości 100 km na godzinę wyhamuje na przestrzeni 40-50 metrów. Pociąg, który jedzie z prędkością 100 km na godzinę, potrzebuje około kilometra, żeby się zatrzymać i mówimy tutaj o pociągu osobowym, pociąg towarowy nawet do 1300 metrów.
1: No właśnie, z tego sobie nie zdajemy sprawy i dlatego dochodzi do zahaczenia, często dochodzi chyba, znaczy pan powiedział, że bez kontaktu, ale często też dochodzi do takich zdarzeń z kontaktem, do zahaczenia. Na szczęście mam nadzieję, że coraz mniej tych najtragiczniejszych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Dobra, pamiętamy o fizyce, jak się zachowujemy w takim razie.

0: na przejazdach kolejowych drogowych?
1: No przede wszystkim mamy przejazdy różnej kategorii. Jeśli chodzi o te przejazdy samochodowe, no to od A do D, przy czym A to są te najbardziej chronione, gdzie przejazdem steruje uprawniony pracownik kolei lub mogą być urządzenia wyposażone w rogatki. Co ważne, te rogatki zamykają nam jezdnię na całej przestrzeni. Kategoria B w zasadzie różni się tym, że zamyka nam rogatka tylko pas wjazdowy. Natomiast od C zaczynają się przejazdy niestrzeżone, wyposażone wyłącznie w sygnalizację świetlną. Kategoria D to pojazdy, które nie mają żadnych systemów automatycznych ani rogatek. Tam jest po prostu znak stop i bezwzględnie przed tym znakiem należy się zatrzymać. Jeśli mówimy o tych przejazdach wyższej kategorii, no to pamiętajmy, jest często czerwone światło, jest rogatka. Jeśli świeci się czerwone światło, powinniśmy się zatrzymać, bo to oznacza, że za chwilę opadnie rogatka i wtedy możemy się nie zmieścić. To też skutkuje tym, że narażamy się na bardzo ostre sankcje, bo przejechanie na takim czerwonym świetle, nawet jeżeli rogatki nie drgną, nawet ruszenie wcześniej, bo pamiętajmy, że często jest tak, że rogatki się podnoszą, myślę sobie, a mogę ruszyć, już się zmieszczę, ale światło się jeszcze świeci, wiele przejazdów i coraz więcej jest wyposażanych w automatykę, która rejestruje wszelkie wykroczenia kierowców i każdorazowo to jest 15 punktów karnych i mandat w wysokości od 2000 zł i co ważne, jeżeli chodzi o kwotę mandatu, to ona jest taka sama również dla rowerzystów i pieszych.
0: No tak, to oczywiście duże sankcje, ale tak naprawdę chyba ważniejsze jest to, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy pamiętali o tej fizyce, o której panie Bartłomieju wspomniał. I jeszcze dodajmy dla tych, którzy rzadko stykają się z przejazdami kolejowo-drogowymi, że to czerwone światło tam nie świeci ciągle, tylko pulsacyjnie, prawda? I to może niektórych kierowców mylić, bo mogą zresztą takie sygnały od naszych słuchaczy też dostajemy, że niektórzy sądzili, że jak mruga czerwone światło, to mogą jeszcze przejechać. A to jest bezwzględnie zakazane, prawda?
1: I niestety i zachęcam radiosłuchaczy do zajrzenia do kanałów media społecznościowych Kolei Śląskich. My dzisiaj tam opublikowaliśmy film, na którym kierowca zawodowy, kierowca karetki wjeżdża na strzeżony przejazd.
0: Kierowca karetki?
1: Jejku. Na szczęście nic się nie dzieje, to nie jest nasz pociąg, tam przejeżdża pociąg Pendolino, on też się mieści na tym przejeździe razem z tą karetką, tam był sygnał wcześniej, wiemy, że ten maszynista zwolnił, no i przejechał obok karetki, natomiast faktycznie karetka wjechała na przejazd.
0: Takie rzeczy, jak słyszycie, dzieją się na polskich drogach. Kierowcy zawodowi, kierowca karetki wjeżdża na przejazd kolejowo-drogowy, mimo że nie może nań wjechać. Jak się zachować w sytuacji, gdy utkniemy na torach? O tym z panem Bartłomiejem porozmawiam między innymi za parę minut.

0: KSU przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia na kierowców, ale absolutnie nie jeździmy pod prąd. Naprawdę nie jeździmy pod prąd, nawet chcąc sobie skrócić drogę. S8 w Warszawie pomiędzy Lazurową a Przyprymasa Tysiąclecia. Korek spowodowany zaparkowaniem samochodu policyjnego na prawym pasie, gdy obok stoi niesprawny samochód na pasie awaryjnym. Absurdalna sytuacja, bo wystarczyło by tylko stanąć na pasie awaryjnym i już nie byłoby tego korka, pisze nasz słuchacz.
1: A korek jest długi.
0: No właśnie, takie sytuacje też zdarzają się na polskich drogach i dlatego cały czas twierdzę, że te szare komórki się bardzo

0: bardzo przydają w takich sytuacjach. No i sobie będziemy jeszcze je rozgrzewać, a teraz wkraczamy na polskie drogi. Ewa Mierzejewska i wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S8 już korkuje się w obie strony. Na jezdni w kierunku Białegostoku, a wcześniej Marek od Mary Mąckiej aż do węzła Bemowo-Juszczy, czyli to jest prawie 5,5, nawet 6 km korka. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, to spowolnienie jest od Mary Mąckiej i kończy się za mostem, ale przed węzłem Łabiszyńska. Korkuje się tuż już dojazd Prymasa Tysiąclecia do S8 właśnie i także już w Alejach Jerozolimskich dość ciasno, zwłaszcza na jezdni w kierunku Prymasa i dalej jadąc S8. Na S2 za to na razie spokojnie i nie ma zbyt dużego ruchu. Droga krajowa nr 79 na trasie Ursynów-Piaseczno, to jest oczywiście fragment ulicy Puławskiej. Tutaj w dwie strony są już spowolnienia. No i podobnie jest przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tutaj duży ruch na 7 w kierunku Warszawy. Mamy też korek na wysokości Palmir, Czosnowa i Dziekanowa Leśnego. Tu już z kolei na jezdni w kierunku północnym, czyli jadąc, no nie wiem, na przykład do Mławy, a dalej do Gdańska także. Mamy też nowe dwa utrudnienia, to jest A1, odcinek między węzłami Sośnica-Gliwice Wschód, tu w pobliżu Gliwic, bus uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Łodzi na 4 km. Na drodze krajowej nr 92 z kolei w Wielkopolsce na trasie Pniewy-Poznań w pobliżu Tarnowa Podgórnego. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowane są dwa pasy w kierunku Pniew na 161 km. I jeszcze dobre informacje na koniec. S6, odcinek między węzłami Skórowo i Leśnice na Pomorzu, na jezdni w kierunku Gdyni. Odblokowano przejazd. Tam, przypomnijmy, wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery na 61 km. Było zwężenie, teraz trasa jest już otwarta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę bardzo, Piotr PRK Fan pisze, niesamowite rzeczy dzieją się. Dzięki za KSU. Robercie, podczas montażu grzejnika łazienkowego moje klucze robiły pogo. Takie rzeczy się dzieją przy KSU. No to będziemy grać oczywiście KSU. W Gryfinie leje natomiast jak z cebra. Na zachodzie kraju już trochę chłodniej, a w okolicach Lublina Smoleń, pisze nasz słuchacz, i na termometrze w samochodzie, zgadnij ile?
2: W samochodzie?
0: Tak.
2: 38.
0: 9.
2: 39.
0: 39.
2: Chyba blisko.
0: Pewnie dziś osiągniemy 40. No dobrze, koncert życzeń przed nami. A tymczasem ekipa senatorskiej pozdrawia całą ekipę PRK oraz wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim natomiast naszą ukochaną, nieustraszoną Weronikę, która w upale mazurskich tropików ujarzmia fale na wzburzonych jeziorach, pisze ekipa senatorskiej. No to dla Weroniki z Mazur.

0: Proszę bardzo. Aga i Piotr Ciguana piszą, KSU zrobiło im dzień, wracają z Cisnej, no tamto upał. A nasi wysłannicy PRK, Polskiego Radia Kierowców na wielką wyprawę maluchów podążają, jak się domyślam, na zachód, tam gdzie chłód. Dzień dobry. Kuba Marcinowicz, Michał Górski.
1: Dzień dobry.
0: Macie mniej niż 30 już na termometrach, czy nie?
1: No nie, mamy nie. 33 i jeszcze jest ładna pogoda, chociaż przed chwilą przeglądałem prognozy pogody właśnie dla tego obszaru, w którym teraz jesteśmy, a dzieli nas około 80 km od Monachium, czyli już wjechaliśmy, przekroczyliśmy granicę czesko-niemiecką, więc jesteśmy w Niemczech. No i widziałem, że nad Berlinem zebrały się chmury burzowo-deszczowe, więc nad Berlinem pada, natomiast my tutaj zdecydowanie bardziej na południu Niemiec i tutaj na razie jeszcze spokojnie, chociaż prognozy mówią, że dzisiaj burza i deszcz nas
0: Monachium
1: jeszcze złapią.
0: Mówicie, Monachium.
2: No trzeba, tak, tak. Pogoda jest łaskawsza niż wczoraj, na pewno, bo tamte upały nas zmęczyły wyjątkowo. Dzisiaj tego deszczu jeszcze nie ma, nie widzimy, ale rzeczywiście chyba wypatrujemy. Temperatura jest łaskawsza dzisiaj. Natomiast krótki raport sytuacyjny. Wczoraj 300 km po starcie z Wrocławia, 72 maluchy łącznie, cała kawalkada to około 100 samochodów. Pędzimy, oczywiście to jest niedosłownie, należy potraktować, bo te kilometry naprawdę w tym zestawie to bardzo powoli mijają. Wczoraj nocleg w okolicy Pragi, wyjechaliśmy dzisiaj z samego rana i kierujemy się właśnie dalej na zachód. Jesteśmy już, tak jak powiedział Kuba, na terenie Niemiec. No i co? Gdzieś tak połowa drogi dzisiaj.
1: Tak, dojedziemy dzisiaj do Bawarii. No i pytanie oczywiście do naszych słuchaczy, taki szybki konkurs. Co dzisiaj będziemy jeść na obiad, który już za chwileczkę, już za momencik. Można pisać w aplikacji. Ciekawy jestem, czy ktoś zgadnie. Skoro Bawaria, to taka duża podpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o naszą wyprawę, no oczywiście te 72 maluchy jadą po to, żeby pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Celem tej wyprawy jest plaża w Normandii, więc jeszcze trochę tych kilometrów nam zostało. Robert, mamy dla ciebie niespodziankę. Mamy dla ciebie prezent i dla wszystkich naszych słuchaczy.
0: Nie.
1: Wtedy jeszcze z Wrocławia, okay. Bo wczoraj oficjalny start o godzinie 12 i nagle pojawia się nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tutaj z tej strony to było 1, 2, 3. Bardzo fajna impreza, z dużym rozmachem. Duże wrażenie robią te maluchy. Super jest robota. Dużo jeżdżę i spędzam dużo czasu za kierownicą. Podoba mi się to, że jest radio, które można posłuchać dobrej muzyki, dobrych reportaży i super konkursy.
1: No to do usłyszenia na trasie.
3: No dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: No i proszę bardzo,
0: super.
1: Taki prezent.
0: To było 1, 2, 3. Dziś też jedzie z nami. Już zgaduję.
1: Pozdrawiamy go serdecznie. Słuchajcie, wielka wyprawa maluchów to przede wszystkim akcja, która pomaga dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych, ale każdy z nas, niezależnie od funkcji, niezależnie od tego, czy jedzie maluchem, czy zupełnie innym samochodem, jest ambasadorem bezpiecznej jazdy. I o tym bezpieczeństwie dużo mówimy, dużo także będziemy mówić na antenie Polskiego Radia Kierowców. No i już zapowiadaliśmy dzisiaj od rana, że pojawi się Kajetan Kajetanowicz. Jaką on ma definicję bezpieczeństwa, czyli czym dla niego jest bezpieczeństwo na drodze?
4: Więcej niż tobie się wydaje, bo wiem, że masz mnie za uśmiechniętego gościa i faktycznie tak jest. Cieszę się życiem, kocham życie, jeżdżę w rajdach samochodowych, więc dla kogoś to może brawura. Wręcz przeciwnie, mam dwójkę dzieci i chcę wrócić do domu. I one rosną, są szczęśliwe dzięki edukacji, dzięki naszej pracy wspólnie z moją żoną, dzięki takim akcjom jak Wielka Wyprawa Maluchów. I dla mnie bezpieczeństwo jest czymś, od czego zaczynam nawet rajd. Bez pewności, że wszystko jest okej z moim samochodem choćby, rajdowym, nie wsiadam do niego i nie jestem w stanie się ścigać, nie mówiąc już o drogach, po których poruszam się na co dzień. Bezpieczeństwo, bez tego nie ma co się ruszać. Oczywiście mówię teraz, mając już dojrzałe lata, ale i znowu się uśmiecham, natomiast to jest serio temat i kiedyś oczywiście podchodziłem do tego z większym luzem. Teraz nadal cieszę się jazdą, natomiast zanim siądę do

0: Upewniam się, że wszystko jest z nim okej. Okay. Zdaję sobie sprawę z tego od już dłuższego czasu, że prawo jazdy jest pozwoleniem na broń. Powtarzam to jak zawsze. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Kiedyś były inne problemy na drodze, teraz są inne. Na przykład telefon w ręce to jest jeden z większych wrogów nas samych, tylko innych. Więc miejmy taką świadomość, że siadając do auta powinniśmy być skoncentrowani na jeździe, a nie na telefonie.
1: Zwłaszcza w tych trudnych warunkach pogodowych, kiedy jest bardzo, bardzo upalnie. Róbmy sobie przerwy, pamiętajmy o wodzie i podróżujmy bezpiecznie, o tym bezpieczeństwie. Oj, jeszcze będzie podczas wyprawy dużo.
2: Jeszcze nie kończymy, chłopaki, jeszcze nie kończymy, bo są odpowiedzi. Kartofel, salat i sznycel, to po 1, 2, 3, tak a propos, nie.
3: Nie. A szkoda.
2: Smacznej golonki panu redaktorom Monika z
1: Madarenki.
2: Jest, jest golonka.
1: Tak jest. Dzisiaj na obiad kuchnia wydaje golonkę po bawarsku, więc za chwilę faktycznie będziemy się posilać, czekamy na maluchy. Dodam tylko, że dzisiaj nam się trochę ten peleton rozbił. Tam jakiś wypadek po drodze się pojawił. W ogóle jechaliśmy fantastyczną, ciekawą drogą, bo jechaliśmy niby drogą ekspresową, a tak naprawdę to 20 ekspresowa w Niemczech, a tak naprawdę no, dziwna ekspresówka, bo dwukierunkowa i jednojezdniowa, no przedziwne.
3: To są takie drogi tempo 100, czyli właśnie stówką można jechać, ale droga jest dwukierunkowa. Natomiast no, powiedziałeś wypadek oczywiście nie uczestnika, ale rzeczywiście po prostu korek spowodował, że ten peleton nam się rozciągnął, my już jesteśmy na miejscu. No, gdyby wyprawa maluchów była jednym maluchem, to dwa przednie koła byłyby w Niemczech, a dwa tylne jeszcze w Czechach.
2: No dobrze, łączymy się jeszcze dziś ponownie z wyprawą maluchów z Kubą i z Michałem. No to smacznej tej golonki życzymy.
1: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: No proszę bardzo, w cieniu, w Świdniku, Smoleń informuje, mamy 40, proszę 40, jest 40, nie tylko w Świdniku, ale również, jak widzę, Ela. Dzięki Elu za to zdjęcie, 40 stopni w Lublinie.
1: Chciałeś to, masz 40.
0: No właśnie, chciałem, to mam. No dobrze, no to w takim razie...
1: Chyba dzisiaj już ostatni dzień taki, czy nie?
0: Chyba tak, bo te burze, które już gwałtownie, jak Antek z Gryfina na przykład pisał w aplikacji, przechodzą przez zachodnią i północno-zachodnią część Polski, prawdopodobnie trochę wyrównają tą temperaturę i będzie już jutro ponad 30, ale do 40 chyba nie dojdziemy. Uff, jak gorąco! Stoi na stacji lokomotywa, chciałem powiedzieć. Natomiast nie tylko na stacji lokomotywa stoi, ale również my stoimy w wielu korkach. A o tym Ewa Mierzejewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo duży ruch dziś i bardzo dużo utrudnień. Zacznijmy od dobrych informacji, bo mam tym razem dwie dobre. Po pierwsze, z Krajowej 15 z trasy Mięskowo-Września w pobliżu miejscowości Miłosław. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem jedna osoba została ranna, droga była całkowicie zablokowana. Na 98 km oczywiście ranny został motocyklista i teraz dostaliśmy informację, że trasa jest już przejezdna. Podobnie na S11 na odcinku między węzłami Poznań-Krzesinki i Koninko. Tutaj w pobliżu miejscowości Jaryszki odblokowano przejazd po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście tu nie było poszkodowanych. Na drugim kilometrze natomiast było zwężenie w kierunku Kurnika. I tutaj ta dobra informacja także, że trasa jest odblokowana, otwarta, można przejechać bez problemów. Za to pojawiły się nowe problemy w ruchu na Krajowej 11 na trasie Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury. Tutaj zdarzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Niestety jedna osoba zginęła, a droga jest zablokowana na 393 kilometrze. To jest dosłownie informacja sprzed chwili i w następnym serwisie 10 po 15 sprawdzę, jak można to miejsce objechać. I jeszcze także nowa informacja z S7 z odcinka naprawa z Komielna Biała w pobliżu miejscowości Naprawa, czyli na Zakopiance.

0: Na 24 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe w tunelu. Niestety tunel w kierunku Zakopanego jest całkowicie zablokowany w tej chwili i tu mamy informację, że policja jest na miejscu i kieruje na objazd. S7 odcinek Ostróda Elbląg w pobliżu Leszczynki w kierunku Gdańska. Po tym jak samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni, teraz jest pogorszenie sytuacji, bo wcześniej było zwężenie. Teraz droga jest całkowicie zablokowana na czas usuwania tego samochodu z drogi. To jest 49 kilometr ekspresowej siódemki. Objazd prowadzi drogą serwisową Miła Młyn Małdyty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: O, proszę bardzo, Kylie, dzięki Robercie i dla normalsów, coś się znalazło. Całą moją klasą 7F, przepraszam, kochaliśmy się w Kylie Minogue na początku wieku. Przemek z Julii, takie wyznanie miłosne uskutecznia
0: duża
5: w aplikacji.
0: Duża konkurencja, myślę, że pół świata.
5: Dokładnie, dokładnie. Przemku, to dla ciebie w takim razie ta Kylie była, wspomniałaś miłość. Ja na przykład w mojej Maggie się też trochę kochałem.
0: Tak?
5: Tak, z teledysku, pamiętacie? Idzie ulicą mała Maggie.

0: 44 stopnie mamy w Markach i Małopole. Pozdrawiam Hubert i 30 i rzeczywiście jest zdjęcie 44 stopnie, a imię jego 44. No nie wszędzie 44, bo 47 nawet. Cizik informuje, że w Lublinie zeszli z dachu i tyle pokazywały termometry. Uf, jak gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, jeszcze właśnie teraz spadła informacja od Tomka Elektryka z Sanoka. 39, widzę Tomku, jedź ostrożnie oczywiście. No i bezchmurne niebo. Na południu, na południowym zachodzie polskim, przepraszam, wschodzie, bo na zachodzie to już nie tak pogodnie, jak pisaliście i jak pokazują mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej na północnym zachodzie, tak ogólnie można powiedzieć, bo tam Świnoujście, Szczecin 25-23 w Kołobrzegu, na przykład 23,7 w Ustce, więc te rejony chłodnawe, ale w ogóle najzimniej to w tym momencie w Zakopanem 21 pokazują termometry. Najcieplej niezmiennie w okolicach Kozienic 37,7-38. Oficjalnie oczywiście, ale ponad 40 widziałem już niejednokrotnie u was na deskach rozdzielczych. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, na północnym zachodzie i na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam pada i może padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe, chociaż okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a jak i deszcz, to i burze. Lokalnie nawet niestety z gradem. Do 39 oficjalnie przewidują synoptycy dzisiaj. Jeżeli chodzi o wiatr, to one słaby.

0: i umiarkowany, wieje na ogół z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilena.

0: Hubert z I30 mówił, że w Markach nieopodal Warszawy 44, a tutaj Przemek z Żuli twierdzi, że w Warszawie też 44 mu pokazuje termometr. 43 w Chełmcu, województwie lubelskim. Adrian i Damian informują, Chełmiec, województwo lubelskie 43. No to i w Chełmie w województwie lubelskim pewnie te 43 widzimy. W Radomiu 40 pokazują termometry według Karola. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze temperatury, to być może znów pobijemy rekord. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o rekord ciepła w Polsce, to pobiliśmy go bodajże wczoraj albo przedwczoraj w Toruniu 40,3 stopnia, a w Słubicach 40,5. Mhm. To jest historyczny rekord, odkąd mierzymy temperaturę w Polsce. Wcześniej, 29 lipca w 1921 roku była temperatura 40,2 stopnia Celsjusza w Pruszkowie, a teraz proszę bardzo i Toruń, i Słubice pobiły Pruszków, więc historyczny rekord już padł. Czy dziś padnie kolejny historyczny rekord? Tego nie wiem, ale wiemy, że informujecie o tym, co się dzieje na polskich drogach. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Sławek z Hondy. Za Rzeszowem od strony Przemyśla, mniej więcej przed około MOP-u Budy.
0: MOP-u Budy.
1: Nastąpiła jak raksa, ze dwa samochody stoją porozstawiane, są już służby policyjne, nadjeżdżają pogotowie, nadjeżdża straż pożarna. W międzyczasie ładuje się w nich konwój wojskowy na Ukrainę, także korek już trwa parę kilometrów. Proponuję przez jakiś czas objeżdżać tą trasę dookoła.
0: Dziękujemy pięknie za informację. Kolejne od Ewy już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A na początek A4, podkarpacki odcinek. Niestety także nowe utrudnienie między węzłami Łańcut i Przeworsk w pobliżu Gniewczyny Łańcuckiej w kierunku Korczowej. Zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne i droga na wysokości węzła Łańcut jest

0: zablokowana, więc trzeba jechać, zjeżdżać wcześniejszym, z wcześniejszym węzłem. S7, odcinek Naprawa Skomielno-Biała, a więc na Zakopiance w pobliżu miejscowości Naprawa zablokowany jest tunel w kierunku Zakopanego, a to po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 24 kilometrze. Policja kieruje ruchem i kieruje na objazdy. S7, trasa Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki, tutaj na jezdni w kierunku Gdańska. Droga jest zablokowana. Objazd prowadzi drogą serwisową Miłomłyn Małdyty, a to na czas usuwania z jezdni samochodu ciężarowego, który wcześniej się przewrócił. To 49 kilometr. I jeszcze Wielkopolska, droga krajowa numer 11, odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury. Po zdarzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana na 393 kilometrze. No i patrzę, jak można objechać ten fragment. Jadąc jeszcze S11, można zjechać i pojechać przez Lewków, następnie Rejtanów, Słaborowice, Będzieszyn i dopiero za Będzieszynem wrócić na krajową 11. Można ulicami Będzieszyna właśnie przy, na wysokości hotelu i restauracji Podjadek można wyjechać z powrotem na krajową 11. Tutaj utrudnienia mają utrzymać się przez najbliższych kilka godzin. Teraz jeszcze A1, odcinek między węzłami Sośnice, Gliwica Wschód. Tu w pobliżu Gliwic jest zwężenie w kierunku Łodzi. Potem jak bus uderzył w bariery, to 4 kilometr tej trasy. I jeszcze droga krajowa numer 92, odcinek Pniewy Poznań w pobliżu Tarnowa Podgórnego. 161 kilometr, zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Mamy zamknięty częściowo przejazd w kierunku Pniew. Tutaj przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to dzisiaj dość trudna sytuacja, oczywiście z powodu bardzo dobrej pogody przy dojeździe na wybrzeże i nad morze. Mamy spowolnienie na dojeździe do węzła Gdynia-Chylonia, a także spowolnienie przy dojeździe do węzła Gdynia-Chwarzno, to już jadąc w kierunku Gdańska. No i też dość duży ruch na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Tutaj spowolnienie i korek w obie strony. W Śródmieściu Gdańska też już duży korek na 91 i także 89 zakorkowana jest na całym odcinku od Letnicy do zjazdu na S7, także w tunelu pod Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w Krakowie na termometrze pisze Jerzy z Krakowa też 40 stopni. Proszę bardzo, jak upalnie.

0: na torach. Zamkną się rogatki i co wtedy? A my po środku. Podobno możemy wyłamać taką rogatkę.
1: Oczywiście możemy takie rogatki wyłamać. W zasadzie wystarczy faktycznie jedną, bo wystarczy cofnąć lub pojechać do przodu. Tak. Natomiast to, co powinniśmy również zrobić. Czasami jest tak, że samochód jest unieruchomiony. Ja pamiętam taką sytuację chyba z końca zeszłego roku, kiedy kierowca jadąc w nocy myślał, że droga prowadzi w lewo i skręcił koła. No i tak nieszczęśliwie się stało, że wpadł jednym kołem między tory. No i nie było szansy, żeby się ruszyć środek nocy, co robić. Ten człowiek niestety przestraszył się i zbiegł z tego miejsca, pozostawiając samochód. No i w ten samochód uderzył nasz pociąg. Tam oczywiście w pociągu szczęśliwie nic nikomu się nie stało. No, samochód był zniszczony, człowieka odnalazła policja. On po prostu był w szoku. Co powinien był zrobić w tej sytuacji? Powinien był zadzwonić na numer 112 i podać swoją lokalizację. W określeniu tej lokalizacji pomagają tak zwane żółte naklejki. One są albo na krzyżu świętego Andrzeja, albo na rogatkach. Także to umożliwia szybką identyfikację miejsca.
0: I na tych naklejkach jest napisany numer po prostu przejazdu i pod numerem 112 będą wiedzieć, gdzie się znajdujemy, jak podamy ten długi numer, tak?
1: Zgadza się. I nikt na to też nie wpadł. To z kolei historia, którą znam z mediów chyba sprzed kilku dni, gdzie w czynie społecznym wielu kierowców próbowało ruszyć jakiś samochód dostawczy, który utknął na torach. No niestety żaden z nich nie wpadł na to, żeby zadzwonić na 112.
0: No właśnie, a szkoda. Ja cały czas powtarzam, że szare komórki przydają się za kierownicą w takich sytuacjach newralgicznych. No i trzeba zachować zimną krew. Pamiętajcie, nie wjeżdżajcie na przejazd kolejowy, jeżeli się już pali czerwone światło. Ono pulsuje, więc nie wjeżdżamy, ale jak już takie coś się zdarzy, rogatki się zamkną, można to wyłamać, zjechać albo do przodu, albo do tyłu, bo nie mamy żadnych szans z lokomotywą i z pociągiem. Mówię to do tych wszystkich kierowców, którzy na co dzień nie stykają się, nie przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe i, jak powiedział pan Bartłomiej, czasem wpadają w panikę i nawet uciekają z miejsca wypadku. Potencjalnego oczywiście, bo potem dopiero doszło do tego wypadku. Jakby ten kierowca zadzwonił pod 112, to by ten pociąg się zatrzymał i nie byłoby tylu szkód, jak się domyślam. Panie Bartłomieju, o czymś jeszcze pamiętać? O czym jeszcze pamiętać muszą kierowcy? Coś jeszcze, jakaś dobra rada od pracownika kolei?
1: Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, na takie przejazdy śródmiejskie, choć nie zawsze dotyczy to tylko przejazdów w ścisłej zabudowie miejskiej. Czasami coś się może zakorkować. My musimy ocenić tę odległość, która jest od torowiska do poprzedzającego samochodu, tak żebyśmy przez przypadek nie zostali zaskoczeni na tym przejeździe.
0: Czyli ta zasada, że dokładnie,
1: taka sama na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: Że nie wjeżdżamy, jak nie mamy możliwości zjazdu, tak? O tę zasadę chodzi.
1: No przede wszystkim zapobiegamy, nie leczymy. My też w tym celu jako Koleje Śląskie wspólnie z innymi partnerami w tym roku zorganizowaliśmy akcję, która nazywa się Przejazd Strzeżony Twoją Decyzją. Ta akcja była kierowana do młodzieży, która już jest w trakcie kursów na prawo jazdy lub za chwilkę będzie robiło to prawo jazdy. To było łącznie 16 prelekcji w 8 szkołach. Blisko 500 uczniów taką porcję wiedzy od nas dostało.
0: No a teraz wielu kierowców też porcję wiedzy dostało. Panie Bartłomieju, dziękuję pięknie za rozmowę. Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich, był z nami w Wysokich Obrotach. Miłego popołudnia.
1: Dziękuję, bezpiecznej drogi.

Ten wcześniejszy rekord temperatury był w Pruszkowie koło Opola. Teraz jest już rekord pobity. To nikt nie będzie wiedział, gdzie ten Pruszków koło Opola jest. Tomek z Rybnika się martwi w aplikacji. Będą wiedzieli, Tomku, będą wiedzieli, przez tyle lat ten Pruszków koło Opola był rekordzistą, jeżeli chodzi o temperaturę. A poza tym tam w tym Pruszkowie koło Opola to dwa ukreskowane. Prawda? A w tym Pruszkowie koło Warszawy to jedno uzwykłe, a drugie kreskowane. Tym różni się Pruszków koło Opola od tego koło Warszawy. W każdym razie Tomek ma absolutną rację, jeżeli chodzi o rekord ciepła dawniej z 1921 roku pobity. Tam było 42 kreseczki. Teraz w Toruniu najpierw 43 kreseczki, a w Słubicach 40,5. I to jest nowy rekord ciepła na razie, bo być może dziś go pobijemy. 23 minuty po godzinie 15. Jedziemy cały czas na wysokich obrotach.

0: Ania z Wolwika pozdrawia cieplutko z Niepołomic koło Krakowa. Teraz, no rzeczywiście cieplutko, 41 stopni Celsjusza. Pozdrawiamy cię cieplutko, Aniu tak. z Wolwika. 41 również w Trzebini. Artur z Dukato taką informację wysłał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kto z nami jeszcze? Halo, halo.
1: Halo, halo. Cześć Robercie. Cześć. Cześć PRK. Małcin no. z tej strony.
0: Cześć Małcinie.
1: Wysyłam do was tą głosówkę z przyszłości. O. Jest 14 stycznia 2027. Mhm. Minus 16. Zimno. Wieje i właśnie wsiadłem do samochodu, który się jeszcze nie nagrzał i jest naprawdę zimno. Proszę, nie marudźcie teraz na to, co macie w lecie, bo naprawdę nie jest źle. Pozdrawiam.
0: Nikt nie marudzi, Małcinie, nikt nie marudzi, Małcinie, naprawdę, tylko relacjonujemy, ile mamy stopni. Jerzy z Krakowa na przykład napisał, że bardzo się cieszy, że tyle tych stopni i żałuje, że tak krótko. Nie będzie krótko, prawdopodobnie jeszcze będzie cieplutko tego lata, tego się trzymajmy. A Chris tutaj pyta nasz słuchacz, a to do ciebie pytanie. Mhm. Uwaga, co się dzieje na czwórce kierunek Wrocław?
2: Ale w którym miejscu?
0: Widzę lokalizację naszego słuchacza na wysokości Oławy na czwórce. Na więc już za Opolem.
2: Oławy.
0: Za Opolem.
2: A, wiem, no to jeżdżę do Wrocławia.
0: Tak jest.
2: Tam jest zwężenie, to po pierwsze, od kilku godzin między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km, ale to na jezdni w kierunku Katowic. I tam jest korek. W drugą stronę trudno mi powiedzieć. Możliwe.
0: Może.
2: Ale rzeczywiście korek jest. Natomiast nie mamy informacji o żadnym zdarzeniu drogowym akurat na tym odcinku A4 w tym miejscu.
0: To akurat dobra wiadomość, no ale Apache robią swoje, jak się okazuje, na polskich drogach. Co się dzieje? O tym już teraz Ewa Mierzyjewska. Wyjeżdżamy poza A4. Domyślam się również.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo trudna jest dzisiaj sytuacja na drogach i bardzo dużo utrudnień. Zaczynamy od S8, tym razem w Warszawie. Odcinek między węzłami Lazurowa, Prymasa Tysiąclecia w pobliżu, no, w Warszawie, w kierunku Białegostoku. Tutaj zderzyły się dwa samochody.

0: samochody osobowe i ciężarowe. I tutaj zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku na 10 kilometrze. Nie mamy tu informacji na szczęście o poszkodowanych. W Warmińsko-Mazurskiem droga krajowa numer 59. Odcinek w Giżycku na ulicy Moniuszki. Tam doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzysta został ranny. Droga jest częściowo zablokowana na 9 kilometrze. Na Podkarpaciu na czwórce między węzłami Łańcut-Przeworsk w pobliżu Gniewczyny Łańcuckiej. Tutaj po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych 3 osoby zostały ranne i na razie na wysokości węzła Łańcut droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Korczowej. S7. Odcinek naprawa z Kobielna-Biała w pobliżu naprawy. To jest na Zakopiance. Tutaj poprawiła się nieco sytuacja, bo przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe w tunelu na jezdni w kierunku Zakopanego, która była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację, że wznowiono ruch prawym pasem. Jeśli chodzi o pozostałe utrudnienia, to jest ich rzeczywiście nadal sporo, więc o tym w kolejnym serwisie, a jeszcze zobaczmy jak o tej porze, czyli 15.33, czyli już w szczycie komunikacyjnym popołudniowym jeździ się w aglomeracji górnośląskiej. No dość trudna sytuacja na A4 na dojeździe do punktu Borboru, opłat Brzęczkowice na wysokości Giszowca na jezdni w kierunku Katowic, spory korek, podobnie na dojeździe, a na odcinku A1 przy Gliwicach. I tutaj akurat to jest skutek nie tyle dużego natężenia ruchu, a kolizji między węzłami Sośnica i Gliwice Wschód. Tutaj bus uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 4 kilometrze i tutaj rzeczywiście jest korek. Jeśli chodzi o S86, spory ruch mamy już jadąc od Katowic do Sosnowca. To na razie nie korek, ale takie dość duże spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: teraz pojeździmy sobie kładami. Sławomir Zamorski z Kładowej Grupy Południe jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, panie Sławomirze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry państwu.
0: Posiadacze, użytkownicy kładów z takim ostracyzmem społecznym często się spotykają, prawda? Że rozjeżdżają. Teraz czytałem niedawno, że Tatrzański Park Narodowy ma zamiar coś z tym zrobić, bo podobno kładowcy rozjeżdżają przyrodę.
1: Znaczy, no faktycznie, są takie sytuacje, że jest dosyć negatywny odbiór środowiska kładowego, natomiast no, jak ja to zawsze powtarzam, nie można wszystkich ładować do jednego worka.
0: Oczywiście, oczywiście. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Dlaczego tak się zdarza pana zdaniem, że część użytkowników kładów to rzeczywiście takie... Tacy rozbójnicy, powiedziałbym.
1: Powiedziałbym to, jak we wszystkich środowiskach, tak samo w środowisku kładowym są osoby, które podchodzą do tego w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem prywatnej własności, jak również publicznej i porusza się tylko po tak zwanych legalnych trakach. My to nazywamy tak legalne traki, bo nasz klub zajmuje się wytyczaniem takich traków. Natomiast generalnie rzecz biorąc znajdują się też zawsze osoby, jak to pan redaktor powiedział, rozbójnicy, którzy psują tą atmosferę wokół tego środowiska kładowego. Oczywiście nie można wykluczyć też jakichś działań biznesowych, które bardzo dużo, myślę, że akurat środowisko tatrzańskie, które tutaj w tym momencie zostało wspomniane, to tam jest akurat problem z tego, co się orientuje z użytkownikami, którzy wynajmują kłady
0: I nie wiedzą, jak
1: użytkować dokładnie. I jeżdżą, jak to mówią tam, jak ci rozbójnicy, jak to jak pan
0: rozumiem, radę. Rozumiem. Oczywiście, ja się zgadzam z panem, że część winy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w pańskiej ocenie, ale część winy za ten ostracyzm społeczny i za to wszystko ponoszą ci właśnie, którzy na przykład wyczuli biznes, że na spotkaniach, jakichś na wyjazdach integracyjnych te kłady to są atrakcyjne, prawda, w związku z tym się wynajmuje, daje się te kłady w użytkowaniu osobom, które tak naprawdę no, nie miały do czynienia nigdy z takim pojazdem i się gdzieś tam jedzie, coś się rozjeżdża i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak najbardziej tak potwierdzam. Ja akurat jako przedstawiciel właśnie Stowarzyszenia Kładowego Kupa Południe, które jest zarazem klubem sportowym. Mamy 100 członków, 100 klubowiczów, którzy myślę, że dużą odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, bardzo jasno i przejrzyście przestrzegają wszelkich norm prawnych i raczej unikają takich sytuacji. Sam z własnego doświadczenia, jeżeli przemieszczam się drogą publiczną, bo trzeba też pamiętać, że może się zdarzyć taka sytuacja, że jest droga przez las, ale to jest droga, która jest udostępniona do ruchu tak samo nakładek, jak na przykład samochodami osobowymi. I przemieszczając się tą drogą, jeżeli mija się jakieś osoby, wystarczy zwolnić i grzecznie przejechać. Są osoby, które tak nie robią, sam się nieraz na to złoszczę, idąc nawet na przykład na spacer.
0: Rozumiem. A panie Sławomirze, bo tak, bo są kłady sportowe, są kłady wyprawowe, prawda, czy ci wyprawowcy jeżdżą spokojniej, a ci sportowcy szybciej? Pytam w odniesieniu do motocykli na przykład, prawda, bo niektórzy jeżdżą po ulicach dumnymi, nie wiem, motocyklami i jeżdżą sobie wolno i dostojnie, a na przykład są te tacy, którzy na krosowych motocyklach popylają po różnych górkach, dołkach, szutrach i tak dalej, i tak dalej. I ci nie ograniczają się w prędkości.
1: Myślę, że tutaj też bym nie odważył się na takie ujednolicenie podejścia. Przede wszystkim kłady przeprawowe w tej chwili, tak zwane kłady przeprawowe, one mogą osiągać naprawdę bardzo dużo prędkości i sam startując w rajdach typu Baja, mam tak zwany rajd czteronapędowy, przepraszam, kład czteronapędowy, nazywanym wyprawowym, tak w dużym uproszczeniu, ale on rozwija prędkość 135 km na godzinę, jest w tym momencie odcięty, bo po prostu ma bardzo duże przyspieszenia, tak zwane ośki popularne, o którym tutaj mówimy.

0: zmieszczają się raczej po trasach właśnie takich bardziej szutrowych, natomiast przeprawowy rajd faktycznie, ten rajd, kład przeprawowy jest w stanie się bardziej przemieszczać w różnych takich miejscach trudno dostępnych, gdzie ten napęd na cztery koła robi istotną różnicę.
1: Mhm.
0: Natomiast nie odważyłbym się określenia, że ten jest szybszy, czy ten jest szybszy. Po prostu...
1: Wszystko zależy od użytkownika. Albo jest odpowiedzialny, albo nie. Rozumiem.
0: Odpowiedzialny, no i prędzej używane na torach lub takich właśnie szutrach ośki.
1: No dobrze, w takim razie jak wybrać kład odpowiedni dla siebie, jeżeli ktoś myśli o kładzie czy kład, bo jeszcze parę lat temu wiem, że to był bardzo popularny prezent dla dzieci, czy kład nadaje się dla dziecka, czy nie. O tym z panem Sławomirem Zamorskim z Kładowej Grupy Południe porozmawiam po godzinie 16. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś dowiedzieć, zapraszam do aplikacji, możecie je zadawać.

0: Cześć, moja prawie 3-letnia Oktawia, 150 tysięcy przebiegu, dostaje dziś zadyszki na wyższych biegach, na lekkich podjazdach, muszę redukować, a na obwodnicy Krakowa 40 stopni, informuje nasz słuchacz Toczek. No właśnie, no właśnie, dużo tych stopni mamy dzisiaj na termometrach. Zgadywanka teraz będzie. Nie ukrywam, że uważam, że to, co za chwileczkę powiem, to jest najtrudniejsze pytanie dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Pytanie brzmi do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Ewa będzie zaskoczona, naprawdę będzie zaskoczona. Pytanie brzmi,
1: no, mów.
0: Skąd uciekał Marek?
1: Co? I to już wszystko?
0: Tak.
1: Skąd uciekał Marek?
0: Tak, a na podpowiedź brzmi tak. Skąd uciekał Marek?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz?
1: Ja nie wiem, co to.
0: Skąd uciekał Marek? To była podpowiedź. Oczywiście mam nadzieję, że wiecie, chociaż myślę, że to najtrudniejsza zagadka dzisiejszego popołudnia. Czekam na wasze odpowiedzi. Skąd uciekał Marek? Aplikacja czeka również. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A na 10 minut przed godziną 16 posłuchajcie, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 15 utrudnień naliczyłam na naszych trasach. Nie wszystkie zmieszczą się w tym serwisie, ale powiem o tych najświeższych, bo tutaj jest też ich kilka. To jest po pierwsze S7 na trasie Grójec-Radom w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. Tu na jezdni w kierunku Krakowa na 435 kilometrze na jezdnię wypadł ładunek z samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa, ale też oczywiście wcześniej i Kielc. A4, odcinek między węzłami Zgorzelec-Godzieszów. Tu w pobliżu węzła Zgorzelec po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku granicy państwa na 3 kilometrze. Pogorszyła się sytuacja w Wielkopolsce na 92 na trasie Pniewy Poznań w pobliżu Tarnowa Podgórnego. Tutaj przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek czego jedna osoba została ranna. Było zwężenie, a teraz droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd w kierunku Pniew przez Tarnowo Podgórne i Rumianek i później można wrócić na krajową 92. W Warszawie na S8 między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarowego jest zwężenie w kierunku Białegostoku na 10 kilometrze i jest też długi korek już za węzeł Bemowo. Droga krajowa nr 59 w Giżycku na ulicy Moniuszki. Doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzysta został ranny i droga jest częściowo zablokowana na 9 kilometrze. I mamy też S7 na Warmii i Mazurach z problemami w przejeździe na trasie Ostróda

0: Elbląg w pobliżu Leszczynki. Przypomnijmy, tu samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię. Droga jest zablokowana. Objazd prowadzi drogą serwisową Miłomłyn Małdyty. I jeszcze raz A4, tym razem odcinek między węzłami Łańcut-Przeworsk w pobliżu Gniewczyny Łańcuckiej. Tu na jezdni w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Korczowej, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Droga na wysokości węzła Łańcut jest zablokowana na 610 km i trzeba zjeżdżać wcześniejszym węzłem z autostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz pytanie może wydać się wam abstrakcyjne, jeżeli nie znacie odpowiedzi, ale popytajcie znajomych, skąd uciekał Marek? Skąd uciekał Marek? Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Na 7 minut przed godziną 16. Cały czas jesteśmy na wysokich obrotach.

0: Może z labiryntu? Sława pyta się, czy Marek uciekał z labiryntu? Chyba nie. Skąd uciekał Marek? Tak brzmi pytanie. Wrócimy do tego po 16, a teraz sprawdzamy sytuację pogodową. Notabene związana ta sytuacja pogodowa jest z tym, skąd uciekał Marek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Terespolu 38 oficjalnie na termometrach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wschodzie Polski najcieplej, na zachodzie chłodniej. 20 stopni w Świnoujściu pokazują termometry, więc między wschodem a zachodem 18 stopni różnicy. 35 w Warszawie, 34,5 w Łodzi, 33 w Bydgoszczy, 31 w Poznaniu. Najcieplej, jak powiedziałem, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Tam naprawdę powyżej 35 właściwie wszędzie. W Małopolsce też bardzo ciepło, poza Zakopanem, bo na Podhalu 23 zaledwie na termometrach. Ostrzeżenia są wydane trzeciego najwyższego stopnia przed upałem i przed burzami i te burze pojawiają się. Pisaliście, że na północnym zachodzie Polski już nawet intensywne te burze, nawet z gradem się zdarzają. Po południu i wieczorem na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a na pozostałym obszarze raczej małe, ale wzrastające do dołu umiarkowanego i dużego. I uwaga, uwaga, wiatr niestety słaby, a skoro słaby, no to nie ochładza nam tego powietrza. Wieje na ogół z północy. O, jak widzę, burze też możliwe na Lubelszczyźnie, czyli tam, gdzie w tym momencie najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: A my wracamy już na wysokie obroty. 2 minuty po godzinie 16. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kinana.

0: Cześć, pisze Miluś. Marek uciekał z Plutona, jak to marki nocne. Nie, Milusiu, z Plutona to uciekał Grzesiek z Waldkiem z grupy Kombi. Jak słyszę Marek, to na bank uciekał z więzienia. Małcin pisze, nie, nie uciekał z więzienia. Marek to chyba w więzieniu trzymał siarę na przykład, więc nie. Skąd uciekał Marek? Do tego jeszcze wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niestety sytuacja bez zmian, co oznacza, że bardzo trudna. Na A4 między węzłami Zgorzelec i Godzieszów po awarii ciężarówki mamy zwężenie w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Zgorzelca właśnie. Ruch odbywa się tutaj tylko pasem prawym na 3 km. Bez zmian na A4 na podkarpackim odcinku tej autostrady między węzłami Łańcut i Przeworsk. Tu zablokowana jest jezdnia w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Korczowej na 610 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne. Poważne zdarzenie i tutaj trzeba zjeżdżać za czwórki wcześniejszym węzłem niż węzeł Łańcut. S7 odcinek Grójec-Radom w pobliżu miejscowości Promna Kolonia z samochodu ciężarowego wypadł ładunek i blokuje częściowo przejazd w kierunku Kielc i Krakowa na 435 km. Bez zmian na A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Cały czas także mamy informacje o blokadzie A4 w Śląskiej między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic po zderzeniu 4 samochodów ciężarowych. Tu jest zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia. Trzeba zjeżdżać z A4 na przykład na wysokości Rudy Śląskiej czy węzła Chorzów-Batory. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to tu informacja o jednym utrudnieniu na odcinku między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Tu w kierunku Białegostoku po zderzeniu 2 samochodów osobowych i ciężarówki zablokowany jest jeden pas na 10 km i jest tutaj oczywiście długi korek, który kończy się dopiero na zawęzłem Bemowo. To na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwną stronę sytuacja też jest dość trudna. Spowolnienie jest od Prymasa Tysiąclecia do Marymąckiej i później od Marymąckiej za most Grota Roweckiego. Duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojście do Prymasa. Sama Prymasa na razie tylko z niewielkimi spowolnieniami. Jeśli chodzi o S2, to jedzie się nią bardzo dobrze z wyłączeniem odcinka przy węźle lotnisko na jezdni w kierunku Terespola. Tutaj ruch zdecydowanie

0: nie zwalnia. Duży ruch także na Puławskiej, to jest fragment 79 między Ursynowem a Piasecznem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skąd uciekał Marek, której Marek z Piaseczna pisze: uciekłem z Fiata 126P, pozdrawiam. Marku, po co uciekałeś z Fiata 126P, jak jest wielka wyprawa maluchów, jedzie. Już, jak słyszeliśmy, jest w okolicach Monachium, ta wielka wyprawa maluchów, na wielką wyprawę maluchów jeszcze wracamy. Natomiast skąd uciekał Marek, czy to już wiemy?
3: Raz jeszcze Krzysztof Sesli, dzień dobry i serdecznie pozdrawiam. Korekta, od tego tropiku to mi się już pomyliło, który artysta skąd uciekał. Oczywiście to, albo nie oczywiście, Mozart uciekał chyba z Serraju, a Marek Biliński uciekał z tropiku. Podobnie jak my wszyscy. Serdecznie pozdrawiam, miłego popołudnia.
2: Miłego popołudnia, Krzysztofie. Oczywiście, że tak. Marek Biliński w utworze Ucieczka z tropiku. Zatem Marek uciekał z tropiku. Mirosław Nissana też to rozpracował. Wielu z was myślało, że Marek uciekał z tropików. No nie mogę uznać tej odpowiedzi, tylko z tropiku, no bo tak Marek Biliński zatytułował ten utwór. Ucieczka z tropiku się nazywa. I uciekamy z tego tropiku, prawda?
4: Cześć, witam ukochane radio.
2: No
4: oczywiście,
2: cześć.
4: To był Marek Biliński z płyty Ucieczka z tropiku. Mhm. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję doboru muzyki. Trzymajcie się ciepło. Chłodno, przepraszam.
2: Trzymamy się. Byleśmy się trzymali. Oczywiście uciekał z tropiku. Jakie to łatwe. O, proszę bardzo, Aga z Tygrysa w klimatyzowanym biurze. No, w klimatyzowanym biurze to łatwe. Ucieczka z tropiku. Todę też wiedział. Maciek wiedział. Mieczysław z Częstochowy. Rafał. Marek z Jariski. Pablo z Oktawii. Robert wiedział i powiedział. Hubert. Carson. Toczek też wiedział. Kasia z Kii. Świetna odpowiedź. Dorota z Trasy. Darłówko. Kośnian. Pozdrawiam cię, Doroto. Kto jeszcze wiedział?
5: Witam, witam.
2: Witam.
5: Oczywiście Marek uciekał z tropiku. Bo to był Marek Biliński, słynny jego kawałek elektronicznej muzyki lat 80. Serdecznie pozdrawiam Arek Sopola.
2: Arek Sopola rozpracował Marka Bilińskiego, oczywiście Farel wiedział, Tom Konstarnowa, Krzysztof ze Skody, Michał o Family Van Life. Proszę bardzo, w wanie podróżujecie i słuchacie. Bardzo dobrze, Michale. Miłej podróży oczywiście i miłego życia. Antek z Gryfina też wiedział. Oczywiście Marek Biliński, ucieczka z tropiku. Kto to taki? Robert z Ducato, Paweł ze Skody, Tobo 123. Kto był najszybszy?
6: Ucieczka z tropiku. Marek Biliński, Tom Konstarnowa.
2: Tom Konstarnowa był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a proszę bardzo, a potem jeszcze napisał i już nie był najszybszy. Najszybszy spośród tych piszących był Andrzej Stczewa, więc Tom Konstarnowa i Andrzeju Stczewa możecie pozdrawiać, kogo chcecie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, rozpoznali tą ucieczkę z tropiku. Ja wracam do tego po raz drugi dzisiaj, bo dziś w kalendarzu świąt nietypowych jest Międzynarodowy Dzień Tropików i dlatego ucieczka z tropiku. I jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Wracamy do rozmowy o kładach. Przypominam, Sławomir Zamorski z Kładowej Grupy Południe jest z nami w Wysokich Obrotach. Panie Sławomirze, obiecałem te pytania. Dzień dobry jeszcze raz, witam. W ogóle.
2: Dzień dobry ponownie, witam Państwa.
1: Najpierw zacznijmy od dzieci. Czy to dobry pomysł, żeby kład użytkowały dzieci? Czy to dobry prezent dla dziecka, czy nie?
2: Znaczy wszystko zależy, w jakim wieku te dzieci, prawda? Jeżeli chodzi o dzieci, czyli popularne rozwiązanie na komunie, które w ostatnim czasie na szczęście się chyba już zmieniło, teraz bardziej popularne są hulajnogi, ale...
1: Też niestety.
2: Też niestety. Myślę, że w takim wieku dzieci raczej nie powinny. Kład to jednak jest niebezpieczne narzędzie. To jest jednak pojazd mechaniczny, który szczególnie te małe potrafią ważyć co najmniej od 150 kg wzwyż. Ale jeżeli już koniecznie chcemy taki prezent temu dziecku zrobić, to ja bardzo mocno zawsze sugeruję kontakt z jakimiś instruktorami, którzy będą nauczą jeździć. Oczywiście, że nie wspomnę o pełnym zabezpieczeniu. I dopiero wtedy, oczywiście na terenach zamkniętych, a nie gdzie się da, tam jeździmy, bo po prostu tam nawet zgodnie z prawem nie można przemieszczać się tymi pojazdami poza określonym miejscem.
1: Pamiętam, parę lat temu były takie kłady, które nie miały homologacji, w związku z tym nie miały numerów rejestracyjnych i tymi kładami też niektórzy szaleli po lasach, bo myśleli, że bez numeru rejestracyjnego to nikt ich nie

0: złapie. Teraz też rozróżniamy te kłady homologowane i niehomologowane, rejestrowane i nie?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, teraz kłady powinny mieć homologację. Raczej mm-hmm. wszystkie mają homologację. Natomiast i tak jest w ofercie sprzedaży. Natomiast powiedziałbym to tak, to jest temat woda, który moglibyśmy na pewno audycji, by nam nie starczyło, ponieważ w ogóle sama homologacja kładów to jest według mnie jedna wielka pomyłka, ponieważ one są homologowane jako ciągniki, jako samochodowe tak inne. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś nie opracowuje po prostu homologacji, która się nazywa kład.
0: Kład, dokładnie.
1: I zamiast kombinacje alpejskie, które z tym się wiążą i wszystkie możliwe problemy, które z tego wynikają, które później kończą się tym, że ktoś ma kłada nieshomologowanego, inny ma zhomologowanego, po prostu by takie coś nie występowało. Natomiast mhm. generalnie odpowiadając wszystkim słuchaczom na to pytanie, na dzień dzisiejszy praktycznie 90%, jak nie wszystkie kłady, powinny posiadać rejestrację i powinny być homologowane, bo takie możliwości są.
0: No to teraz, jeżeli ktoś się zastanawia, panie Sławomirze, nad kładem dla siebie, już nie jesteśmy dziećmi, chcemy zacząć taką przygodę, to jaki kład czy wybrać na początek i czym się kierować przy wyborze takiego sprzętu?
1: A przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy przed na antenę. Mhm. Czy ktoś chce jeździć tak zwanym ośką, czyli tym, nazwijmy to, sportowym, mhm. czy chce jeździć przeprawowym? To jest pierwsza rzecz, którą należy określić. Ja w ogóle sugeruję, jest wiele firm, które oferują przejażdżki z kładami plus ewentualnie szkolenie, żeby spróbować, czy to jest w ogóle moja bajka, czy mi się to podoba, czy to mi się nie podoba, jaka forma rekreacji. Ale i kolejna sprawa, błąd, który no jest jakby permanentny. Mamy taką tendencję, że wszyscy chcą mieć najmocniejszy, tak największy, o mocy, która jest powiedzmy co najmniej 1000 metrów, znaczy centymetrów sześciennych
0: pojemności
1: mm-hmm. tak. I oczywiście automatycznie o sporej mocy. A tak naprawdę na początek wystarczy nam całkowicie taka 500, która, jeśli mówimy o rajdzie, przepraszam, kładzie przeprawowym, coś mi się te rajdy strasznie dzisiaj wściwiają. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o kłada przeprawowego, 500 naprawdę daje dużo radości, daje szansę poczuć, czy tego kłada, umiejętności jazdy, bo wbrew pozorom, pomimo tych czterech kółek, kład jest bardzo, ale to bardzo wywrotny. Niebezpieczny mm-hmm. i bardzo wywrotny.
0: Tak jest. I może wyjechać spod kierowcy, może wyjechać bardzo, bardzo, bardzo szybko, prawda?
1: Jego się w ogóle waży kompletnie inaczej niż na motocyklu. Mm-hmm. To jest kolejny przykład. Osoby, które miały do czynienia i jeździły na motocyklach, mają bardzo dziwne przyzwyczajenia, jak przysiadają się nakłady. To nie jest taka sama metoda jazdy. Kompletnie inaczej tym kładem się jeżdży. Dlatego wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Polecam nie tylko to, że możliwość wcześniejszego zapoznania się w jakichś grupach, ale później skorzystania z instruktorów albo przynajmniej dołączenia do takiej formalnej grupy, na przykład jak Kładowa Grupa Południa, gdzie są ludzie, którzy nie tylko są licencjonowanymi zawodnikami, są instruktorami, są sędziami mhm. I posiadają
0: i wiedzą, z czym to się je.
1: I wiedzę, jak dokładnie. Się tym jeździ.
0: No to w takim razie tak, najpierw zobaczmy, czy to dla nas, jeżeli zapoznacie się z kładami, no to potem nauczmy się jeździć w określonych obszarach, po określonych trasach, wtedy wszystko będzie w porządku. Sławomir Zamorski z Kładowej Grupy Południe był z nami. Dziękuję, panie Sławomirze, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państwa.

0: No dobrze, jeżeli chodzi o te tropikalne zagadki, to sobie świetnie poradziliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ciekawe, jak to dziś będzie, jeżeli chodzi o zagadkę motoryzacyjną. Mam dla was kolejny silnik do rozpoznania, czyli kolejny pojazd. Jaki to samochód? Za chwileczkę zakręcimy i uruchomimy samochód. Jaki to samochód? Uwaga, uwaga! No jeszcze raz spróbujmy. Może się uda.
1: Nie idzie.
0: Jakby się uruchomił, to jaki to samochód? No jeszcze raz. O, poszedł. Jaki to samochód? On stoi, tak żyłujemy go troszeczkę tutaj. Rozpoznaliście dźwięk silnika, jak już uruchomiliśmy samochód? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jaki to był samochód? Trzymam kciuki. Ewa też trzyma kciuki za to, żeby się rozkorkowało.
1: Na razie niestety nie zapowiada się.
0: Nie pomagają te kciuki. Posłuchajmy, co się dzieje o 16:30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tym razem na początek S7 między Miłomłynem a Małdytami. Tutaj cały czas widzę, że jest blokada w kierunku Gdańska, a to dlatego, że doszło tam wcześniej do wypadku na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Tu samochód ciężarowy wywrócił się na 49 km i w tej chwili trwa usuwanie tego pojazdu uszkodzonego z drogi i właśnie objazd prowadzi drogą serwisową Miłomłyn-Małdyty. Jeśli chodzi o odcinek A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg, to jest dość pechowy, bo mamy kolejne zdarzenie drogowe dziś w pobliżu węzła Brzezimierz. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w most, następnie w barierę energochłonne, a na pojazd ciężarowy najechały dwa samochody osobowe. Nie mamy tu na szczęście informacji o poszkodowanych, ale ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem, pasem prawym na 180 km i to znowu jest utrudnienie na tym odcinku i mam wrażenie, że tutaj te samochody osobowe uderzyły w skutki tej wcześniejszej kolizji, do której doszło właśnie także na 180 km. Dość powiedzieć, że tutaj jest długi korek. A4 odcinek między węzłami Zgorzelec-Godzieszów w pobliżu węzła Zgorzelec. Zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje częściowo przejazd w kierunku granicy państwa na 3 km. Przypominam także o tym, że całkowicie zamknięta jest 92 na trasie Pniewy Poznań w pobliżu Tarnowa Podgórnego. Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek czego jedna

0: Jedna osoba została ranna. Droga jest zamknięta. Policja wyznaczyła objazd w kierunku Pniew przez Tarnowo Podgórne i Rumianek i następnie można wrócić na drogę krajową numer 92. I jeszcze A1, odcinek między węzłami Sośnica, Gliwice Wschód w pobliżu Gliwic. Tu już nie widać jakiejś tam bardzo trudnej sytuacji na trasie w kierunku Łodzi, a mamy informację o tym, że bus uderzył w bariery i jest zwężenie. Być może już jest na pasie awaryjnym, bo na 4 kilometrze akurat A1 w tym miejscu nie widać większych utrudnień. Jeśli chodzi o 50, to mamy na Mazowszu problemy z przejazdem na trasie Łochów-Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Sadowne. Tu w kierunku Ostrowi zapadł się przepust drogowy i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem i taka sytuacja utrzyma się co najmniej przez 24 godziny, czyli do 13 jutro, bo przed 13 do tego zdarzenia na 272 kilometrze doszło. Na szczęście nie ma poszkodowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to uruchamiamy koncert życzeń. Andrzej Strzewa, jak zwykle rymując, pozdrawiam cały zespół z Granej Paczki i słuchaczy i słuchaczki, tych, co sobie urlopują i tych, którzy wciąż pracują. No to dla nich za chwileczkę piosenka, ale nie tylko dla nich, jeszcze pozdrowienia.
3: Pozdrowienia dla Gębisia, Zyzia, Miłosza oraz przede wszystkim dla mojej żony, która skutecznie podnosi gorącą atmosferę, wyłączając Polskie Radio Kierowcy. Trzymajcie się chłodno, po chłodnej stronie mocy dla wszystkich słuchających radia. Pozdrawiam, Tomko.
2: No dobrze, no to że ona teraz musi włączyć Polskie Radio Kierowców, żeby usłyszeć życzenia dla siebie i piosenkę.

0: No to wyprawa maluchów trwa i wracamy na wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski z nami. Posłuchajcie, chłopaki, coś dla was mamy.
1: Moja żmija, która się nie to słyszy.

0: Dzień dobry. Załoga 32, Norbert, Paweł, Kostek i Termi pozdrawiają wszystkich słuchaczy najlepszego na weterze Radia Kierowców z wielkiej wyprawy maluchów. No, cieplutko jest w tej chwili. Wypiliśmy już chyba ze 3 litry wody. Dajemy radę. Jeszcze 223 km przed nami na dzisiaj. Pozdrawiamy.
1: 223 km niektórzy mają, a wy już dojechaliście na tą
2: kolonkę? Nie, jeszcze nam dużo zostało do tankowania, mamy 60 km.
3: Ale gdzieś tam już dojechaliśmy, a gdzieś nie dojechaliśmy, to jest zmienne.
2: Przede wszystkim najedliśmy się golonka po bawarsku z kapustą, bardzo, bardzo naprawdę, ależ pięknie brzmi ten dźwięk, jak ja to uwielbiam, naprawdę. Czekaliśmy na to rok, więc jesteśmy najedzeni, więc jest naprawdę fantastycznie. No i podróżujemy dalej z maluchami. A propos naszego słuchacza z załogi 32, to przed chwilą nawet można powiedzieć, żeśmy się widzieli, więc w ogóle cudownie i porozmawialiśmy i też zapytałem ich o opinię, jak wrażenia, jak emocje, bo dzisiaj jest chłodniej, faktycznie 32 pokazuje teraz termometr. Natomiast no, zmieniły nam się chociażby krajobrazy, zmieniła nam się jakość dróg, bo wjechaliśmy na drogi niemieckie. Zaznaczam, nie jeździmy drogami autostradowymi, więc no, te drogi są takie bardziej trochę lokalne, chociaż ekspresówką w teorii jechaliśmy dzisiaj. Ale jak oceniają tę trasę inni uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów?
4: Wspaniale, trasa jest przepiękna, długa, gorąca, ale jest absolutnie doskonale.
5: Gorąca atmosfera, jedziemy dalej.
6: Świetnie, trochę zimno dzisiaj. W porównaniu z dniem wczorajszym, znakomicie, maluszki jadą, nasz Bambino się nie zepsuł, daszek otwieramy, pijemy wodę po drodze.
4: No ja jestem passenger princess, więc jestem zachwycona.
7: Nie, no to jest, komfort jest tutaj najlepszy. W ogóle ja się tutaj czuję jak w limuzynie, słuchaj, mogę sobie nogi wyprostować. Tak mam, wiesz, przystosowany fotel, do samego końca mam posunięty i sobie... Zobacz, ja mam takie koraliki drewniane, wiesz, i tutaj kierowca też, więc w ogóle się nie, wiesz, nie pocimy. Jeszcze mamy masaża, słuchaj, za free.
8: Dziękuję, bardzo dobrze. Było w pewnym momencie zdecydowanie chłodniej, no ale grzeje z powrotem. Pozdrowienia dla całego najlepszego weterze radia. Pozdrowienia dla wszystkich uczestników wielkiej wyprawy maluchów.
2: Taka niespodzianka tym razem od nas.
1: Proszę bardzo, prawie taka sama.
2: Tak jest.
9: No jedziemy, jak słyszeliście, dopisują nastroje wszystkim załogom, ale no pamiętajmy jednak, że cała ta wyprawa czemuś służy. Tak. I każda z załóg ma za zadanie zebrać podczas tego wyjazdu jak najwięcej środków, a środki te są przekazywane na pomoc ofiarom wypadków, dzieciom ofiarom wypadków. Ale to nie koniec, dlatego że też bardzo duża rola taka edukacyjna. Promujemy bezpieczne zachowanie na drodze. No a bezpieczeństwo na drodze to przede wszystkim znajomość przepisów. Te przepisy są różne w różnych krajach Europy i o tym trzeba naprawdę pamiętać, jak jedziemy gdzieś dalej, to trzeba się zorientować, co tak naprawdę w lokalnych krajach może, czy mogłoby nas zaskoczyć. Jak byliśmy wczoraj w Czechach, no to jeśli ktoś do Czech się wybiera, to powinien pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim jednak bardzo rygorystyczne podejście do wyposażenia samochodu. Coś, co Polaków może zaskoczyć, to jest zapasowe żarówki, zapasowe bezpieczniki i kamizelki odblaskowe, które trzeba mieć w samochodzie. Płatne autostrady, kolejna rzecz. No i światła mijania, które są obowiązkowe przez cały rok w Czechach.
2: No więc o tym musimy koniecznie pamiętać. Natomiast na niemieckich drogach to od razu widać tę niemiecką precyzję i dokładność. W ogóle zmienił się jakby status trochę materialny. Jak wyjechaliśmy z Czech, to te samochody były trochę słabsze, starsze rocznikowo. Natomiast no, na niemieckich drogach to już wiadomo, jak się jeździ i jak to wygląda. Więc my wszyscy jeżdżą zgodnie z przepisami. Bardzo przyjemnie nam się podróżuje, trzeba przyznać. Natomiast Niemcy raczej chłodno reagują na maluchy.
9: Trzeba przyznać jeszcze, że to takich trochę jest chichot losu.
2: Jechaliśmy
9: do Niemiec i nawet nie zobaczymy autostrady.
2: To prawda, to prawda. Więc dobrze nam się podróżuje. No dzisiaj naprawdę długa trasa, bo już mówiliśmy o tym dzisiaj o poranku, że 500 kilometrów mają do pokonania maluchy. Oczywiście awarie się zdarzają, ale mam wrażenie, że dzisiaj już troszkę mniej. Są jakieś problemy ze skrzynią biegów. W niektórych maluchach są problemy z przegrzewającym się silnikiem. W jednym silniku na jednym cylindrze kompletnie ten maluch stracił kompresję, więc no, zdecydowanie moc jest taka, że się nie da jechać. Ale służby działają, ekipy od razu albo zgarniają, albo próbują naprawić te maluchy, więc wszystko idzie do przodu.
9: Zaglądałem do tego busa serwisowego. Kilka silników tam jeszcze leży, także spokojnie.
2: No przecież to drugi dzień, więc tych silników zapasowych i tych części zapasowych na pewno wystarczy. Ekipa, która będzie serwisowała te samochody w nocy, teraz śpi. I śpi już w tym hotelu, do którego zmierzamy.

0: czyli Bawaria, tamte okolice. Oni wypoczywają, jak my dojedziemy, to oni się właśnie budzą, jedzą śniadanie i ruszają do pracy. To jest pokręcone totalnie, jak cała wielka wyprawa maluchów, ale bardzo, bardzo dobrze, bo wszyscy dzięki temu mają świetne humory. No i myślę, że osiągniemy ten cel. 6 lipca powinniśmy zameldować się na plaży w Normandii.
1: No w każdym razie dadzą radę, wierzymy to, cały czas jesteśmy z wielką wyprawą maluchów, jak słyszeliśmy, Niemcy chłodno reagują na maluchy, no bo mieli trabanty, a my mieliśmy lepsze samochody, z zazdrością patrzą na te maluchy i taka jest prawda. To będziemy cały czas relacjonować, a właściwie Kuba i Michał będą cały czas relacjonować wielką wyprawę maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Do usłyszenia!

0: To jest Żuk. Pozdrawiam, Rafał z Delegacki. Na Żuka stawia nie tylko Rafał, Piotr z Mondeo też pisze, to chyba Żuk. Próżno w nim szukać ochłodzenia, chyba że w wersji cabrio. No tak, ale to nie jest Żuk, panowie, to nie jest Żuk. Nie jest to też Fiat 126P bez wydechu, jak twierdzi Toczek. Nie jest to Volkswagen Transporter pierwszej albo drugiej generacji, jak napisał Tomek z Wawy. Stawiam na Warszawę, może nawet M20, Bartłomiej pisze. Nie, to nie jest Warszawa, to nie jest... To nie jest Warszawa. To jest nowszy samochód niż Warszawa i podpowiem, że polski samochód, tak, spotykany w Polsce jeszcze dziś. Posłuchajmy raz jeszcze, uruchamiamy go już bez żadnych problemów. Jak się nazywa ten samochód, którego tak katujemy, silnik? Kowo. O, tak powiem. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz Ewa odpowiada, co się dzieje na 10 minut przed godziną 17 na polskich drogach. Westchnęła, właśnie, więc tak. Niedobrze.
1: To już
0: chyba
1: powinno być podsumowanie tylko serwisu, zanim się zaczął.
0: Tak? To teraz odwrotnie. To zupełnie jak Robert Lewandowski. Najpierw deser, a potem tak, danie główne.
1: Właśnie tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal trudna sytuacja na polskich trasach. Zaczynamy od A4, tym razem może od tego podkarpackiego odcinka, czyli odcinka między węzłami Łańcut i Przeworsk. W pobliżu Gniewczyny Łańcuckiej na jezdni w kierunku Korczowej, czyli granicy państwa, zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego 3 osoby zostały ranne i droga na wysokości węzła Łańcut jest całkowicie zablokowana. Taka sytuacja ma utrzymać się przez 3 godziny. Cały czas służby informują także o tym, że jest utrudnienie na A1 na wysokości węzła Gliwice i Gliwice-Sośnica, ale tutaj nie widać już żadnych utrudnień. W związku z tym prawdopodobnie służby usunęły skutki awarii, ale jeszcze o tym nie poinformowały. W każdym razie przejazd w kierunku Łodzi odbywa się bez żadnych problemów. Jeszcze wracając na chwilę do tej A4 na Podkarpaciu, no to sprawdzam, w jaki sposób można objechać to miejsce. No i trzeba zjechać z

0: z autostrady węzłem Rzeszów Wschód i następnie pojechać 97 i 94 i tą 94 dopiero za Przeworskiem na wysokości Mirocina można wrócić na autostradę A4. Tutaj dość długi fragment na wysokości Łańcuta jest zamknięty. Przypominam, na jezdni w kierunku granicy państwa. Teraz jeszcze raz A4, tym razem między węzłami Brzezimierz i Brzeg w pobliżu węzła Brzezimierz. Tutaj kolizja jest skutkiem kolizji, która była wcześniej. Samochód ciężarowy najpierw uderzył w barierę, następnie na ten samochód ciężarowy najechały dwa samochody osobowe i z tego powodu ruch w kierunku Katowic na 180 km odbywa się tylko jednym pasem. I jeszcze raz A4, tym razem między węzłami Zgorzelec i Godzieszów. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku granicy państwa. Na szczęście tu utrudnienia powinny już dobiegać końca. To trzeci kilometr tej trasy. S8 w Warszawie między węzłami Lazurowa Prymasa. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Białegostoku na 10 kilometrze. I jeszcze przypominam o tym, że S7 jest zamknięta na odcinku Ostróda Elbląg między Miłomłynem a Małdytami. I tutaj objazd prowadzi drogą serwisową na jezdni w kierunku Gdańska. A to wszystko przez to, że samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię i teraz trwa jego usuwanie i podnoszenie z drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.

0: No to mamy 17, cały czas na wysokich obrotach. Czy już wiemy, jaki to samochód?
1: Czy samochodem z dzisiejszej zagadki jest syrena? Pozdrawiam, Tymoteusz.
0: Pozdrawiam, Tymoteuszu. Jacek P. też rozpoznał w tym dźwięku silnika syrenę. Nie, panowie, to nie jest syrena. Może to Nysa, Piotr z domu. Na Nysę też stawia Wojtek ze Skody. Nie, panowie, to też nie Nysa. Ani Nysa, ani syrena. Co to za samochód? Toż to wypisz, wymaluj Kazik, pisze Andrzej w aplikacji. Kazik, no właśnie, trzeba tylko wiedzieć, co to za Kazik i już odpowiedź sama pewnie się pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy do tego oczywiście po 17.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem mamy najcieplejsze miasto w Polsce, Lublin w tym momencie. Pisaliście z Lublina, że tam pokazują termometry ponad 40 na waszych termometrach w samochodach, a tymczasem oficjalnie 38 pokazują termometry, 20,5 natomiast w Świnoujściu, czyli w najchłodniejszych rejonach Polski. Jeżeli chodzi o dzisiejsze późne popołudnie, wieczór i noc, no to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie okresami jedynie małe. Miejscami to głównie na południowym zachodzie Polski, a także na zachodzie i lokalnie w centrum. Przelotne opady deszczu, burze. Lokalnie mogą te burze, tak jak i w ciągu dnia, być z gradem. Temperatura maksymalna, minimalna, bo w nocy minimalna, w dzień maksymalna, minimalna. Od 17 do 19 stopni na północy i zachodzie, a na wschodzie i na południu od 20 do 22 stopni Celsjusza. Nocą pokażą termometry. Wiatr pozostaje słaby i pozostanie północny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 17. Ruszamy w dalszą podróż na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: w Słowenii 39, wiemy to z najlepszych źródeł, czyli od naszych słuchaczy, Aga i Paweł z kochaną córką Karolinką w drodze cały czas na Chorwację, informują, że w Słowenii 39. Słowenia też piękna. Możecie zwiedzać, zanim wjedziecie do Chorwacji oczywiście.
1: To prawda, co zaskakujące, Słowenia ma dostęp do morza.
0: Tak jest.
1: Ja na przykład do niedawna nie wiedziałem.
0: No co ty mówisz? No, Piran, pamiętajcie o tej miejscowości, to jest znakomita miejscowość z dostępem do morza. No wprost rewelacyjnie, jeżeli chcecie się schłodzić, to w Słowenii Postojna Jama, taka jaskinia, najdłuższa trasa turystyczna w Europie, zdaje się, po jaskini. Tam pociągi jedzie się.
1: Po jaskini?
0: Tak. Takim pociągiem
1: fajnie,
0: się jedzie.
1: Jak w Indiana Jonesie.
0: Dokładnie. Jak w Indiana Jonesie, dokładnie. Możecie to przeżyć w Jamie Postojnej w Słowenii. Najpierw się jedzie pociągiem, potem się chodzi naokoło, a potem się wraca pociągiem. I się wyjeżdża z jaskini. Maciek Sampolski.
1: Dzień dobry, witam, cześć. Nie pociągiem w sumie, tak.
0: Pociągiem przyjechałeś?
1: Tak, pociągiem metra.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: No to teraz pociągniemy wiadomości drogowe.
1: Zapraszam.
0: Przez 2 minuty co najmniej.
1: A jak?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na pewno kierowcy na czwórce już teraz nie mają łatwego życia i pewnie wielu z nich wolałoby wybrać pociąg niż przejazd samochodem przez autostradę. To między innymi dlatego, że sporo się dzieje na tej trasie. A zaczniemy od drogi między węzłami Brzezimierz a Brzeg. Na 180 km od rana trwają utrudnienia. Tutaj w stronę Katowic mamy zwężenie do jednego prawego pasa i te utrudnienia zdaniem drogowców mają się zakończyć dopiero w późnych godzinach nocnych. Do tego trasa Zgorzelec-Godzieszów, także A4 na węźle Zgorzelec. Uważajmy, bo mamy tutaj blokadę jednego pasa w stronę Zgorzelca, a to wszystko jest kwestia awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowana jest ta trasa na Podkarpaciu, to znaczy w stronę Korczowej na wysokości węzła Łańcut. 610 km. Tutaj zderzyły się 2 auta osobowe. W tym wypadku 3 osoby zostały poszkodowane i wobec tego niestety w kierunku Korczowej przejazdu nie ma. Ekspresowa 8, Warszawa, trasa Lazurowa, Prymasa, Tysiąclecia. Oczywiście tu są korki, tego należy się spodziewać, a w stronę Białegostoku spodziewajmy się też blokady jednego pasa na kilometrze 10. Ekspresowa 3, przenosimy się w okolice Siemczyna na 32.

0: i kilometr tutaj dachowała osobówka i nadal odczuwamy skutki tego zdarzenia, a te niestety są bardzo, bardzo poważne, bo w stronę Szczecina aktualnie nie da się przejechać. To trasa Myślibórz-Pyrzyce. Do tego ekspresowa siódemka, trasa Grójec-Radom, 435 km. Ładunek wypadł z ciężarówki i jeden pas zablokowany w kierunku Krakowa. Bądźmy też przygotowani na poważne problemy w Tarnowie Podgórnym na trasie Pniewy-Poznań. 92 w kierunku Pniew. Droga jest zablokowana, a policja wyznaczyła objazd przez Tarnowo Podgórne, Rumianek i ponownie na Krajową 92.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zanim będziemy mówić o samochodach elektrycznych, to wróćmy do tego spalinowego samochodu, o który dziś chodzi. Skubi napisał, że myśli, że to duży Fiat. Miłego dnia. Miłego dnia, Skubi. Czy to duży Fiat? Fiat 125P, inaczej FSO 1500. Z uśmiechem pisze Fufon z Kozienic. Czy ma rację?
3: Ale jak Kazik, to musi być Fiat 125P. Tudzież FSO 1500. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
2: Krzysiek, bardzo dobrze pamiętasz Kazika. Oczywiście, że tak. To Fiat 125P, tudzież FSO 1500. Robert też na to wpadł. Hubert wiedział, Artur z Toyoty Corolli Salomea i Arkadiusz. Bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa, Rafał Armand, Fiat 125P, moje pierwsze skojarzenie, Tomek Zaktrosa. Oczywiście ci, którzy kojarzyli ten dźwięk z Polonezem, też to mogę uznać, ale tym razem chodzi o Fiata 125P.
4: Cześć, Polskie Radio Kierowców, najlepsze radio na świecie. Dominik z Częstochowy, z Audi Q5. Myślę, że to duży Fiat, polski Fiat 125P. Mhm. Tak mi się coś wydaje, bo kiedyś tata miał takiego i tak
2: pracował.
4: Mi się coś wydaje. Mhm. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście pracowników radia. Szerokości.
2: Dziękujemy oczywiście za pozdrowienia. No oczywiście, że to Fiat 125P. Michał O, Family Van Life też wiedział. Fiat 125P, to nie może być nic innego. Mikołaj Sforda napisał w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Masz rację, Mikołaju, to Fiat 125P. Dlaczego o nim dzisiaj wspominamy? Ano dlatego, że 29 czerwca, czyli dziś mamy rocznicę, 1991 roku warszawska FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. I dlatego tak uczciliśmy go na antenie w wysokich obrotach. Kto był najszybszy?
5: Dzień dobry, sprawie konkursu. Mhm. Ten silnik to jest Fiat 125-1500. Pozdrawiam, Krzychu z Opla Elki.
2: Krzychu z Opla był najszybszy. Krzychu, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz, wymyśl pozdrowienia dla kogoś, napisz je albo nagraj. A Peter był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Peter i Krzychu. Panowie, pozdrowienia dla was, a dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa. I jedziemy sobie. A za chwileczkę będziemy jechać na zielonym, czyli będzie rzecz o samochodach elektrycznych. Jak regularnie, można powiedzieć, w poniedziałki o tej porze.

0: Jazda na zielonym.
1: Upał nie odpuszcza. Zaczynamy jazdę na zielonym.
2: Paweł Kacperek.
1: Robert Kilen. Czy da się jeździć samochodem elektrycznym w taki upał?
2: No i właśnie. To jak? I to w jakim chłodzie? I jak jest przyjemnie? Jak jest cicho? Jak jest fantastycznie?
1: Jak jest cicho? Klimatyzacja huczy. Jak jest chłodniej, to jest ciszej w samochodzie elektrycznym. A jak jest gorąco, no to przecież ta klimatyzacja huczy i jest głośniej.
2: Ale dzięki temu, że możemy wsiąść już do auta schłodzonego, to w momencie, jak do niego wsiadamy, właśnie to jest to piękno. Ta klimatyzacja wcale nie musi być na full. Ten nawiew nie musi być na maksa, dlatego że już sobie aplikacją wcześniej schłodziliśmy auto do odpowiedniej temperatury i po prostu jest idealnie.
1: Tylko że jak schłodziliśmy auto, no trzeba wybrać albo jechać, albo schłodzić, bo przecież skąd my bierzemy?

0: się prąd do schłodzenia auta z akumulatorów, prawda?
1: I w związku z tym też mogę cię zaskoczyć, bo jeżeli na przykład mamy auto w garażu i jest podłączone do ładowarki i będziemy chcieli sobie to auto schłodzić...
0: Ale jak jest w garażu, to nie trzeba schładzać.
1: No, punkt dla ciebie.
0: No, w każdym razie, oczywiście żartuję i śmiejemy się, bo tak naprawdę schłodzenie auta to duży plus i prawie wcale tej baterii tak naprawdę nie ubędzie. No, tak. Trochę ubędzie oczywiście, natomiast tej energii. Natomiast nie jest to tak dużo, jak moglibyśmy przypuszczać. Ale to nie jest tylko zaleta samochodów elektrycznych. Przecież takie aplikacje, takie możliwości może mieć również samochód spalinowy.
1: Aż za nie mówiłem.
0: No, samochód elektryczny to ma jakby w standardzie, prawda? Natomiast nowsze samochody spalinowe bądź hybrydowe, o tak.
1: Ja za mało jeżdżę tymi nowymi
0: hybrydowe
1: samochodami.
0: Hybrydowe też mogą mieć taką funkcjonalność. No dobrze, no to w takim razie jak to wygląda eksploatowanie samochodu elektrycznego w takich upałach? Niektórzy są tacy, twierdzą, że to tak samo jak zimą, też tracimy ten prąd na schładzanie samochodu.
1: Ale ja ci powiem, skąd to się wzięło, bo ja też spotkałem się z podobną opinią i zacząłem się zastanawiać, co kieruje tymi ludźmi, którzy tak twierdzą. Otóż to chodzi o to, że jeżeli jeżdżą na bardzo krótkich trasach, typu 2-5 kilometrów, czyli z domu do pracy, auto stoi na zewnątrz, jest nagrzane bardzo mocno przy tych temperaturach, mają do pokonania bardzo niską trasę, wówczas jak wsiadają do tego wówczas jak wsiadają do tego samochodu elektrycznego, który wcześniej nie był schłodzony i rzeczywiście ta klimatyzacja jest po prostu już do granic swoich możliwości podkręcona, no to przez ten krótki okres, to średnie zużycie, rzeczywiście wyjdzie nam większe. Co innego, gdybyśmy jechali dłuższą trasą, to wtedy zupełnie inaczej to będzie wyglądało. A i stąd się bierze ten mit o tym, że samochody elektryczne w skrajnie gorących temperaturach zużywają więcej prądu. Oczywiście, najlepiej pracuje samochód elektryczny w temperaturach 20 do 25 stopni, powyżej tych 25, no oczywiście to też nie jest idealne rozwiązanie, ale nie możemy tego porównać do mrozów.
0: No tak, no ale tak naprawdę samochód spalinowy, wykorzystując klimatyzację, schładzając wnętrze, też na krótkich odcinkach spali więcej paliwa.
2: Jazda na zielonym.
0: No ale pozostańmy w temacie, Pawle. Ile więcej zużywa samochód elektryczny w takich upałach, niż jakby poruszał się w tej temperaturze idealnej, czyli 20-25 stopni Celsjusza?
1: Kilka procent więcej na pewno, dlatego że rzeczywiście te temperatury są wyższe i wymagają czasami dodatkowego chłodzenia baterii. Bo bateria, przypomnijmy o tym, no nie lubi bardzo wysokich temperatur. W związku z tym ta energia będzie potrzebna na schłodzenie baterii
0: i
1: rzeczywiście może nam obniżyć ten zasięg. Nie jest to bardzo dużo, ale jednak trzeba oddać prawdę, że tak może być.
0: I tutaj pojawia się kolejna obawa, myślę, u elektrosceptyków. Mianowicie, no takie temperatury, ta bateria rozgrzewa się do granic możliwości i potem co? Bum? Zapala się?
1: Jak na przykład, ja nie spotkałem się z taką
0: nie
1: sytuacją.
0: Daj Boże, na przykład, nie wiem, ten system chłodzenia baterii się zawiesi.
1: Nie spotkałem się z taką sytuacją, nie przeczytałem, media o tym nie mówiły, więc trudno jest mi powiedzieć, czy na skutek temperatury 35 stopni samochód się zapalił.
0: 40 nawet.
1: 40 nawet, nie wierzę w to.
0: Jakby tak było, to Hiszpanie, Włosi by nie jeździli samochodami
1: dokładnie
0: elektrycznymi,
1: tak.
0: Prawda, na przykład. A sobie jeżdżą, wykorzystując jeszcze prąd z fotowoltaiki. No więc tak, samochód elektryczny twoim zdaniem jest równie bezpieczny i bardziej komfortowy niż samochód spalinowy w takiej
1: oczywiście,
0: upały?
1: Że tak. To, co warto jest podkreślić, to w takich wysokich temperaturach, jeżeli mamy możliwość, to lepiej auto ładować w godzinach porannych. Dlatego, że jeżeli bateria jest mniej rozgrzana, znaczy oczywiście ona musi być nagrzana, żeby szybko pracować, ale znowu w tych skrajnych temperaturach tę energię będzie pobierała nieco wolniej.
0: No i więcej tej energii, bo jednocześnie będzie się chłodziła.
2: Jazda na zielonym.

0: Higher Ground, utwór Stevie'ego Wondera w wykonaniu Red Hot Chili Peppers na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc było im co?
1: Stevie'ego Wondera?
0: Stevie Wonder ułożył ten utwór. Red Hot Chili Peppers tylko coverują.
1: Zszokowałeś mnie.
0: Tak?
1: Ale jak moją wiedzę też poszerzyłeś. Brawo.
0: Zszokowany Maciek Sampolski i wiadomości drogowe. Mam nadzieję, że nie tak szokujące dla was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie i o drogach również wiele się można dowiedzieć, szczególnie z naszych informacji drogowych. A na nich niestety, na tych drogach dzieje się dużo, no ile nie bardzo dużo, bo kolejne nowe utrudnienia mamy m.in. na ekspresowej trójce. Między węzłami Myślibórz a Pyrzyce w okolicach Siemczyna dochował pojazd osobowy. Droga w stronę Szczecina wciąż jest całkowicie zablokowana. Tutaj trzeba szukać objazdów na Starej Trójce, czyli trzeba zjechać na węźle Myślibórz właśnie. Ekspresowa piątka w kierunku Poznania, tutaj także są problemy, a chodzi o to, że na 87 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery. Nieprzejezdny jest jeden z pasów ruchu, można się tu poruszać tylko prawą stroną drogi. Krajowa 50, pamiętajmy o awarii na Wierzchni, tak mówiąc bardzo obrazowo, między Łochowem a Ostrowią Mazowiecką w okolicach Sadownego. 272 kilometr, zapadł się tu przepust drogowy i wobec tego został wprowadzony ruch naprzemienny, a te awarie uda się prawdopodobnie naprawić dopiero jutro. Krajowa 11, przejeżdżamy między Pleszew a Ostrów Wielkopolski. 393 kilometr, śmiertelny wypadek na tej trasie i droga wciąż pozostaje zablokowana w obie strony. Tak ma być przynajmniej jeszcze przez godzinę. Zablokowana także 92 na trasie Pniewy-Poznań. Nie przejedziemy w kierunku Pniew i tutaj mamy objazd przez Tarnowo Podgórne i Rumianek. Ponownie można potem wrócić na 92. No i do tego A4, przypominamy o utrudnieniach między Brzezimierzem a Brzegiem. Mamy tu zwężenie w stronę Katowic, na węźle Zgorzelec. Nie przejedziemy jednym pasem w stronę Zgorzelca, a między Łańcutem i Przeworskiem jest blokada w kierunku Korczowej. Na węźle Łańcut nie przejedziemy w tym kierunku właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 42 w cieniu auto pokazuje. Tragedia, pisze Peter w aplikacji. I to tak naprawdę w okolicach Warszawy, w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego. W cieniu 42 jest zdjęcie. Uff, jak gorąco.

0: Wracamy do rozmowy o samochodach elektrycznych.
1: Jazda na zielonym.
0: Wiadomo, nie ma co ukrywać, upały też wpływają na to, że samochody elektryczne zużywają więcej energii. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że jego kolega podróżował po Stanach Zjednoczonych modelem S amerykańskiego samochodu i podróżował po stanie Arizona, czyli ciepłym stanie. Z jego doświadczeń wynika, że samochód elektryczny w takie znaczące upały faktycznie pobiera sporo energii z baterii na chłodzenie akumulatorów. Kolega po tym się po fakcie się troszkę zorientował, zaczął po prostu ten samochód do momentu wyjazdu zostawiać na kabelku i energia do chłodzenia baterii była pobierana na bieżąco z sieci, a on mógł ruszyć w drogę bez, uwaga, 20% straty na chłodzenie akumulatorów. Czyli 20% mniej mamy prądu w takie upały na jazdę.
2: Uśmiecham się, bo ja mówiłem o tym kilka minut wcześniej, że można chłodzić auto,
0: na kabelku,
2: korzystając tak z ładowarki. A kto mnie zapytał, po co to robić?
0: Nie, bo znaczy w garażu jest chłodnawo, więc nie trzeba, ale poza garażem, oczywiście na kabelku, to jest bardzo rozsądne wyjście z sytuacji. Tylko że no nie wszędzie jest ten kabelek, prawda?
2: Tak.
0: Na przykład być może my, jakbyśmy pojechali do pracy, to pod pracą nie mamy ładowarki, nie możemy samochodu zostawić na kabelku, a jakbyśmy zostawili, to jeszcze opłaty nam doliczą za blokowanie ładowarki.
2: Ale jeżeli jedziemy do pracy, to robimy prawdopodobnie stosunkowo krótki dystans i nie mamy się czego obawiać, że jeżeli schłodzimy sobie kilka czy kilkanaście minut auto wcześniej za pomocą aplikacji, to nagle będzie strasznie duża utrata baterii.
0: Pół godziny przed końcem pracy schładzacie auto i dojedziecie na pewno do domu, twierdzi ekspert.
2: Oczywiście, że tak.
0: I Rado, nasz słuchacz, myśli o zakupie elektryka i całkiem zasadne pytanie, czy można samochód elektryczny zostawić w tych upałach na słońcu, na przykład przez 2 tygodnie pojechać gdzieś i po 2 tygodniach wrócić.

0: taka sama sytuacja zimą. I tu domyślam się w podtekście pytania naszego słuchacza jest to, że ten samochód będzie się jednak, będzie sobie chłodził baterię w upale i będzie dogrzewał baterię zimą, prawda, w te mrozy. Ile w ciągu 2 tygodni zużyje tego prądu? Czy jak słuchacz przyjedzie do niego po 2 tygodniach, to uruchomi go czy nie?
1: Oczywiście, że go uruchomi. No chyba, że to tak samo jak w zimie. Jeżeli zostawimy auto na mrozie, które ma 10% baterii i zostawimy je na 2 tygodnie, to możemy spodziewać się tego, że jak wrócimy, to już go nie uruchomimy, bo tej energii będzie za mało. Podobnie, jeżeli zostawimy tutaj z 10% zapasem energii, nie wiem, ja takich testów nie przeprowadzałem.
0: Czyli 80% ładujemy samochód,
1: tak,
0: i spokojnie
1: nie zostawiajmy,
0: możemy zostawiać
1: ze 100%, bo to też nie jest dobre dla baterii. Czyli skrajnie ekstremalne temperatury, ekstremalnie wysokie i wysoki poziom naładowania baterii też nie jest dobry. Ale jeżeli zostawimy w granicach 70-60%, nawet 80%, to nie powinno być najmniejszego problemu.
0: I ostatnia kwestia, mianowicie pompa ciepła przydaje się zimą. Ci, którzy rozpatrują samochody elektryczne do wzięcia w leasing, czy do wypożyczenia, czy do kupna, na pewno pytają o pompę ciepła, prawda, żeby to zużycie energii w czasie zimowych eskapad było niższe, żeby samochód się szybciej rozgrzewał. Natomiast o co pytać, jeżeli są takie upały? Co powinien mieć samochód elektryczny, a czego nie wszystkie samochody mają w ciągu takich upałów?
1: Na swoje własne systemy chłodzenia baterii. W zależności od producenta, od wieku auta, one są różne. Ale to jest ja bym chciał powiedzieć, że użytkowania samochodu elektrycznego uczymy się cały czas. I te temperatury, z którymi mamy do czynienia obecnie, pokazują, że w przypadku aut elektrycznych także systemy chłodzenia baterii są bardzo istotne.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli rozpatrujecie samochód elektryczny, im nowocześniejszy, tym lepszy. Ta technologia cały czas się rozwija. Mówimy o tym, w związku z tym... No...
1: Tylko ja mam jedną bardzo chyba dobrą radę, tak mi się wydaje. Nawet jeżeli tutaj niektórzy rozważają zakup samochodu elektrycznego, niech te pytania, o których my dzisiaj mówimy, nie zawsze będą kierowane do sprzedawców, tylko warto sobie sprawdzić samemu, bo ta edukacja sprzedawców nie zawsze jeszcze jest na tym samym poziomie.
0: Powiedział wujek, dobra rada.
2: Jazda na zielonym.

0: Witam serdecznie, Mariusz z tej strony. Pisze Mariusz o tym, że trasa S7 na odcinku Grójec-Białobrzegów w kierunku Krakowa jest zablokowana. No znów ten sam odcinek, niestety. Przed Radomiem Grójec-Białobrzegi w kierunku Krakowa zablokowana S7. Halo, halo.
1: Właśnie wypadek A1 w kierunku Goszyczek za Pyrzowicami przed DOP. Wiesz, do Wieszowice, wypadek. Aha. Właśnie miała mnie karetka, cała autostrada stoi w jednej i z drugiej strony. Pozdrawiam, Agata Skok.
0: Dziękujemy, Agato. Pamiętajcie, aplikacja dla was w każdej drogowej sprawie. Możecie pisać, ja tutaj, albo nagrywać, ja tutaj i S7, i A1, i co jeszcze? O tym Maciek Sampolski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety tych problemów jest dużo więcej i to na samej S7 również. Między Grójcem a Radomiem w okolicach Promnej Kolonii w stronę Krakowa spodziewajmy się zwężenia. 435 km, tutaj ładunek z ciężarówki wysypał się na jezdnię i mamy zablokowany prawy pas ruchu w stronę Krakowa właśnie. Ekspresowa siódemka na Warmii i Mazurach, to znaczy między Ostrudą a Elblągiem, jest zablokowana w stronę Gdańska. Pojazd ciężarowy przewrócił się na jezdnię, a objazd wiedzie nas drogą serwisową Miłomłyn-Małdyty. Te utrudnienia niestety wciąż trwają. Do tego Krajowa 11, miejscowość Szczury na trasie Pleszew-Ostrów Wielkopolski. 393 km, czołowe zderzenie dwóch pojazdów osobowych, wypadek ze skutkiem śmiertelnym i droga zablokowana w obie strony. Objazd tylko na drogach lokalnych. Ekspresowa trójka, Myślibórz-Pyrzyce. Nie przejedziemy tu w stronę Szczecina, a to dlatego, że doszło tam do dochowania pojazdu osobowego. 32 km, jedno osoba poszkodowana i trzeba wybierać się starą trójką, zjeżdżać na węźle Myślibórz. To niestety jest jedyna opcja w tym przypadku. Bardzo duże utrudnienia także na A4 na Podkarpaciu. 610 km. Tutaj zderzyły się dwa auta osobowe. Trzy osoby zostały poszkodowane. Droga w kierunku Korczowej na węźle Łańcut jest całkowicie nieprzejezdna. Problemy także na węźle Zgorzelec na Dolnym Śląsku. To także A4 w tym punkcie w stronę Zgorzelca pojedziemy jednym pasem mniej. I uważać trzeba też między Brzezimierzem a Brzegiem. Tutaj od samego rana są utrudnienia po tym, jak ciężarówka uderzyła w most. Następnie w tą ciężarówkę najechały dwa pojazdy osobowe i w stronę Katowic aktualnie trasa jest zwężona do jednego pasa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie Zbyszek Zegler. My z wami w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: A teraz zapraszam.
0: Dzień dobry, a teraz zaskoczę nawet Zbyszka, bo jeszcze o tym nie wie. Po godzinie 19 Zbyszek będzie rozmawiał z AHA.
1: No, nie wiedziałem, ale podekscytowany jestem, tak jak Ray Dalton, mogę zaśpiewać dzisiaj, że Just Wanna Be Happy i nawet się spełni.
0: Ale z AHA będziesz rozmawiał,
1: z AHA będę rozmawiał, tak, tylko bez tych norweskich ciamajt, tylko z prawdziwym AHA. Artur Hajdasz, człowiek instytucja, legenda, obecnie w MIP, kiedyś też w MIP, tylko w Made in Poland, teraz tak. Ten zespół się nazywa Make Impossible Possible. O, niesamowite, byłem na ich koncercie, cały czas jeszcze mam gęsią skórkę, jestem podekscytowany i naprawdę zapraszam.
0: Proszę bardzo, skoro Zbyszek Zegler w takie temperatury, ponad 35 stopni Celsjusza, ma gęsią skórkę, no to musicie zostać i musicie posłuchać.
1: Chłodzić się razem z nami, dokładnie. Bo to cold wave, jakby nie patrzeć.
0: Dokładnie tak, Made in Poland, zimna fala. Po godzinie 19, a o 18 na luzie Zbyszek Zegler.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Zbliża się godzina 18, już za chwilę zaczniemy na luzie, ale w związku z tym, że cały czas jest tak jak jest, wiecie doskonale, co się dzieje na zewnątrz, to trochę informacji od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Są ostrzeżenia, które do godziny 20 będą obowiązywały, wystosowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla zachodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami na poniedziałek i noc z poniedziałku na wtorek wręcz, aż nie do 20, tylko przez całą noc będą obowiązywały dla południowej części województwa lubuskiego, północy województwa dolnośląskiego oraz powiatów położonych na południowym wschodzie Wielkopolski. Instytut ogłosił trzeci najwyższy stopień alertu. Ostrzeżenie trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Więcej na temat pogody teraz, bo minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zaczynamy na luzie od prognozy pogody. Rzecz jasna, będzie cały czas gorąco. Trochę chłodniej niż dzisiaj, ale to naprawdę kosmetyka. Natomiast we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie okresami także małe. Miejscami pojawią się już jutro przelotne opady deszczu, a na wschodzie, na południu i w centrum kraju pojawią się również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz 20-30 mm na metr kwadratowy, w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska do 40 mm. Punktowo burze mogą mieć, no jak to burze, gwałtowny przebieg. Maksymalnie jutro na termometrach od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 stopni na wschodzie i południu. Chłodniej tylko na wybrzeżu, około 22 stopni. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany z północy, podczas burz oczywiście porywisty, do około 80 km na godzinę. Możliwe punktowo także porywy do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Maja Wasilewska, super wydawczyni. No i przy super zostajemy, bo Ewelina Dobrzyńska jest super realizatorką. Do tego hiper, super, ekstra, luksusowo będzie nam też podawał informacje z dróg Maciek Sampolski już za 8 minut i troszeczkę. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Za godzinę i trochę będę miał ogromny zaszczyt i przyjemność rozmawiać z Arturem Hajdaszem z MIP Make Possible, Make Impossible Possible. A kiedyś w Made in Poland, w Homo Twist, z Korą też Artur grał, w Pudelsach, no z kim nie grał Artur Hajdasz. Tego będziemy próbowali się dowiedzieć po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie, jedziemy razem do 22 w Naluzie.

0: T-Love. Była taka piosenka T-Love, ale nie pamiętam, jaki miała tytuł. W refrenie było właśnie T-Love. Przypuszczam, że T-Love mogła się nazywać.
1: Tak, myślę, że to na spokojnie mogłoby konkurować z Andrzejem Gołotą Gężet.
0: Tak. 10 minut temu minęła godzina 18. Rekordzista Maciek Sampolski z miasta, w którym jest w tej chwili najgoręcej. 37,3 stopnia.
1: Naprawdę?
0: W Lublinie i w Rzeszowie. W Świnoujściu dla równowagi 20,5 stopnia. To jest najzimniejsze miasto w tej chwili w Polsce. No, gdzie
1: ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo Świnoujście i Lublin to generalnie dość daleko od siebie.
0: No tak, zdecydowanie. Posłuchajmy, co dzieje się bliżej nas, na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje docierają do nas z trasy Łochów, Ostrów Mazowiecka, to znaczy z Krajowej 50. 272 kilometr. Tutaj przed południem zapadł się przepust drogowy i jak się okazuje, udało się już naprawić te jezdnie i nie ma większych problemów z przejazdem w tym punkcie. Niestety dużo gorsze informacje z S7, gdzie z ciężarówki wypadł ładunek. To między Grójcem a Radomiem w kierunku Krakowa. Trasa jest całkowicie zablokowana w tym momencie. Do tej pory był jeszcze przejazd, natomiast teraz niestety już go nie ma. Do tego oczywiście szereg informacji z pozostałych polskich dróg, między innymi z A1. Sporo problemów na trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Motocyklista upadł na jezdnię w kierunku Gorzyczek. Wobec tego zdarzenia jest całkowita blokada. To 10 kilometr i tutaj trzeba uważać. 73, okolice Kielc, drugi kilometr w stronę Warszawy i niestety zablokowany w tym punkcie jest jeden pas ruchu. Można przejechać w kierunku stolicy tylko pasem lewym. A4, sporo dzieje się od samego rana na tej drodze. Między Brzezimierzem a Brzegiem trwają utrudnienia na jezdni w stronę Katowic i trwać będą aż do późnych godzin nocnych. To wszystko dlatego, że ciężarówka uderzyła tutaj w most, potem w tę ciężarówkę wjechały dwie osobówki i niestety w stronę Krakowa jest zwężenie do pasa prawego. Trasa Zgorzelec-Godzieszów to cały czas A4. W kierunku Zgorzelca jest zwężenie do prawego pasa. Awaria ciężarówki jest tu przyczyną problemów. Natomiast zderzenie dwóch aut osobowych jest przyczyną utrudnień na trasie Łańcut-Przeworsk. To cały czas autostrada A4 i na podkarpackim odcinku tej trasy nie przejedziemy w stronę Korczowej. Blokada na wysokości węzła Łańcut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Maciek wraca o 18.30. Maluchy jadą w wielkiej wyprawie dla dzieci, a my te dwa wątki połączymy w sensie takim, że o 18.30 kolejny raport z dróg, a jeszcze wcześniej kilka słów od jednego z ambasadorów wielkiej wyprawy maluchów, Kajetana Kajetanowicza, ponieważ jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje, jak dużo pieniędzy udało się uzbierać w ubiegłych latach i co zrobić, żeby w tym roku było równie dobrze, a może nawet lepiej. Za kilka chwil posłuchamy Kajetana Kajetanowicza.

0: Najnowsza piosenka Zali, Tylko kochaj mnie, wybrzmiała w PRK w Polskim Radiu Kierowców 20,5 minuty po godzinie 18. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów jest w trasie, od wczoraj oficjalnie. A my, Polskie Radio Kierowców, w składzie Kuba Marcinowicz i Michał Górski, reprezentacja naszej stacji, razem z wielką wyprawą maluchów, rzecz jasna. W upalne, niedzielne południe drużyna niemal 70 Fiatów 126P wyjechała z Wrocławia, kierując się w stronę Normandii we Francji, żeby pokonując tysiące kilometrów wysokie górskie przełęcze i liczne niewygody pomóc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Na razie wyprawa przemieszcza się w kierunku Normandii, ale dziś do końca dnia celem jest Bawaria. Wśród ambasadorów projektu znaleźli się m.in. Rafał Sonik, Maciej Wisławski, Gosia Prus, Gosia Ardest, Krzysztof Diablo-Włodarczyk, Remigiusz Rezi-Wierzgoń, Jan Mela czy Maciej Serafin. Jest także od już kilku edycji także Kajetan Kajetanowicz, z którym rozmawiał Kuba Marcinowicz i zapytał Kajto, czym dla niego jest bezpieczeństwo na drodze.
1: Więcej niż tobie się wydaje, bo wiem, że masz mnie za uśmiechniętego gościa i faktycznie tak jest. Cieszę się życiem, kocham życie, jeżdżę w rajdach samochodowych, więc dla kogoś to może brawura. Wręcz przeciwnie, mam dwójkę dzieci i chcę wrócić do domu. I one rosną, są szczęśliwe dzięki edukacji, dzięki naszej pracy wspólnie z moją żoną, dzięki takim akcjom jak Wielka Wyprawa Maluchów. I dla mnie bezpieczeństwo jest czymś, od czego zaczynam nawet rajd. Bez pewności, że wszystko jest ok z moim samochodem choćby rajdowym, nie wsiadam do niego i nie jestem w stanie się ścigać, nie mówiąc już o drogach, po których poruszam się na co dzień. Bezpieczeństwo, bez tego nie ma co się ruszać. Oczywiście mówię teraz, mając już dojrzałe lata, ale i znowu się uśmiecham, natomiast to jest serio temat i kiedyś oczywiście podchodziłem do tego z większym luzem. Teraz nadal cieszę się jazdą, natomiast zanim siądę do auta, upewniam się, że wszystko jest z nim ok. Zdaję sobie sprawę z tego od już dłuższego czasu, że prawo jazdy jest pozwoleniem na broń. Powtarzam to jak zawsze. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Kiedyś były inne problemy na drodze, teraz są inne. Na przykład telefon w ręce, to jest jeden z większych wrogów. Nas samych, tylko innych, więc miejmy taką świadomość, że siadając do auta, powinniśmy być skoncentrowani na jeździe, a nie na telefonie.
0: Święte słowa. A kolejne relacje z Wielkiej Wyprawy Maluchów jutro od samego rana na naszej antenie. Ten czas możecie wykorzystać wchodząc na przykład na stronę Wielkiej Wyprawy Maluchów. Jest bardzo prosty adres, po prostu wielkawyprawamaluchów.pl. No i wpłacając swoje 3 grosze, a może trochę więcej, na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.

0: To Sarsa, Puch, dokładnie 18.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mamy taką tradycję, że co 20 minut podajemy sytuację na drogach, a wy możecie współtworzyć te serwisy, korzystając z aplikacji Polskiej Radio Kierowców. Zachęcamy do tego, żeby tam nagrywać albo wpisywać, w zależności od tego, czy możecie, swoje przemyślenia na temat tego, co widzicie, i przede wszystkim przestrogi dla innych kierowców, żeby też mogli z tego skorzystać, tak jak teraz z raportu przygotowanego przez Maćka Sampolskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem mamy dla was garść dobrych informacji z polskich dróg. Krajowa 73 na wysokości Kielc jest już ponownie przejezdna. Do tej pory mieliśmy kłopoty na trasie w stronę Warszawy. Drugi kilometr, z ciężarówki wypadł tu ładunek i ten ładunek z trasy udało się pozbierać. A jedynka. Tutaj niestety tak kolorowo nie jest. W okolicach Pyżowic motocyklista przewrócił się na jezdnię. Trasa w stronę Gorzyczek pozostaje zablokowana i to wszystko na 10 kilometrze trasy. Ekspresowa siódemka. Jakby było mało kłopotów na tej trasie, to mamy kolejne. Na wysokości Skarżyska Kamiennej. 54 kilometr. Pojazd osobowy uderzył tu w bariery i zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Można przejechać tylko prawą stroną jezdni. Ta sama trasa, ale między Grójcem a Radomiem. Z ciężarówki wysypał się ładunek. 435 kilometr. Była tutaj blokada w kierunku Krakowa, a teraz odblokowany został jeden z pasów w tym kierunku. Niestety tam nadal jest korek. A czwórka. Od samego rana w okolicach Brzezimierza są problemy. Po tym, jak ciężarówka uderzyła w most, w tą ciężarówkę następnie uderzyły dwie osobówki i efekt jest taki, że na 180 kilometrze wciąż mamy zwężenie w stronę Katowic. Do tego okolice Zgorzelca. Tutaj awaria pojazdu ciężarowego jest przyczyną problemów, a w stronę Zgorzelca mamy zwężenie do pasa prawego. Z kolei wcale nie przejedziemy A4 między Łańcutem a Przeworskiem. 610 kilometr, tutaj jest blokada w kierunku Korczowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo interesujący raport na temat tego, jak kupujemy samochody, został przygotowany przez specjalistów i będziemy się przyglądali uważnie temu, co z takiego raportu wynika, już za kilka minut po piosence, m.in. Marka Ambora w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie.

Nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego ślepego wierzenia statystykom, ale jak profesjonaliści obrobią, no to można mądre rzeczy wyczytać. A kupując używany samochód, no bierzemy różne rzeczy pod uwagę. Okazuje się, że głównie, tak wskazało 88% badanych, cenę. Z badania przeprowadzonego wśród potencjalnych klientów platformy Automarket wynika poza tym. Na drugim miejscu

0: znalazła się taka kategoria jak stan techniczny pojazdu i historia szkodowości. Dyrektor Biura Strategii Automarketu Arkadiusz Zaręba powiedział, że Polacy chcą kupować auta w sposób świadomy.
1: Poszukują aut dobrej jakości. Problem jest taki, że tylko 51% z nich jest w stanie samodzielnie odróżnić auto dobre od auta słabego. Takie, które ma dobry stan techniczny, sprawdzoną historię, od takiego, które takich informacji nie posiada lub są one po prostu negatywne. Co ciekawe, co do zasady 2/3 Polaków sprawdza stan auta przed zakupem, korzystając z płatnych raportów czy z serwisu historiapojazdu.gov.pl. Proszą znajomych lub sprawdzają na historiapojazdu.gov.pl.
0: Zadano też pytanie, jak ważna jest informacja, czy auto miało szkodę.
1: My się zastanawialiśmy, czy Polacy reagują na taką informację, czy z góry skreślają to auto. Okazuje się, że nie, że 91% jest otwartych na zakup takiego auta. Po prostu chcieliby uzyskać pełną informację na temat tych szkód. I paradoksalnie fakt, że wielu sprzedawców nie publikuje informacji o stanie auta, o stanie technicznym, czy jego historii szkodowości, powoduje, że tracą klientów, ponieważ kolejnie 90% plus deklaruje, że informacja o drobnych sztuczkach w przeszłości, upubliczniona samodzielnie przez sprzedawcę, buduje zaufanie.
0: A badanie przeprowadziła firma badawcza Minds & Roses wśród 900 klientów automarketu.

0: Minęło 18.50, po godzinie 19.00 spotkanie z gwiazdą dzisiejszego na luzie, Arturem Hajdaszem, a teraz spotkanie z gwiazdorem PRK Polskiego Radia Kierowców w dziedzinie
1: żarty się ciebie trzymają, no.
0: Maciek Sampolski.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre informacje dla kierowców na autostradowej czwórce. Chodzi o podkarpacki odcinek między Łańcutem a Przeworskiem. Do tej pory w stronę Korczowej nie było tu przejazdu, ale teraz na 610 km autostrady można podróżować bez większych obaw. Niestety te obawy, i to uzasadnione, można mieć między Brzezimierzem a Brzegiem w okolicach samego Brzezimierza, bo tutaj od godzin porannych trwają utrudnienia na trasie w stronę Katowic. Jezdnia jest zwężona i tak będzie aż do późnych godzin nocnych. Trasa Gościsław Kostomłoty to naturalnie cały czas A4. W stronę Zgorzelca mieliśmy awarię pojazdu ciężarowego i zwężenie do lewego pasa jest tutaj obowiązujące. Tak samo zresztą jak na samym węźle Zgorzelec, w tym samym kierunku tutaj także musimy uważać na zepsutą ciężarówkę, która blokuje lewy pas w stronę Zgorzelca właśnie. Ekspresowa trójka, wciąż znów przejezdna, chciałem powiedzieć, bo na tej trasie zakończyły się drogowe problemy między Myśliborzem a Pyrzycami. 32 kilometr w tym punkcie dochował pojazd osobowy i droga w stronę Szczecina była zablokowana. Teraz można tędy przejechać bez większych kłopotów. Niestety te problemy wciąż są aktualne na warmińsko-mazurskim odcinku S7. To znaczy między Ostrudą a Elblągiem w stronę Gdańska wciąż nie ma przejazdu. 49 kilometr, tutaj przewróciła się ciężarówka i trzeba to omijać drogą serwisową Miłomłyn Małdyty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: To była reklama.
0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców bardzo serdecznie dziękuję za, no można powiedzieć, suplement do tego raportu, który Maciek przedstawił. I to suplement międzynarodowy od Agi, Pawła i Karolinki, którzy piszą, że na E61 w Słowenii przed Postojną fatalne warunki, ściany deszczu i spory grat. Uważajcie na drodze szerokości. No szczególnie jeżeli się wybieracie do Słowenii albo już w niej jesteście. A to bardzo prawdopodobne, skoro mamy początek wakacji. Dziękujemy.

0: Natalia Nykiel, bądź duży, chyba największy przebój. No jak duży, to duży. Największy przebój. Natalii Nykiel pojawił się tuż przed 19. Minęła 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy, w jakich okolicznościach pogodowych przychodzi nam teraz przemieszczać się po polskich i nie tylko polskich drogach, jak słyszeliśmy dzięki sygnałom od słuchaczek i słuchacza ze Słowenii. W tej chwili, jeżeli chodzi o temperaturę, maksymalna 37 stopni w Rzeszowie, minimalna 20,4 w Resku. Bardzo duży rozstrzał temperatur, ale prawda jest taka, że tak naprawdę, skoro prawda, tylko na wybrzeżu jest chłodniej, natomiast już im bardziej w głąb Polski, tym wyższe temperatury i w zasadzie tak od wysokości Torunia, Olsztyna, Łomży w dół, wszystko już z bardzo, bardzo wysokimi temperaturami, stąd nie powinno dziwić, że praktycznie cała Polska objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi o upale i o burzach, które będą też prawdopodobnie towarzyszyły nam jutro, mimo że będzie trochę chłodniej. W dzień jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie, okresami także małe, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju wspomniane burze, lokalnie z gradem. Napada deszczu od 20 do 30 mm, w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska nawet 40 mm. Punktowo burze będą bardzo gwałtowne, a temperatura maksymalna jutro od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu. Nad samym morzem, jak mówiłem, chłodniej, około 22 stopni, natomiast wiatr będzie słaby i umiarkowany z północy, ale podczas burz porywy będą dochodziły do 80, a nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę spotkanie z legendą. Artur Hajdasz z MIP, Make Impossible Possible, kiedyś Made in Poland, kiedyś Homo Twist, kiedyś Pudelsi i tak dalej. Zapraszam. Zbyszek Zegler. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tylko Zbigniew Wodecki i Wojtek Baranowski lubią wracać tam, gdzie byli. Maciek Sampolski też co 20 minut wraca z informacjami drogowymi. Wy też chyba lubicie wracać, bo ciasno na drogach, więc chyba jeździcie tam, gdzie lubicie być, jak już byliście.
1: Wiesz, zawsze to jest miłe, bo wiemy, czego się spodziewać. Chyba, że się wypadek zdarzy po drodze.
0: No właśnie, a o tym to już właśnie Maciek opowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na takie atrakcje trzeba uważać m.in. na Krajowej 50. Między Prudnikiem a Kędzierzynem Koźle na wysokości Większyc, 58. kilometrze trasy, mamy całkowitą blokadę w obie strony. Tutaj dochował pojazd osobowy, jedna osoba została poszkodowana i musimy zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim szukać objazdów na drogach lokalnych. Krajowa 11 to z kolei trasa Pleszew Ostrów Wielkopolski. W okolicach Szczurów po śmiertelnym wypadku wciąż jest całkowita blokada w obu kierunkach. Tutaj także trzeba omijać to drogami lokalnymi, a ten punkt to 393 km drogi. Większych utrudnień w ruchu nie ma już w okolicach Tarnowa Podgórnego. Tutaj były spore problemy z przejazdem w stronę Pniew. 92 na 161 km ponownie jest już całkowicie przejezdna. Czego niestety nie da się powiedzieć o S7 na trasie Grójec-Radom. Na wysokości Promnej Kolonii na 435 km z ciężarówki wypadł ładunek i w stronę Krakowa jezdnia jest zwężona do jednego pasa. Z kolei całkowita blokada w kierunku Gdańska wciąż obowiązuje w innym punkcie na S7, mianowicie na trasie Ostróda-Elbląg. W kierunku Gdańska nie ma przejazdu na kilometrze 49 i dalej mamy tu objazd drogą serwisową Miłomłyn-Małdyty. Ekspresowa ósemka, Warszawa, trasa lazurowa Prymasa Tysiąclecia. 10 kilometr w kierunku Białegostoku. Spodziewajmy się zwężenia po zderzeniu aż 3 pojazdów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.
0: Mamy też szczęście, że mamy słuchaczki i słuchaczy, którzy są bardzo czujni i bardzo uważnie słuchają też naszych raportów drogowych. Kasia napisała: brak już utrudnień na trasie S7 Małdyty Miłomłyn. Nawet już nie ma śladów, żeby w ogóle takie były. Dziękujemy bardzo, Kasiu. No i to jest bardzo cenna informacja dla wszystkich, którzy się S7 tamtędy wybierają, bo dzięki Kasi wiemy, że już nie trzeba nadkładać drogi i zabezpieczać więcej czasu na przejazd tamtędy. Już za kilka chwil spotkanie z Arturem Hajdaszem, dzisiejszą gwiazdą na luzie. Wcześniej, no też gwiazdy, gwiazdeczka i gwiazda, może w ten sposób. Sabrina Carpenter i Madonna u nas.

0: Wiesz, że ty jesteś moim idolem.
1: No teraz się dowiaduję. Dzień dobry państwu, witam wszystkich. Bardzo miłe to jest, co mówisz.
0: Chciałem zacząć od tego, co po prostu... Wiesz, w sytuacji, kiedy człowiek się czuje jak to dziecko w sklepie z cukierkami, a jeszcze nie ma cukrzycy i chce wszystkiego spróbować, ja bym chciał zagrać każdą piosenkę z każdego projektu, w którym grałeś, bo zdałem sobie sprawę z tego, jak zaczęliśmy ustalać, że się spotkamy, że nie ma utworu, w którym grałeś albo w którym śpiewałeś, który by mi nie odpowiadał. W sensie, bez względu na to, czy grałeś bliżej popu z Korą, czy bliżej panka z Tomkiem Lipińskim, czy w swoim Made in Poland, czy teraz w Make Impossible Possible, tam zawsze jest w jakimś kawałku coś, co powoduje, że się cieszę, że jest mi bardzo dobrze. Ale zacznę od pytania.
1: Cudownie, dziękuję, to piękne rzeczy mówisz.
0: Które jest trochę na drugim biegunie, to znaczy, czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby któryś dziennikarz przedstawiając cię nie wspomniał o twoim ojcu?
1: No nie.
0: Ale to właśnie się zdarzyło. To właśnie się zdarzyło. To bardziej balast, czy bardziej...
1: Nie, to różnie działało. Prywatnie to raczej balast. A między nami to on mi dużo takich pomógł. Znaczy pokazywał mi różne rzeczy takie, w których... No później w szkole czy gdzieś to nie miałem. Jakby to inny warsztat trochę. Mm-hmm.
0: A dzięki temu, że tata był legendą, to też miałeś na starcie już ustalone, co będziesz robił? Czy wahałeś się w którymś momencie swojego życia...
1: Nie chciałem być muzykiem, bo mnie zawsze ojciec mówił, żebym nie szedł w ten zawód, bo to niedobrze tam nie będzie. Mm-hmm. No i cały czas żużlowcem chciałem być. Chciałem jeździć na żużlu. Mieszkałem w Rzeszowie, stal Rzeszów i tak dalej. No ale do momentu, kiedy się wywrócił i poniósł śmierć na miejscu, ten Marian Rozę, mm-hmm. O, coś mi się stało i z tym żużlem jakoś mnie odepchnęło, matka po prostu.
0: Ale w ogóle próbowałeś, trenowałeś tam?
1: Jeździć nie, ale byłem już tak blisko, że wiesz, już chciałem zezwolenia, ojciec mi dał, mama mi nie chciała dać, bo to musiałyby być takie tak. Jeszcze, wiesz. I w momencie, kiedy jak miałem podjąć taką decyzję, że ten, to jakoś coś mnie zatrzymało, że jednak po tym wypadku i po tym wszystkim, mama mówiła, że jestem za wysoki.
0: No właśnie, to
1: żebym sobie poszedł do szkoły i robił, i naprawiał im te motocykle, ale nie jeździł.
0: Bardzo rozsądne podpowiedzi.
1: I rozjechały się moje pomysły ze sportem
0: motorowym,
1: i
0: tak, ale...
1: mi muzyka wtedy właśnie, zaraz po.
0: Trochę benzyny we krwi chyba jest, bo...
1: Benzyny tego zapachu właśnie z żużla, z tych motocykli, to jest, uwielbiam ten zapach. To mnie chyba to bardziej niż cała reszta ciągnęła, bo ten zapach jest cudowny. Nie wiem, na czym oni jeżdżą, ale to nie jest...
0: To jest jakaś mieszanka, nie, to jest etanolowe coś tam. Ale masz też prawo jazdy motocyklowej? Jeździsz już na motorze?
1: Motocyklowe, nie. Samochodowe.
0: A pierwszy samochód pamiętasz?
1: Jaki miałem? Mm-hmm. No, ma Fiat 126P.
0: Klasyka.
1: Nie jest za to kupił tani samochód.
0: To pewnie było mniej więcej w tych czasach, kiedy ja zacząłem ciebie kojarzyć, ponieważ jako kilkunastolatek zachwyciłem się, mimo że generalnie słuchałem raczej heavy metalu czy rodzącego się thrash metalu, to ujęła mnie piosenka Ja myślę, ale do tego stopnia, że ona mi się śniła, ona mi się wizualizowała, ona, mimo że nie grałem na żadnym instrumencie, była pierwszym coverem, który zrobiłem w wersji chyba z 25-minutowej, bo tak to Ja myślę zawodziłem.
1: Chciałem tego posłuchać.
0: Tego już na szczęście nigdzie nie ma, bo to nagrane gdzieś na jakiejś starej stilonce i gdzieś zginęło. Natomiast jak kojarzysz ten pierwszy skład Made in Poland, czy to był taki sukces, jak nam się wydawało z zewnątrz? No bo to były te siermiężne czasy. Aha, w ogóle spotykamy się po premierze fantastycznej płyty Passing By Make Impossible Possible nowego składu, nowego starego, no bo właściwie gracie z Made in Poland, z muzykami z Made in Poland, ale wracając jeszcze na chwileczkę do tych lat 80. Czy czułeś, bo byłeś już po doświadczeniach z dupą, czyli z protoplastami Pudelsów, no nie byłeś już żółtodziobem, ale można powiedzieć, że Made in Poland to był taki twój pierwszy poważny zespół?
1: Pierwszy poważny zespół, absolutnie tak. I nie dorośli byliśmy do tej sytuacji, która się wydarzyła, bo dziećmi byliśmy i kłóciliśmy się o jakieś bzdury, jak zaczepialiśmy się jak jakieś po prostu, no... Nie dorośliśmy do tej sytuacji, która do nas przyszła i dlatego to się potoczyło tak. Potem weszliśmy jeszcze bardziej w tą muzykę, głębiej i to jeszcze dla niektórych się skończyło farmacją. można tak powiedzieć, i dlatego
0: i nie
1: też...
0: poszli

0: grać w aptece, a inni
1: i w ogóle mieliśmy jakiś uraz do tej muzyki, którą graliśmy. Do tego stopnia to było. Za młodzi byliśmy po prostu, a weszliśmy gdzieś za głęboko. Wycofaliśmy się na parę lat, potem nagraliśmy taką płytę, którą do dzisiaj wszyscy, nikt z zespołu nie chce jej słuchać. Ale to dlatego, że właśnie mieliśmy taki pomysł, że było studio, a nie mogliśmy nagrywać tamtego materiału. Musieliśmy zrobić inny materiał i dlatego taka płyta wyszła, jaka wyszła.
0: Myślę, o której mówisz?
1: O tej takiej studyjnej płycie nad niej. Ona chyba nie ma tytułu.
0: Po prostu
1: Made in Poland.
0: Ale w składzie tym właściwym.
1: Właściwym, tak. Mhm.
0: Czy dzisiaj Made in Poland istnieje? Bo jest cały czas oficjalnie podawany skład z tobą, Dżabim i z Piotrem Pawłowskim.
1: Pawłowski nie. Pawłowski, Piotr nie gra. Nasze drogi się rozeszły po prostu jakby artystycznie, absolutnie się rozeszły.
0: Chociaż powiem ci, że jak słucham Dance Like Dynamite i słucham twojej twórczości, to ja tam sporo wspólnych mianowników znajduję.
1: No to graliśmy dużo lat z Piotrem. No tak się stało, jak się stało. Bo ja nie mówię, że nigdy nie będziemy grać razem, ale teraz jest Marcin Ciempiel, gdzie jest absolutnie...
0: Znów kultowa postać, legendarny.
1: Wspaniały muzyk przede wszystkim, bo to chodzi mi o... W tym składzie nie ma błędu, w sensie w składzie między ludźmi. Są takie osobowości z taką wrażliwością, jak po prostu sobie wymarzyłem. Tyle, no. Sama prawda.
0: Proponuję, żebyśmy posłuchali Śni na początek, bo to jeden z niewielu polskojęzycznych utworów na nowej płycie, na tej płycie Passing By. Właściwie to debiut. To zabawnie brzmi, ale jesienią ubiegłego roku debiutowałeś. Jak się czujesz jako debiutant?
1: Ja ciągle gdzieś tak mam takie poczucie jakiegoś przepychania się, debiutowania i to chyba moja rola.
0: Posłuchajmy Śni, Make Impossible Possible.

0: Make Impossible Possible z płyty Passing By. Do rozmowy z Arturem Hajdaszem wracamy za chwilę. Tymczasem punktualnie o godzinie 19.30, jak to mamy w zwyczaju w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzamy, co na drogach. Liczba mnoga o tyle uzasadniona, że ja się będę przyglądał i trzymał kciuki, a Maciek Sampolski będzie mówił, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to się mówi na stadionach, dzięki za wsparcie i przechodzimy do rzeczy. Na A1 dzieje się już dość nieźle, bo zniknęły nam drogowe problemy z trasy Pyrzowice-Piekary Śląskie. To znaczy, w stronę Gorzyczek na 10 kilometrze nie ma już większych utrudnień w ruchu i tu możemy jechać bez większych kłopotów. Ekspresowa siódemka na tej trasie niestety jeszcze jest się czego obawiać. A chodzi o trasę na wysokości Skarżyska Kamiennej. 54 kilometr. Tutaj osobówka uderzyła w bariery i wciąż zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Z kolei między Grójcem a Radomiem na tej samej trasie nie ma już większych powodów do obaw. A te powody do obaw były dość spore, bo na 435 kilometrze z ciężarówki wypadł ładunek. Droga była przez jakiś czas zablokowana, potem zwężona, ale teraz można tam jechać bez problemów. Niestety te problemy wciąż są aktualne na A4, między innymi na węźle Kostomłoty. W stronę Zgorzelca na 125 kilometrze zepsuła się ciężarówka, która zablokowała jeden pas w stronę Zgorzelca właśnie. Z kolei na samym węźle Zgorzelec są podobne problemy, a to wszystko po kolejnej awarii ciężarówki. Na 3 kilometrze zablokowany jest pas lewy. No i te utrudnienia, które ciągną się od godzin porannych, czyli trasa w okolicach Brzezimierza na A4 także. 180 km, ciężarówka uderzyła w most, potem w tą ciężarówkę uderzyły dwa samochody osobowe i efekt jest taki, że w stronę Katowic ruch odbywa się tylko pasem prawym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziękujemy za wszystkie wiadomości w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Cieszę się, że słuchacze stali są, że nowi przybywają. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę wracamy do rozmowy z Arturem Hajdaszem.

0: W dzisiejszym Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców mam niebywałą przyjemność, rozkosz wręcz obcowania z Arturem Hajdaszem. Znałem cię przez większą część życia jako perkusistę, ale jak reaktywowaliście na początku wieku Made in Poland, no to stanąłeś też za mikrofonem i okazuje się, że z ogromnym powodzeniem. Czy było tak, że ty się musiałeś troszeczkę powściągać, że to było takie trochę niewykorzystywanie potencjału, czy okoliczności spowodowały, że stwierdziłeś, dobra, no to zaśpiewam, no. Nie ma żadnego Maleńczuka pod ręką, czy innego Kodyma, to zaśpiewam, nie?
1: To nie tak, bo ja szanuję i Kodyma, i Maleńczuka za sztukę.
0: Nie, żartuję, to oczywiście nawiązanie do zespołów, w których też grałeś.
1: Ale chciałem z moją partnerką, ja sobie komponuję muzykę, wymyślam melodię. Moja partnerka życiowa, siedząc obok, robiąc różne rzeczy, będąc w tym chcąc, nie chcąc.
0: Małgorzata
1: zaczęła pisać teksty. Ona wspaniałym jest poetką, jest wspaniałą moim zdaniem. Ubrała to wszystko w słowa, nie tylko w te melodie, które powymyślałem. Jestem zachwycony i postanowiłem to jak gdyby spróbować zrobić, no bo to było takie wszystko jak chciałem. Czułem, że to potrafię zrobić. Nie jest to może na jakiś górnolotny jest historia artystyczna, ale to co czuję i to co chcę przekazać, to tam jest. I to jest idealny zestaw właśnie z tym, że ona pisze te teksty, bo czuje mnie.
0: Powiem ci coś, co, no nie chcę, żeby brzmiało jak wazeliniarstwo, ale w którymś momencie, jak Jess Coleman zaczął drzeć ryja, bo kiedyś śpiewał, to sobie pomyślałem, że o rany, fajnie by było, jakby takim dojrzałym głosem jeszcze kiedyś zaśpiewał. I nagle pojawiacie się wy i ty właśnie robisz to, czego Jess Coleman w Killing Joke w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie robił.
1: No widzisz, to takie właśnie pomysły, chęć albo potrzeba usłyszenia czegoś, to właśnie wytworzyła to, dokładnie to, co się stało, bo ja słucham i tej muzyki, którą mówisz, i Killing Joke, i coś, i gdzieś mi się podoba coś, bardzo wszystko już się zgadza, ale
0: coś bym jeszcze chciał,
1: żeby jeszcze urosło. No i właśnie tak myśmy spróbowali, zrobiliśmy coś takiego, co cudownie mówisz, no, dziękuję.
0: Wiesz co, no ale takie są fakty, no tak się akurat złożyło, konstelacje różnych sytuacji, my się zawsze gdzieś tam mijaliśmy, to jest też niebywałe, że po ponad 30 latach, ja najbliżej w latach 90. byłem tego, żeby ciebie zaprosić w czasach Homo Twist. Natomiast też się coś tam zdarzyło takiego, że w ostatecznym rozrachunku rozmawiałem z Janem Kantym Pawluśkiewiczem tego dnia, kiedy mieliście wy przyjechać z Maleńczukiem i z Derek Glasofem i z Olafem i z Maciejem rozmawiałem niejednokrotnie, z tobą zdarzyło się dopiero dzisiaj, stąd ta moja wielka radość i stąd to lukrowanie. Ale jeszcze chciałem się z perspektywy czasu, mogę już o to spytać, minęło ponad pół roku od wydania tego albumu. Czy cały czas jesteś tak zadowolony z tej płyty jak tuż przed, czy chwilę po premierze?
1: Jeszcze bardziej. Teraz gramy ten materiał na żywo z biologicznym składem, bo kiedy komponowałem to ja myślałem, że nie będziemy grać, po prostu, wiesz, nagramy płytę, zrobię, że myślę tak, zamknę ten temat w ogóle jakbyś w ten sposób.
0: No bo tym bardziej, że też logistycznie to jest dosyć skomplikowane.
1: Nie, logistyka nie jest skomplikowana.
0: A często przyjeżdżasz z Londynu?
1: No aż za często chyba.
0: Okej.
1: To nie jest daleko, to 2 godziny i to wszystko jest takie...
0: A po Brexicie nie ma tam jakichś kłód pod nogi, że jak się nie ma brytyjskiego paszportu, czy ty już masz angielski?

0: europejski paszport?
1: Nie mam, ale ja mam ten self-status taki, wiesz, że jestem tam... Mm-hmm. Nie no, tam się, zmienia się wszędzie wszystko. Czasy są jakieś obrzydliwe, to... Ale to też gdzieś... Coś
0: można się przyzwyczaić.
1: No właśnie, przyzwyczaić. Czeka się na ten dobry moment, żeby się wszystko pokończyły te złe historie.
0: Ale przerwałem ci w bardzo ważnym momencie, bo mówisz, że jesteś bardziej zadowolony z Passing By niż w momencie, kiedy ona się ukazywała.
1: Tak, dlatego, że właśnie ten zespół zaczął żyć biologicznym życiem. Nie tylko, żeśmy nagrali te dźwięki w trio. No i tam dołączyło parę jeszcze osób na basach, że różnicą muzycy wspaniali zagrali. Ale nie wiedziałem, że to na żywo będzie miało możliwość po prostu. Właśnie tak jak mówisz, z tego powodu, że ja mieszkam w Londynie. Gitarzysta drugi mieszka też ze mną w Londynie, ale dosyć daleko. I tutaj jest reszta w Polsce, w Warszawie. Ale tak się poukładało, że on, część zespołu, która jest w Polsce, gra sobie razem sama. Mamy stemy, także to próbujemy jakoś tak, używając stemów wokalnych i gitarzysty, który jest w Londynie, grają z tym, a my odwrotnie. My gramy ze stemami, których nie mamy ich.
0: Stemy, czyli to są takie preprodukcyjne ślady.
1: Po prostu do... każdego muzyka, który tam gitara, bas, bęben, co tam potrzeba. No i tak ćwiczymy. I teraz przyjeżdżam na jakiś tydzień, co trzy tygodnie, co dwa tygodnie na tydzień grania. No i to po prostu wygląda naprawdę interesująco.
0: I gracie w takim pełnym składzie?
1: 6 osób plus akustyk, to jest 7 osób. No. Mm-hmm. Ale zapraszam i to jest to, co... Znaczy, spełniam sobie marzenia, może twoje też, może... No taka muzyka jaka jest, ale działa pięknie i naprawdę gramy dobrze.
0: A w lipcu coś gracie w Polsce?
1: Nie, dopiero w sierpniu są jakieś plany, no i jesień.
0: Szukajcie w mediach społecznościowych Make Impossible Possible. MIP. Będą informacje na temat kolejnych koncertów, na pewno warto. Ja tak przygotowałem sobie piosenki, które ostatnio opublikowaliście w mediach społecznościowych. Black Winter from the Sun, Money for Nothing, Śni już słyszeliśmy i Look Left, Look Right. Ale czy jest jakiś utwór, który szczególnie, znów z perspektywy czasu, bardzo fajnie ci siedzi na koncertach, na próbach, jest taki, który można wyróżnić, czy cały czas wszystkie dzieci są tak samo kochane?
1: Wszystkie dzieci muszą być kochane tak samo, ale rzecz jest czasem taki dzień, że to dziecko jedno jakoś inaczej błyszczy, wiesz, mm-hmm. No. Dzisiaj mam tak z Money for Nothing właśnie z tym utworem, że on... Na płytę wszedł ostatni i jakiś taki był odepchnięty zawsze na ten, a teraz on dopiero jakby dojrzał, urósł. W biologicznym składzie jak gramy, no to jest potężny, on urósł akurat.
0: Posłuchajmy w takim razie, oczywiście to nie jest cover Dire Straits, zbieżność tytułów, posłuchajmy Making.
1: Tematyka podobna.
0: Tak, Make Impossible Possible, jeszcze muszę się zatrzymać przy tej nazwie, no bo ona jest rewelacyjna. Czy najpierw była potrzeba, żeby zrobić coś, co będzie nawiązywało do Made in Poland, a będzie innym tworem składającym się z tych samych liter na początku? Czy ten sens, który jest niesamowity, no bo to jest tak naprawdę takie bardzo afirmacyjne. Wbrew tej zimnej, chłodnej, lekko depresyjnej muzyce.
1: Piotr Pawłowski, teraz wrócę do tego, wymyślił sobie, że... No ale tak zostało. Jak sobie wymyślił, to wymyślił duży chłopak. Ja myślałem, że nie będzie mądrzejsze rzeczy wymyślał. Ale wymyślił sobie taką, że jeżeli nie ma dwóch muzyków ze składu, to nie można tego używać, tej nazwy. No i tak sobie wymyślił. Jestem lojalny, dlatego zmieniliśmy nazwę, nie używając Piotra do zespołu, nie zapraszając go. Zmieniliśmy. MIP zostało, bo to Made in Poland było MIP-em, a to teraz MIP jest Make Impossible Possible, czyli żeby zrobić coś, czego nie można zrobić. No i udało się.
0: Potrzeba matko wynalazku.
1: Tak jest.
0: Brzmi świetnie. Dziękujemy Piotrze w takim razie. Posłuchajmy Money for Nothing, MIP, tego nowego, tego hajdaszowego.

Chris Martin i Coldplay, Don't Panic, z początku swojej działalności wówczas był fantastyczny we wszystkim, co robił. A propos fantastycznych, po godzinie 20 wracamy do rozmowy z Arturem Hajdaszem.

0: Make Impossible Possible, niegdyś Made in Poland, Homo Twist, Pudelsi, Kora i tak dalej, i tak dalej. A naszym Chrisem Martinem od serwisów drogowych jest Maciek Sampolski i minęła 19.50, więc teraz powie nam, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na początek dobre wieści z krajowej 40. Między Prudnikiem a Kędzierzynem Koźlem w okolicach Większyc nie ma już większych powodów do obaw. Trasa do tej pory była całkowicie zablokowana po tym, jak dachował tam pojazd osobowy. Na 58 kilometrze można już jechać bez większych utrudnień. Krajowa 11. Tutaj także sytuacja nam się poprawia, ale niestety jest jeszcze daleka od idealnej. Chodzi o trasę Pleszew-Ostrów Wielkopolski i 393 kilometr. Zderzyły się tu dwa auta osobowe. Niestety był to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do tej pory była tu blokada, a teraz jedziemy jednym pasem na zmianę. Problemów nadal należy się spodziewać na S8 w Warszawie. Chodzi o trasę Lazurowa Prymasa Tysiąclecia na 10 kilometrze w kierunku Białegostoku, gdzie jakiś czas temu zderzyły się aż trzy pojazdy. W kierunku północno-wschodnim zablokowany jest jeden pas, można tam przejechać tylko prawą stroną jezdni. Do tego A4, trasa Brzezimierz-Brzeg z problemami od godzin porannych na węźle Brzezimierz. 180 km, tutaj wciąż jest zwężenie w stronę Katowic. Tak samo zresztą jak zwężona jest trasa w stronę Zgorzelca na węźle Zgorzelec, czyli trzecim kilometrze tej autostrady. To wszystko po awarii pojazdu ciężarowego. Drogowa sytuacja na A4 poprawia się z kolei między Gościsławiem a Kostomłotami. Tutaj także mieliśmy awarię ciężarówki, ale zepsuty pojazd został już z trasy usunięty i w tym punkcie w kierunku Zgorzelca można jechać bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. O, teraz to są przeróżne kolory, szczególnie podczas burz na niebie. 19,7 stopnia w Resku i w Świnoujściu, nieodległe od siebie miejsca, są najchłodniejszymi miastami w Polsce w tej chwili. A trudno w to uwierzyć.

0: Ale najcieplejsze miasto to Tarnów, 35,4 stopnia Celsjusza o godzinie 20. To nie jest normalne, no, ale minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Za kilkanaście minut wracamy do rozmowy z Arturem Hajdaszem, a wcześniej informacje pogodowe o tym, jak nam się będzie jechało w ciągu najbliższych godzin. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie okresami małe. Miejscami głównie na południowym zachodzie, a początkowo także na zachodzie i lokalnie w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie niestety z gradem. Podczas burz będzie padał deszcz i napada go 20-30 mm, lokalnie na zachodzie i w centrum nawet do 55 mm, natomiast na południowym zachodzie opady nawalne do 80-100 mm, no 10 cm deszczu to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, tak do pierwszej, do północy, do pierwszej, burze mogą mieć naprawdę gwałtowny przebieg. No i teraz najlepsze. Temperatura minimalna w nocy od 17-19 stopni na północy i to będą najchłodniejsze miejsca. Na zachodzie też około 19 do 20-22 stopni na wschodzie i południu, czyli kolejna noc tropikalna przed nami. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko podczas burz porywisty 70 do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Artur Hajdasz, a realizujemy go w składzie Maja Wasilewska, nadwydawczyni. Super, hiper, totalnie rewelacyjna realizatorka Ewelina Dobrzyńska. Maciek Sampolski, również świetnie prezentujący informacje z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy właśnie teraz łączyli Polskie Radio Kierowców, tych, którzy słuchają dłużej. Pozdrawiam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Do 22 jedziemy razem.

kwiatowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: przed nami, ponieważ zbliża się 10 minut po godzinie 20. Sytuacja na drogach. Co 20 minut okazuje się, jest o czym mówić i to w taki sposób, że naprawdę chce się tego słuchać. Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A z godziny na godzinę mamy coraz mniej rzeczy do mówienia i to oczywiście jest dobry objaw, jeśli chodzi o polskie drogi. I nie inaczej jest tym razem. Krajowa 11, trasa Pleszew - Ostrów Wielkopolski. W miejscowości Szczury po poważnym wypadku z udziałem dwóch osobówek nie ma już większego śladu. A tutaj utrudnienia ciągnęły się przez ponad 6 godzin. Także naprawdę jest się z czego cieszyć. Ekspresowa 8 w Warszawie. Tutaj kłopoty nadal mogą występować, a chodzi o trasę między Lazurową a węzłem Prymasa Tysiąclecia. 10 kilometr, trasa w stronę Białego Stoku. Tutaj mieliśmy zderzenie aż 3 pojazdów i wciąż spodziewajmy się blokady jednego pasa w kierunku Białego Stoku właśnie. Autostrada A4, Brzezimierz Brzeg, węzeł Brzezimierz i 180 km. Tutaj pojazd ciężarowy uderzył w most, w bariery energochłonne, a następnie w ten pojazd wjechały dwa następne auta osobowe. W stronę Katowic po tym zdarzeniu jest blokada jednego pasa i według drogowców tak ma pozostać do późnych godzin nocnych. A4, trasa Zgorzelec-Godzieszów, tutaj są problemy i te wynikają z awarii pojazdu ciężarowego. Na 3 kilometrze w stronę Zgorzelca jedziemy tylko pasem prawym. Z kolei już teraz możemy ogłosić koniec utrudnień na wysokości Skarżyska Kamiennej. To ekspresowa 7, 54 kilometr. Osobówka uderzyła tam w bariery i zablokowany był jeden pas w kierunku Krakowa. Teraz można tamtędy jechać naturalnie bez większych przeszkód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim wrócimy do rozmowy z Arturem Hajdaszem, wspomnienie lat 80., późnych lat 80. i innego wielkiego, legendarnego zespołu, który no, cały czas funkcjonuje na szczęście. Dżem, jak malowany ptak w PRK w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie.

0: Tu Polskie Radio Kierowców, słuchacie audycji Na Luzie. Dzisiaj troszkę bardziej mrocznie, ale tak, dni już się skracają. Moja żona twierdzi, że jak już jest minuta krócej, to już się jesień zaczyna. W sensie, jak już jest o minutę krótszy dzień.
1: Smuteczek się ten, pojawia.
0: Tak, niż ten najdłuższy dzień w roku. Pozdrawiam moją żonę. Zbliżamy się do jesieni, zbliżamy się do takiego naturalnego środowiska dla MIP. Trochę się orientuję. Wydaje mi się, że nie jesteś takim strasznie mrocznym człowiekiem.
1: Absolutnie nie.
0: Jak w tej muzyce. To jest odskoczenie?
1: Nie wiem, dlaczego wszyscy mnie tak
0: przez pryzmat muzyki, no,
1: to jest piękne. Dla mnie to jest piękne, słoneczne, otwarte, szczere, nieprzekombinowane. Po prostu można to wyłączyć albo się nie da wyłączać, bo to zasysa. Tych, którzy zasysa i słuchają, są szczęśliwi, no to są ze mną, a no trudno powiedzieć coś. To nie jest smutne. To są przemyślenia.
0: Zrobię, skale są durowe i molowe i to wynika z tego chyba.
1: Tylko. Ale to właśnie w tych czasach powinniśmy się trochę nie bać, bo straszą nas zewsząd, wszędzie wszyscy. To nie jest nic strasznego. Ta muzyka właśnie uspokaja, relaksuje tak naprawdę i pozwala dotknąć naprawdę życia.
0: Ze wszystkim się zgadzam.
1: Poczuć to, że żyjemy, że a nie tylko pędzimy gdzieś i nie mamy czasu, żeby poczuć, że nas na przykład mamy gęsią skórkę nagle.
0: No, no dobrze, to powiedz mi teraz w takim razie, żyłeś sobie spokojnie jako pachole w Rzeszowie, później między innymi w Krakowie, później na Wybrzeżu i cię poniosło do Londynu, gdzie wiadomo, że w City jak się wysiądzie, to trzeba patrzeć, gdzie cię przejedzie, czy rower, czy samochód, czy autobus.
1: Pierwsze lata takie miałem, no ale teraz widzisz, jak to jest. Gdzieś, tak jak zjesz coś, posmakuje ci i już to jesz. Nie myślisz, dlaczego, po co, czy to zdrowe, czy i tak dalej. Tylko już idziesz i następne. Tacy jesteśmy. Ja teraz nie mogę do tyłu kroku, nie da się zrobić. Uwielbiam Polskę. Jest coraz fajniej tutaj. Naprawdę widać to, że tu się wszystko zmienia.
0: A drogi mamy lepsze niż w Brytanii?
1: No nawet szersze.
0: I po lepszej stronie się jeździ.
1: Ja wolę też właśnie. Jestem przyzwyczajony. Nie rozumiem, dlaczego jeżdżą tam.
0: To wiesz, że wytłumaczenie jest ze średniowiecza, żeby w prawej ręce kopię trzymać.
1: Ojej.
0: A lewą lejce, czyli kierownicę.
1: No ale tam dużo krwi na tamtej ziemi, wiesz, no jest tak. W glebie, w tej glinie i to nie jest śmieszne. Tam na każdym kroku co czuć. Nie jest ten pieniądz, ale jest też ta, skądś on, za coś on musiał przyjść.
0: A mieszkasz w samym Londynie, czy...
1: Tak, ja mieszkam w Camden, NW.
0: Och, jej. W Undergroundzie możesz koncerty grać przecież.
1: No mogę grać, bo wszędzie możemy grać koncerty.
0: A zdarzyło ci się występować na tej scenie? Bo to takie dosyć legendarne miejsce.
1: Ja gram w Londynie z takim zespołem Clank Monster. Jeszcze większy underground niż tutaj.

0: prostu ten Charlie, on się nie chce w ogóle wynurzyć znikąd, tylko chce grać.
1: Charlie, drugi gitarzysta, tak?
0: Tak.
1: Z którym pracujesz też w MIP.
0: To jest nie w MIP, to jest Make, to jest Clank Monster.
1: Ja wiem, ale ten drugi gitarzysta, który też mieszka w Londynie, a gra w MIP, to nie...
0: To Kola, to Polak.
1: Aha, okej. Okay. A Charlie jest tylko w...

0: My gramy taki to jest mix. Chętnie podeślę ci płytę. To jest, ale jak mówię jazz, żeby nikt się nie myślał, że my gramy tam. Jest trochę jazzu, jest dużo punk rocka. I to taki, bo on jest ode mnie starszy chyba rok, może dwa. On tam urósł w tym Camden i on jest tam stamtąd naprawdę taki, no, nie jest z widowcem, tylko po prostu on to jakby jest tym. Gramy wspaniałą muzykę. Także ja tam się wygrywam, rozgrywam, jestem po prostu, on mi parę razy skraszował mi głowę, tak? Z takimi oczywistymi jakimiś rytmami i rozwiązaniami muzycznymi, że w ogóle żeby tak nie było. Ale te nawyki takie, które człowiek ma latami zbierane, trudno tego jest. I myśmy to przez 3 lata, on mi to
1: Ale grasz tam na perkusji, tak?
0: Gram na perkusji. I tam jestem po prostu jakby wygrany, maksymalnie wygrany, że nie mam ochoty już grać z nim. Naprawdę. I tutaj jest miejsce na ten Make Impossible Possible, na inną przestrzeń dla mnie, żebym sobie mógł opowiadać, mieć kontakt z ludźmi inny trochę.
1: I zaraz usłyszymy kolejny utwór, który będzie pokazywał nowe oblicze Artura Hajdasza, ale chciałem jeszcze wrócić na chwileczkę do tego Londynu, bo no, w Camden da się wypocząć. To jest miejsce takie, które, no nie wiem, w Warszawie to mi się z Pragą trochę kojarzy.
0: O, dokładnie.
1: Ale czy to jest miejsce, w którym naprawdę odpoczywasz? Jak już się wygrasz...
0: Naprawdę odpoczywam. Ja to mam po prostu, jak wracam na tę... No, mieszkam tam już 15 lat. To jest dużo i jak wysiadam skądkolwiek, wracam z innego zonu, gdzieś tam z innej dzielnicy, to jak wysiadam na tym Camden, na tym swoim, to i to powietrze z tym smrodkiem i to wszystko takie, to jest, czuję się po prostu bezpiecznie, chociaż jest niebezpiecznie. Mm-hmm.
1: To niebezpiecznie się bierze z tego, że jest ten melanż kulturowy, czy...
0: Teraz się coś dzieje niedobrego, bo to jest bardzo wyczuwalne na chodnikach, jakie są relacje między tym miksem. Nie można powiedzieć.
1: Ta kultura skinheads, to cały czas funkcjonuje, no bo to
0: Słuchaj,
1: jest...
0: i to jest potężna kultura. O tym się nie mówi, bo oni są w mega jakichś takich jakby kagańcach, czy coś w tym stylu, bo mają... Są potężnymi karami, jak gdyby obłożone te wszystkie ich wybryki, żeby to jakby wystartować chciało coś niedobrego. No ale to też widać, że przez to, że tak oni, tych ich kibiców i całą tą jakby całą inną taką, ten ruch taki...
1: Zdławili
0: dokładnie. Mm-hmm. Już kipi. Mm-hmm. Teraz jest ten czas i to dlatego przyjechałem, tu jestem szczęśliwy. Bo ta energia jest strasznie wspychająca i to wybuchnie lada moment i to wybuchnie, no bo to widać, że to czuć. Wszyscy mają tego dość. I Brytyjczycy, i ci, co przyjechali, bo też nie wiedzą, po co przyjechali tak naprawdę. To jest taki jakiś, teraz wszystko się wyjaśniło. I tak ci, co są, to też i tam ci, co byli, wszystko widać, kto komu co zabrał, jak to jest poukładane i nikt nie jest zadowolony. Ani ci, co przyjechali, ani ci, co byli.
1: Patrzę, z zewnątrz to wygląda na taki fajny tygiel kulturowy.
0: Plan może był fajny, ale coś nie wyszło. Mm-hmm.
1: Każdy ciągnie w swoją stronę. Artur, za chwilę wrócimy do Make Impossible Possible, ale zauważyłem, że masz tatuaż Homo Twist z czasu, kiedy jeszcze bardzo dużo ludzi na przykład paliło papierosy. Co powiesz na Populares Liberales? Świetnie tam zagrałeś.
0: Świetny numer w ogóle. Nie, no cały ten czas... Ja mam tatuaże, te co nagrywałem płyty. Mm-hmm. Po prostu logo płyty to mam na sobie każdej. Znaczy nie każdej, ale...
1: Tych ważniejszych.
0: Homo Twist to był bardzo... Tak.
1: To potwierdza tylko moje na wejście deklarację, że nie nagrałeś utworu, który by był kiepski. Po prostu nie wytatuowałbyś sobie czegoś, co było słabe.
0: Ja tak mam, wiesz, że nie potrafię na przykład grać... Pewnie, że chcę pieniądze. Każdy chce jakby nie robić... Żyć z pasji to jest marzenie chyba każdego człowieka. Tak powinno być. I niestety w tym momencie nie mogę tak powiedzieć.
1: A masz jeszcze pracę jakąś zarobkową? Musisz pracować?
0: Muszę utrzymać rodzinę, muszę. Tak, oczywiście. Jestem maintenance w dwóch hotelach zarobkowo, a oprócz tego utracę, uciekam i się zamykam w swoim tam pokoiku i dalej dłubię.
1: Realizujesz swoje szlachetne hobby. Posłuchajmy, Populares Liberales, piosenka szczęśliwie już mocno nieaktualna, ale piękna w sensie tekstowo, ale fantastycznie zagrana, między innymi przez Artura.

0: O, jak dobrze, że to już miniony problem, a muzyka fantastyczna została. Do rozmowy z Arturem Hajdaszem wracamy wkrótce, 20:30. Sprawdzamy, co na drogach w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Lista naszych drogowych utrudnień sukcesywnie się skraca i z tego jak najbardziej trzeba się cieszyć.

0: Natomiast no, są takie miejsca w Polsce, w których niestety będziemy musieli wciąż uważać. I takim między innymi jest ekspresowa ósemka w Warszawie. Między węzłami Lazurowa a Prymasa Tysiąclecia na 10 kilometrze dalej są problemy na trasie w stronę Białegostoku. Chodzi o jezdnię w okolicach 10 kilometra właśnie, gdzie jakiś czas temu zderzyły się trzy pojazdy. Dwa auto osobowe i ciężarówka. Nadal zablokowany może być tam jeden pas w stronę Białegostoku właśnie. A4, trasa Brzezimierz-Brzeg, 180 km. Przypominamy, że tutaj nad ranem pojazd ciężarowy uderzył w most, następnie odbił się od niego, uderzył w bariery energochłonne, a w ten pojazd ciężarowy potem wjechały dwa pojazdy osobowe. Po tym bardzo groźnym zdarzeniu drogowym wciąż są problemy z przejazdem, a trasa w kierunku Katowic jest zwężona do prawej części. No i z tego, co informują drogowcy, wiemy, że utrudnienia mają się utrzymać przynajmniej do późnych godzin nocnych. Trasa Zgorzelec-Godzieszów to cały czas A4, gdzie zepsuty pojazd ciężarowy przeszkadza nam na trasie w stronę Zgorzelca. Trzeci kilometr, tutaj mamy blokadę prawego pasa, która niestety z tej naszej drogowej mapy zniknąć nam nie chce. I przypominamy, że nie ma już większych drogowych utrudnień na wysokości Skarżyska Kamiennej. 54 kilometr, tutaj pojazd osobowy uderzył w bariery, zablokowany był jeden pas w stronę Krakowa, ale teraz nie ma już takich problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 28 minut pozostaje do godziny 21. Za chwilę wracamy do rozmowy z Arturem Hajdaszem. Będziemy słuchali też nowej muzyki zespołu MIP, czyli Make Impossible Possible, ale wcześniej wydana trochę ponad półtora miesiąca temu pierwsza singlowa, premierowa piosenka zespołu Maroon 5 od kilku lat właściwie. To jest utwór, który wydaje mi się, że tak niepostrzeżenie, ale wrasta w korę mózgową, wgryza się i zostaje na dłużej. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zanucić tego, co będzie śpiewał zaraz Adam Levine, to odnoszę wrażenie, że jeżeli słyszy się tę piosenkę kolejny raz, to tylko z korzyścią i z chęcią, żeby posłuchać jej jeszcze później kolejne razy. Heroin, Maroon 5 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Dziś mam zaszczyt dzielić mikrofon z Arturem Hajdaszem. Jeszcze raz cię witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Arturze, jeżeli pozwolisz, bo już zaczepiliśmy troszeczkę o twojego tatę, porozmawiajmy jeszcze chwilkę o legendarnych postaciach, z którymi pracowałeś. Bo tak, grałeś między innymi z Korą. Na tym jej solowym albumie.
1: Też... myślę, że to jest najwyższa.
0: Ale tak mi szło do głowy trochę przewrotnie, bo grałeś w bardzo wielu składach, z bardzo wieloma artystami. Jeszcze był Tomek Lipiński, czy wspomniany już niejednokrotnie Maciek Maleńczuk. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, żebyście z Piotrem Nalepą rozmawiali o tym, że może byście coś razem porobili? Bo to się chyba nie zdarzyło.
1: Właśnie, że się zdarzyło. Ja miałem 7 lat.
0: No. Okej. Okay.
1: Piotrek, nie wiem, czy on jest ode mnie starszy,
0: chyba
1: czy młodszy.
0: Rok
1: jakoś. Chyba mamy, wiem, że różnicę mamy rok, ale nie wiem, w którą stronę. I to było, słuchaj, w Świnoujściu na jakimś koncercie. To może tak. I oni mieli próbę właśnie. Ojciec, Piotrek i... znaczy Piotr, Tadeusz i ten cały breakout. My siedzieliśmy, piliśmy tam jakieś ciastko, jadłem, pamiętam. Oni mieli w takiej muszli koncert, czy ten... I ja zapytałem wtedy właśnie, ja to pamiętam, zapytałem Piotra, że jak urośniemy, Piotruś, to może byśmy

0: też grali. No on powiedział, że może coś tam tak. I potem mu, i ja mi to cały czas gdzieś to mam. Ten moment, jak tam rozmawiałem z Piotrem, bo to było jakieś, wydawało mi się oczywiste i sympatyczne. I co jakiś czas gdzieś spotykam go. Teraz już nie pytam, ale wcześniej, to jak ja wiem, może z 10 lat temu, jeszcze ostatni raz go zapytałem, czy masz ochotę, żebyśmy coś, wiesz, mamy fajne nazwiska, kochamy tę muzykę.
1: Obiecałeś 50 lat temu.
0: Nie powiedziałem.
1: No on teraz z Kasią Kowalską zdaje się, że gra na gitarze, zdarza się.
0: Ja bardzo, wiesz co, ja tylko miałem sam z sobą takie, że dokąd oni się, bo nie chciałem tych porównań, nie lubiłem tego, który lepszy, bo to czasem tak wie, co tam, kto tam, co tam, czy zagrasz to, czy zagrasz tamto, a ta to też to zagra, takie jakieś takie w ogóle bez sensu, w ogóle nie tędy, ale to nic, że nie będę właśnie grał bluesa, takie miałem wcześniej sam z sobą, że to zajmowałem się dlatego tym punk rockiem, tą falą, trochę rockiem, ale nie chciałem, żeby nas nie konfrontowali w ogóle. I jak ojciec odszedł, ja tego bluesa teraz jeszcze bardziej kocham. Strasznie mam ochotę grać. I tam następną płytę chyba właśnie, jeżeli mówisz, że ma być mrok, to będzie bluesowy mrok.
1: A wiesz, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, to blues też nie brzmi tak jak ten z lat 60-tych, 70-tych.
0: Ja mam ochotę straszną na taką muzykę teraz. Mi bierze coś, czuję, że będzie więcej takiego bluesa, takiej innej tęsknoty, takiej bluesowej.
1: Oczywiście to nie deklaracja, ale drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców, zapiszcie to sobie i będziemy próbowali rozliczyć Artura.
0: Ale obiecuję, za jakiś czas. Się.
1: Super, bardzo się cieszę. Kora, to nie był... To nie był epizod, to był naprawdę przemyślany projekt. Jak to wspominasz?
0: Cudowny czas, świetnie. No, wspaniała wokalistka.
1: Wspominaliście Piotra Marka. Was połączył w pewien sposób Dupą czy Pudelsi, prawda?
0: Z Korą. Myśmy się, znaczy jakby no, Piotr się przyjaźnił z Korą. Ja byłem bardzo młody wtedy jeszcze i wtedy jakby inny byłem taki, nie byłem dopuszczany do pewnych, jakby do tego samo wynikało z wieku. Ale wszystko, no gdzieś się tam... Kora mówiła mi później, jak żeśmy zaczęli już ten zespół, jak zaczął funkcjonować normalnie, że na próby przychodzimy i coś tam gramy. Powiedziała mi, że strasznie chciała zawsze spróbować jakoś, ale nigdy nie miała możliwości, żeby to jakoś dotrzeć.
1: Usamodzielnić się.
0: Tak. No i tutaj zaczęliśmy grać te próby i ona uwielbiała. Mówiła, kajdasz, kocham, jak ty w dupę mnie kopiesz. W sensie w bęben. Że to ona ten boom taki miała, taki, że pewny i... Nie no, wspaniała wokalistka. Kora to po prostu coś było dla mnie to najwyższa półka, jaką pracowałem.
1: A teraz pracujesz z jej synem. Zdarza się, że z Mateuszem...
0: Mateusz wydawcą jest tej płyty naszej.
1: Czy jak patrzysz na niego, jak rozmawiasz z nim, jest w nim coś...
0: Masa mamy i ojca. To jest fajny miks.
1: Okay. Pracowałeś z wieloma artystami, już to niejednokrotnie podkreślałem, natomiast sam jesteś perkusistą przede wszystkim, ale gitarzystą też, wokalistą. Czy ty się kiedykolwiek kształciłeś tak profesjonalnie, w sensie szkoła muzyczna, która ci się przytrafiła, czy to wszystko
0: szkoła muzyczna drugiego stopnia w Krakowie na Basztowej.
1: Chodzi perkusji,
0: tam,
1: tak?
0: Tak, perkusja, dodatkowy, obowiązkowy fortepian.
1: Pomaga w komponowaniu?
0: Znaczy, no znajomość, gdzie dźwięk, jak się nazywa, no to pewnie, że tak, ja to uwielbiam. A to jest w ogóle, tak jak ktoś gotuje, to tak samo z muzyką jest, wiesz, używasz pewnych instrumentów do przyprawienia czegoś, no to jest...
1: Swobodnie się chyba czuję, czy
0: bardzo to
1: w
0: lubię.
1: Momencie, kiedy to może.
0: A teraz jeszcze jak spróbowałem sobie tam, się nie mówię, że śpiewam, ale no wydaję głos... No to już w ogóle mi to tak zamknęło mi to wszystko pięknie się i niesamowite, nieskończone.
1: Jesteś szczęśliwy teraz?
0: W tym sensie tak, bardzo.
1: Przypomina mi się jeszcze jedna z rozmów takich wczesnych, z lat chyba 90., jak już wtedy wspominałeś próby z Dupą. Czy to prawda, że Piotr Marek przyczepiał ci w bębnie basowym Gierka, czy tam jakiegoś innego?
0: Nie Gierka, tylko Stalina.
1: No. Stalina!
0: Zrobił taki, miał taki negatyw zdjęcia, duży taki, no, cały bęben centralny. przypinał to i mówi kop w dupę Stalina. Tak było. To nie jest mój wymysł, to wszyscy, kto był tam, to. Mhm. Piękne czasy i jakaś taka w powietrzu takie coś było, czego teraz szukam, ale nie ma.
1: No a to, że było bardzo niedobrze poza salą prób, to powodowało, że

0: tam.
1: To było dobrze, właśnie w tam, wtedy. Może
0: można było odreagować.
1: No, chyba to jest to. No cudownie, teraz mi to ten pokazałeś. Dlatego tam siedzieliśmy ciągle.
0: Czy spodziewałeś się, że Piotr nie będzie sobie radził do tego stopnia z rzeczywistością?
1: No nikt się nie spodziewał. Pudel coś tam później przebąkiwał, że tam coś, ale to wiesz, jak to jest.
0: No, po fakcie to może się wydawać też.
1: Ja nie wyczuwałem nic absolutnie.
0: Wszyscy myśleli, że to najbardziej pozytywny człowiek w Krakowie.
1: No, świr niezły, tak. On był taki, no, niesamowity, no. To jest taka energia była, że to, bo on gdzieś musi być, bo to jest niemożliwe, żeby to zniknęło. Taka moc.
0: No, jest też w muzyce. Super, że udało się to, co wy w tym chaosie podobno na próbach.
1: Ja jego sztukę kocham, jego malowanie, bo tam muzyką on się bawił, on jakby...
0: Niektórzy twierdzą, że wykpiwał.
1: Dokładnie, coś bardziej w tą stronę szło, ale udawało mi się z tego wykpiwania i coś zawsze urosło. No, artystą był wielki.
0: Ty grałeś na Viribus Unitis.
1: Tak.
0: Zagrajmy może coś Pudelsów.
1: Proszę bardzo.
0: Pudels Guadalupe?
1: Szklane oko.
0: Szklane oko, o super. To posłuchajmy w takim razie Pudelsi. Artur Hajdasz dzisiaj jest gwiazdą na luzie.

0: Taka nowa wersja Szklanego Oka Pudelsów sprzed 3 lat, uwspółcześniona. Zbliża się godzina 20:50. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Piszecie w aplikacji i nagrywacie się. Bardzo dziękujemy. Jeszcze nie odsłuchiwałem wiadomości z 20:21, ale niezwłocznie to zrobię, gdyż no, są też priorytety, to znaczy cały czas rozmawiamy z Arturem Hajdaszem. Wracamy po 21:00. Jeszcze Artur się zgodził zostać po 21:00. Będziemy kontynuowali tę rozmowę. No i skoro zbliża się 21:00, dokładnie 10 minut pozostaje do 9:00 wieczorem. To jest też znak, sygnał, że sprawdzamy, co na drogach. Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skoro znak, sygnał, to teraz zrobię wszystko, żebyś, Zbyszku, zapamiętał moją szczerą i oddaną twarz. Albo i głos.
0: Ależ ja pamiętam je o 2:00 w nocy. Mnie obudzisz i powiem: Maciek Sampolski. Jak mi pokażesz 3 twarze różne, w tym jedną twoją. To bezwzględnie.
2: Widzisz, mam nadzieję, że z głosem kiedyś

0: będzie podobnie. Być może tak kiedyś się stanie, no ale teraz skupmy się na sprawach ważniejszych, czyli na sytuacji w ruchu drogowym, bo ta niestety miejscami do najlepszych nie należy. Zaczynamy od 74, czyli Rudy Malenieckiej na trasie Piotrków-Trybunalski Kielce. Na trasie leżą zwalone przez wiatr drzewa i na 31 kilometrze wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. Trzeba uważać, bo tych drzew z uwagi na warunki atmosferyczne może pojawić się więcej, a co za tym idzie, utrudnienia mogą się nam przedłużać. Niestety skomplikowała się drogowa sytuacja na A4 między Brzezimierzem a Brzegiem na kilometrze 180. Blokada trasy w stronę Katowic. To z uwagi na to zdarzenie, które jest z nami od samego rana. Trzeba było zamknąć trasę, żeby po tym zdarzeniu posprzątać. I w stronę Katowic mamy objazd przez węzeł Brzezimierz, wojewódzką 396, potem 94, droga krajowa i wracamy na A4 na węźle przy Lesie. Do tego A4 raz jeszcze i trasa na węźle Zgorzelec. Trzeci kilometr, tutaj wciąż zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca i jedziemy tu tylko pasem prawym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowsza piosenka Miley Cyrus, teraz u nas Walk of Fame, z filmu o tym, że diabeł ubiera się u Prady i to już po raz drugi.

0: Zasłużone brawka, brawka dla Słoneczka też, bo pięknie pali naprawdę to, co się dzieje na ziemi polskiej, to jest niebywałe. 19,6 stopnia w tej chwili w Resku, to jest najzimniejsze miasto w Polsce, 33,4 stopnia o godzinie 21 w Tarnowie, w Warszawie 32, w Łodzi 29,8. W Krakowie 33, no naprawdę temperatury kompletnie z innego obszaru klimatycznego, a przytrafiają się nam właśnie dzisiaj, 29 czerwca. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców słuchacie audycji Na Luzie. Do 22 jedziemy razem i przez dzień jutrzejszy mamy

0: Mam nadzieję, że też będziecie z Polskim Radiem Kierowców i w kolejny również, a jutro w dzień, jak będziecie z nami jechali, to wiedzcie, że będzie zachmurzenie umiarkowane i duże na przeważającym obszarze kraju, a na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie okresami małe. Miejscami będzie padał przelotny deszcz, a na wschodzie, na południu i w centrum mogą pojawiać się również burze i to nawet z gradem. Napada jutro deszczu podczas burz 20-30 mm, oczywiście w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska do 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Punktowo burze będą miały przebieg gwałtowny, a temperatura maksymalna, która do tych gwałtownych burz doprowadzi, to od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33-36 na wschodzie i południu w najcieplejszym momencie dnia, tylko to się bardzo wypłaszczyło i dzisiaj na przykład w Warszawie już o godzinie 8 rano było 30 stopni, także to też może być jutro, mogą być temperatury, które będą towarzyszyły nam po prostu przez cały dzień. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, nad samym morzem około 22 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: 2,5 prawie minuty po godzinie 21. Zapraszam na dalszy ciąg na luzie dzisiaj w towarzystwie Artura Hajdasza. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do 22 będziemy razem w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Bracia Waglewscy z kolegą Fiszem Adę, tworzywo, wolne dni. No coraz więcej wolnych dni będziemy mieli, mimo że żadnych długich weekendów ani świąt oficjalnych, to jednakowoż czas kanikuły, urlopów już trwa. Kiedy Maciek idziesz na urlop? Może jakiś pomysł?
1: 30 lipca, za miesiąc.
0: A, no to ja wtedy będę właśnie na urlopie też.
1: No, no i fajnie, pewnie nie będziemy razem, ale powodzenia.
0: No nie, zdecydowanie, ale miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy

0: Już wypoczywają 10 minut po godzinie 21. Nie wypoczywają silniki aut, które jeżdżą po polskich drogach. Teraz sprawdzimy, ile ich jest, gdzie się korkuje o tej porze jeszcze, a gdzie może się korkować, a gdzie nie. Maciek Sępolski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od Krajowej 16, czyli drogi między Mrągowem a Mikołajkami. W okolicach Pobarku na 254 kilometrze bus zderzył się z motocyklem. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku i wprowadzono tam ruch jednym pasem na zmianę. Przenosimy się na Śląsk w okolice Łazisk Górnych. Krajowa 81 na trasie Mikołów-Żory. W kierunku Skoczowa spodziewajmy się blokady jednego pasa na kilometrze 16. Osobówka wjechała na leżące drzewo na jezdni i wobec tego mamy poważne drogowe utrudnienia. Uwaga też na wiatrołomy na trasie. Krajowa 74 niebezpiecznie jest w okolicach Rudy Maleńskiej między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W obie strony mamy tu ruch jednym pasem na zmianę. Służby sprzątają powalone drzewa z jezdni i może to potrwać przynajmniej 2 godziny. Ekspresowa ósemka w Warszawie. Wciąż możemy odczuwać skutki zderzenia dwóch pojazdów osobowych i ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Białego Stoku na 10 kilometrze. A4, trasa Brzezimierz-Brzeg, 180 km. Przypominamy o blokadzie w stronę Katowic, a objazd w tym przypadku wjedzie przez węzeł Brzezimierz, wojewódzką 396, potem Krajowa 94, aż do węzła przy lesie, którym wracamy na A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bartosz Kochanek, znany szerzej w kręgach hip-hopowych i producenckich jako BRK, przygotował na trwające lato bardzo obiecujące dzieło muzyczno-słowne. Obłok, to jego tytuł. BRK teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Artur Hajdarz dzisiaj jest z nami. Obiecałem, że wrócimy do Make Impossible Possible i chciałbym, żebyśmy poopowiadali troszeczkę o okolicznościach powstania tego składu, bo ty się z Dżabim i z Botkiem Pezdą, czyli z trzonem zespołu, już wiele razy przecinaliście, a to w Made in Poland, a to w...
1: Słuchaj, to jest tak, taka wrażliwość, której nie odpuszczę i oni też nie. To jest tak jakby jakaś więź i odpowiedzialność.
0: I przyjaźń?
1: Tak, wielka. I to są trzy osoby, z którymi w ogóle nawet to nie ma mnie bez Dżabiego, nie ma Dżabiego beze mnie gdzieś tam w jakiś, jeżeli mówimy o takim konsensusie, jaki jest tu.
0: Dżabi, czyli Sławek Leniart, tak. Też żebyśmy mieli jasność, niegdyś Jesus Chrysler Suicide, jako stamtąd jakby.
1: Agresywa 69, dwie kreski.
0: Agresywa z kolei Botka.
1: I tak dalej. A dodatkowo jeszcze jak gdyby taką wisienką do tego jest Marcin, z którym grałem też tu i tam.
0: Ciempiel, basista.
1: I podobał mu się ten materiał, nagrał te basy, które zostały i gramy razem próby. On zaraz tutaj wszystko jakby w Polsce właśnie ich i Dżabiego i tego Piotr Podgórski gra z nami na perkusji teraz. I oni wszyscy się gdzieś tak sami organizują, grają, że to jest coś nieprawdopodobnego. Dorośli ludzie, a taki power jak, wiesz, z dawnych czasów.
0: Nastolatki.
1: Dokładnie.
0: Kiedyś Dave Grohl, jakby nie było też perkusista, ale w tej chwili przede wszystkim grający na gitarze i śpiewający, trochę zżyna z ciebie. Jeżeli chodzi o formę, no bo ty też głównie zaczynałeś jako perkusista, ale on powiedział, że ten jego perkusista, który już nie żyje, Taylor Hawkins, miał wyjątkowo ciężką robotę do wykonania, bo jak gra w zespole, w którym bębniarz jest wokalistą i gitarzystą, no to jest nacenzurowanym, to cały czas jest...
1: Tak samo jest tutaj.
0: No więc właśnie chciałem spytać.
1: Dokładnie, ale tutaj jest taka cenzura, że on jest, no genialny jest ten Piotr, bo to nie tyle, że gra tak, jak ja nagrałem tą płytę, no to jest po prostu, no, genialnie. To tak jak mówisz.
0: Czyli raczej jest tak, że ty się cieszysz, że masz równie dobrego perkusistę w składzie, niż go dźgasz tam.
1: Nie ma dźgania, bo to jest cudowny, wszystko gra jeszcze nawet... ma jakby, może jeszcze dołożyć.
0: Ale nie zdarzyło się na próbie gdzieś tam, żebyś powiedział, a nie, bo próby gracie oddzielnie.
1: Nie, no gramy tutaj.
0: Ale gracie tutaj. Że odwróciłeś się do mikrofonu i czajne teraz.
1: A czy takie delikatne jakieś, że tam może ride, a nie hi-hat, czy coś tam pod kątem tego, że właśnie jak śpiewam refren, to wolałbym, żeby tam ten deszczyk mi padał, a nie. No to takie tam czasem mamy. Ale to są takie sugestie kosmetyczne.
0: Artur, płyta nie powstawała łatwo. Dżabi mówi, że zdarzało wam się kłócić. Bodek mówi, że nigdy nie był tak zmęczony po sesji, że tyle było powtórek, tyle było powtórnych nagrań, więc czy tam dopieszczania tego od strony brzmieniowej. Z masteringowcem nie rozmawiałem, bo to zdaje się, że człowiek, który masteringował też Killing Joke.
1: Tak.
0: Natomiast wygląda na to, że ty miałeś od samego początku tak sprecyzowaną wizję tego materiału, że no, nie było łatwo pokleić tego.
1: Wytłumaczyłeś mi, że ma być inaczej. Nie było.
0: Też tak to czułeś, czy...
1: No, nie, ja wiedziałem i nie mogłem odpuścić ani na moment, bo co... Właśnie widzisz, to było tak, że Botkowi wysłałem ślady, ja miałem wszystko podpięte na takich różnych pluginach i to mi brzmiało tak, jak chciałem, żeby brzmiało. Wysłałem mu to, on tych pluginów nie miał. Otworzył sobie sesję, to mu zaczęło, no, inaczej
0: brzmieć. Zupełnie inaczej.
1: No. Nie miał pluginów, nie takich ani podobnych. Nie wiedział, jak to ja. I to miał strasznie ciężką pracę do wykonania, bo ja miałem tylko pretensje na początku, że to nie jest ta piosenka, że to nie jest tak, że to nie jest... I to na początku to były przewały, takie przepychanki mocne, ale jako, że zna klimat, wie tą drogę, tylko on chciał troszeczkę bardziej jeszcze delikatniej, żeby to była ta płyta, żeby taka była miększa, bardziej seksualna.
0: Trip-hopowa?
1: No coś taka.
0: Bo tam,
1: no,
0: też
1: taka,
0: pobrzmiewa
1: takie
0: troszeczkę.
1: Coś takiego bardziej chciał. No ale Dżabi też ma coś do powiedzenia i tymi brzmieniami to wszystko się pomieszało i to trwało trochę, żeby to się jakoś wykluło, zmieliło i wyszło. Jestem zadowolony bardzo.
0: No wyszło rewelacyjnie, bo płyta, mimo że każdy utwór jest inny, to bardzo fajnie brzmi jako całość i płynie.
1: No to zrobił ten Tim Debney. To jest właśnie jakby on te piosenki, on właśnie pisał o tym. Potem, że nie miał łatwego zadania, tak, że przez to, że były te piosenki w różnych klimatach i różnych mocach i różnych dynamikach i że zrobił to, co dało się po prostu.
0: Make Impossible Possible, Passing By, proponuję, żebyśmy Black Winter from the Sun posłuchali teraz, jeżeli pozwolisz. Posłuchajcie MIP, Artur Hajdarz jeszcze z nami zostanie? Chwilkę,
1: oczywiście.
0: Proszę. Porozmawiamy na koniec o planach, jakie ma Make Impossible Possible.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja na polskich drogach zmienia się bardzo dynamicznie, ale co lepsze, zmienia się też na dobre. Krajowa 74 z tej trasy mamy dobre informacje, bo między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami można już jechać bez większych drogowych kłopotów. W Rudzie Maleńskiej służby usuwały wiatrołomy z jezdni w okolicach 31 kilometra. Od 2 godzin trzeba było tam jechać jednym pasem na zmianę, ale teraz mamy już pełny przejazd. Tego niestety nie da się powiedzieć o Krajowej 81 w Łaziskach Górnych między Mikołowem a Żorami. W okolicach Skoczowa pojazd osobowy wjechał w drzewo leżące na jezdni i na 16 kilometrze nadal są kłopoty, bo zablokowano.

0: Planowany jest jeden z pasów w stronę Skoczowa właśnie. Krajowa 16, przenosimy się do Pobarków na Warmii i Mazurach. Między Mrągowem a Mikołajkami spodziewajmy się ruchu naprzemiennego jednym pasem. To wszystko po zderzeniu busa z motocyklem, w którym dwie osoby zostały poszkodowane. 254 kilometr to jest ten punkt, w którym powinniśmy uważać. A4, sytuacja wciąż do najlepszych nie należy, jeśli chodzi o trasę między Brzezimierzem a Brzegiem. 180 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowana trasa w stronę Katowic i przez węzeł Brzezimierz wojewódzką 396, następnie 94, to jest droga krajowa, przedostaniemy się z powrotem na A4. I jeszcze trasa Zgorzelec-Godzieszów, czyli węzeł Zgorzelec, na którym wciąż nieprzejezdny jest jeden z pasów w stronę Zgorzelca i granicy w Jędrzychowicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj jestem bardzo, bardzo podekscytowany, bo Artur Hajdasz jest naszym gościem. Dzień dobry, dobry wieczór. Już słonko zaszło. Natomiast ja sobie tak przeglądając twoje dossier,

0: Myślę, czy jest jakiś zespół poza Making Possible Possible, z którego naturalne, że jesteś w tej chwili bardzo, bardzo dumny, o którym możesz powiedzieć, że to jest zespół, który jak przyjdzie mi się zawinąć, to chciałbym, żeby był tak obok imienia i nazwiska jeszcze wydłubany w tej mojej płycie nagrobnej. Jesteś bardzo dumny z któregoś z zespołów, z którymi grałeś?
1: No, Homotwist.
0: Jednak.
1: No nie, to jest, nie da się.
0: Czy to prawda, że wygraliście na zamknięcie CBGBs, bo był taki
1: graliśmy.
0: Plan?
1: Nie wiem, czy to było na zamknięcie, ale graliśmy, to był koncert organizowany przez Intel Music Festival.
0: Lata 90, jakoś koniec lat
1: 96. I oni nas zaprosili tam, nie wiem, czy to było, to był jakiś właśnie taki...
0: To nie było jeszcze zamknięcie.
1: Wchodziły jakieś podzespoły do komputerów. To była duża promocja, mieli jakąś promocję, ten, tam jakiś był call, to się nazywał Łukasz Bułka, ten człowiek. I on miał jakąś możliwości, widział nas w Teatrze Big Line na koncert w Krakowie i zaprosił nas do Nowego Jorku na ten koncert do CBGB. Myśmy nie wierzyli, że co się dzieje. Tak, przychodzi kolega i mówi, o, ja was zaproszę do Nowego Jorku, przyjdziecie zagrać do CBGB. Maciek mówi, dobra, dobra. No ale wydarzyło się.
0: Byłeś tak zaskoczony, że to taka dziura? Przepraszam, ale ja jak wszedłem, to byłem zaskoczony, że to jest tak strasznie takie małe, znaczy w tej chwili już nie istnieje, ale...
1: Tak, ja wiem, o czym mówisz, o tej wielka nazwa, a tak. To taka po prostu kurniczka.
0: Kanciapa.
1: Taka, no, kanciapa, no. No ale widzisz, no są takie miejsca, że tak to jest, co jakiś czas w jakimś miejscu ludzie chcą przychodzić, nie wiadomo dlaczego.
0: Ale przyszli, co? Bo jak wspominasz ten koncert?
1: To było niesamowite. Myśmy, to był czwartek. Graliśmy o 10 wieczorem. Przyjechaliśmy tam o 8 i zostawiliśmy sprzęt. Ach, ach, ach, jaka była historia. Bo w ogóle przyjeżdżają, myśmy przyjechali bez sprzętu, z riderami i tam wypożyczony sprzęt przyjeżdża z takimi wielkimi case'ami. Case'y były różowe.
0: Och,
1: no tak,
0: dobry znak.
1: No właśnie, i napisany takim flamastrem grubym Twisted Homos. No to ja nie będę tłumaczył państwu, co to znaczy, ale to nieprawda. Olaf oszalał, jak zobaczył ten napis. Mówi, że to nieprawda, jak można tak. Tam była taka pani dziennikarka jakaś, przyszła coś tam się dowiedzieć. A co pan ma do tego, że to tak panu się nie podoba? I to wszystko się zwróciło w drugą stronę nagle.
0: Homo twist, ktoś sobie...
1: Zrobił Twisted Homos, no i tak dalej. Koncert był taki, że na 9 nie było nikogo jeszcze. W 9:30 nie było nikogo. Jakiś przyszedł barman, gdzieś tam zapalił jakąś światło, jakieś barem, coś. Ruchy takie bardzo... Myśleliśmy, że nikt nie przyjdzie. Mówię, czwartek, piątek ludzie pracują. No to przecież Nowy Jork. No nie ma szans, żeby ktoś przyszedł o 10:00 na koncert. No to było za 5:10, jak podjechał, jakby tak, jakby podjechały dwa jakieś autobusy wielkie.
0: Wojsko przywieźli.
1: Coś w tym stylu. I nagle po prostu, nie wiem skąd, ci ludzie, pełny klub. W 10 minut. Załoga typu złote zęby, twarze potatuowane, jakieś, no po prostu szczury chyba Nowego Jorku. No i cudowny koncert. To mi tak zagraliśmy.
0: I wy byliście, żebyśmy też mieli jasność, wy byliście gwiazdą wieczoru, jedynym zespołem, tak, na który przyjechali nowojorczycy, tak, specjalnie. Nowojorska Bohema, Greenwich Village.
1: Tak, to było, tak było. I później było też bardzo po nowojorsku, chyba do 5 rano. Bezlitosne.
0: Powiem ci, że byłem w 98 i nadal pamiętali tamte imprezy. No bo... Ludzie, którzy tam byli, opowiadali jeszcze.
1: Trudnie.
0: W ogóle nie rozmawialiśmy o samochodach. W Stanach, mieszkałeś w Stanach? Nie.
1: No, byłem tam... u siostry w Kanadzie.
0: Mhm. Jeździłeś jakimś samochodem, który zapamiętałeś?
1: No jeździłem tym takim rogi, bo ja nie pamiętam. Dodge. Dodge, tak.
0: Albo Ram.
1: Dodge. Mhm. No, to jeździłem takim...
0: Ale pick-upem?
1: Nie.
0: Czy takim, normalnym krążownikiem?
1: Ani nie krążownikiem, to taki jak Jeep taki trochę.
0: No to pick-up albo van. Znaczy nie, SUV.
1: On się nazywał jakiś topór. Znaczy topór, mówiła na niego moja siostra, że on był taki...
0: Aha.
1: Nie mogła zapłacić kartą przez okno. Nie lubiła go, bo on jakiś taki, że toporny.
0: Aha.
1: Ja bardzo lubiłem, jak on pracował silnik.
0: No bo tam pewnie V8 była.
1: O jest, tak właśnie. I jeździłem, bo on, gdzie dała mi ten samochód siostra, mówiłem, jeździ sobie, gdzie potrzebujecie. Tam byłem z Małgosią, to sobie tam zwiedzajcie, a my mamy tu swoje inne tam zajęcia, to mamy swoje pojazdy. I dali nam takiego właśnie, on był Nitro, o teraz.
0: Aha, no to
1: nie duży, ale
0: sedan.
1: Taki, wiesz, takie. No i on przepiękny, ten silnik miał całą tą. Ja jestem namiętnym kierowcą.
0: A czym jeździsz teraz? W Londynie czym jeździsz?
1: W Londynie jeżdżę metrem i autobusem.
0: Okej, okay. A czym jeździsz, jakim samochodem jeździsz na co dzień, jeśli?
1: Nie mam samochodu w Londynie.
0: Aha, no dobra, a taki, który miałeś ostatnio? A
1: to był, no nie jakiś fajny samochód, Opel tam, Corsa chyba.
0: No super.
1: No to kombi.
0: Wszędzie się da zaparkować.
1: Jeździliśmy

0: A miałeś jakiś taki samochód, który wspominasz w tej chwili, jak pada w ogóle kwestia
1: posiadania
0: aut? No to
1: mówiłem ci o tym Mercedesiku kochanym, który musiałem oddać go już...
0: 124.
1: Tak. I jechał do końca. Nic mu się nie działo. Po prostu sam teraz nie mogę zrozumieć, dlaczego ja go oddałem.
0: To synonim lat 90. To był samochód, o którym wszyscy marzyli. Od lekarza przez prawnika po mafiozo.
1: No ja miałem go od takiego kolegi. Mi mówił, weź ten samochód do mnie, jak chcesz kupić auto, bo będziesz zachwycony.
0: A to był w sedanie czy kombi? Bo one były... W
1: sedan.
0: W sedan.
1: Z szyberdachem.
0: A kolor?
1: Kolor taki czerwony. Niebieski i zderzaki miał taki jaśniejszy niebieski metalik. Mm-hmm. Ładny.
0: Super.
1: W środku kremowe siedzenia. Fajny bardzo. Ja uwielbiam skręt w Mercedesie. To jest po prostu... Kiedyś jechaliśmy na urodziny Ewy Brylewskiej. Ja, Robert, Gruszka, Małgosia, chyba jeszcze jechał Alik Dziki. Pełny samochód, dopakowany w ogóle, wiesz, to ciężko.
0: Tak.
1: Szybko jechaliśmy z górki, zakręt w lewo i ktoś wymijał taką ciężarówkę, prosto na czołowe nam się po prostu, wiesz, na czoło wyjechał. Ja odbiłem takim jakimś bardziej odruchem niż tym. Stanęliśmy na dwóch prawych kołach. Mm-hmm. Ja jakiś taki ruch zrobiłem kierownicy. Nie wiedziałem, co zrobiłem. Kocham ten samochód.
0: Wszystko dobrze się skończyło.
1: Wszystko dobrze się skończyło. Siedzieliśmy 2-3 minuty, może każdy w ciszy. Nikt nic nie powiedział po tym, że przeżyliśmy. No, jestem tutaj, bo ja jestem namiętnym kierowcą. Uwielbiam samochody, uwielbiam jeździć.
0: To wrócisz do nas może, co?
1: Oczywiście, że
0: nie wykluczasz. Nie wykluczasz. Artur Hajdasz, tym wyznaniem kończymy dzisiejsze spotkanie w Na Luzie. Proponuję, żebyśmy... Nie możemy niczego innego posłuchać. Look left, look right.
1: Dziękuję pięknie.
0: Impossible. Zdarzyło się.
1: Nie, do zobaczenia.
0: Niespodziewane się wydarzyło. Bardzo dziękuję. Artur Hajdasz był dzisiaj gościem na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Led Zeppelin, no klasycznie się nie da. W aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam dosłowny cytat, nic ode mnie, dosłownie tak jak jest napisane, czytam teraz wszystkim. Aż głupio, że takiej audycji nie słuchałem, niestety upał robi swoje, po prostu zrobiłem najlepsze radio off. Za późno na pozdrowienia dla Artura, ale chociaż całe PRK i najprowadzącego Zbyszka pozdrawiam. Tomek z Dużego. Tomku z Dużego, cóż mogę rzec? Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Siadaj dwuja za niesłuchanie.
1: Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Najlepsze radio off i pozdrowienia dla Artura. No, można tak pomylić Arturów. Wobec tego chyba.
0: Tak. Ale nie można pomylić informując o tym, co na drogach. I teraz czyń swą powinność, Macieju.
1: Z przyjemnością.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A1, trasa Rybnik-Żory i 21 kilometr. Uważajcie, tutaj samochód dostawczy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w stronę Gorzyczek. Z kolei na węźle Zgorzelec wciąż musimy uważać na zepsutą ciężarówkę. Ten pojazd na 3 kilometrze może blokować nam jeden pas ruchu w stronę Zgorzelca właśnie. Bardzo poważna wciąż pozostaje drogowa sytuacja na A4, ale między Brzezimierzem a Brzegiem. 180 km, tutaj zderzyły się dwie osobówki.

0: i samochód ciężarowy, a wobec tego wprowadzono objazdy w kierunku Katowic. Na węźle Brzezimierz zjeżdżamy na drogę wojewódzką 396, następnie krajowa 94 i na A4 wracamy na węźle Przylesie. Ekspresowa 8, trasa węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia. W stronę Białegostoku na 10 kilometrze po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych i ciężarówki nadal mogą występować problemy z przejazdem w postaci blokady jednego pasa w kierunku Białegostoku. Teraz krajowa 81, trasa w okolicach Łazisk Górnych. W stronę Skoczowa na 16 kilometrze osobówka wjechała w drzewo na jezdni i zablokowany nadal może być jeden pas w stronę Skoczowa. I jeszcze Warmia i Mazury, krajowa 16 i trasa Mrągowo-Mikołajki. Po zderzeniu busa z motocyklem na trasie obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę, a ten punkt to 254 kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zbliża się, no już jest niespełna 8 minut do godziny 22, więc zbliża się 22 i do końca zbliża się także dzisiejsza audycja na luzie. Bardzo serdecznie dziękuję nawet za taki znikomy udział, tak jak Tomek z Dużego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy nawet odrobinki dzisiejszego programu słuchali w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się raz jeszcze naszemu dzisiejszemu gościowi, Artur Hajdasz z Make Impossible Possible, z Made in Poland, z Homo Twist, z Pudelsów, z Kory, z Klang Band w Londynie. Był naszym gościem dzisiaj. To, że w ogóle mogliśmy z Arturem rozmawiać, było możliwe dzięki Maji Wasilewskiej, wydawczyni, Ewelinie Dobrzyńskiej, realizatorce. Maciek Sampolski nam z uroczą swadą przerywał swoimi raportami co 20 minut. Maćkowi dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia.

kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

0: ja wasz los polepszę.
1: Dratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź dratę w kokierunek, bo chcemy lubić swych władców.

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo, ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej, jak mnie otworzysz, to